Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Na początek tego wydania magazynu reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy o jednym z najbardziej zasłużonych mieszkańców naszego miasta, regionaliście, czyli Gustawie Gizewiuszu. Ze mną w studiu Meloradia Mazury ksiądz Wojciech Płoszek, proboszcz parafii ewangelickiej. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Już myślałem, że pan redaktor mówi o mnie, jeśli chodzi o tych zasłużonych, ale chyba jeszcze...
1: Nie widziałem żadnej publikacji księdza Wojciecha odnośnie regionu.
2: No to prawda. Neguję w ten sposób, że powiedziałbym, że jest to nie jeden z, ale najbardziej zasłużony mieszkaniec tego miasta, a ja zawsze skromnie w jego cieniu.
1: I imieniu.
2: I imieniu, tak.
1: I imieniu w tym przypadku. Księże Wojciechu, Dni Gustawa Gizewiusza, to jest wydarzenie, które tworzone chyba przez księdza, bo ja nie pamiętam ery przed księdzem w parafii ewangelickiej, ale to skąd się w ogóle zaczęły Dni Gustawa Gizewiusza?
2: Tak, więc gwoli sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że z jednej strony oczywiście na pewno nie byłem pierwszą osobą, która... kultywowała czy dbała o pamięć o Gustawie Gizewiuszu. Tutaj chociażby na przykład należy nadmienić działania Muzeum w Ostródzie, które w 2010 roku w tą okrągłą rocznicę urodzin przygotowało sympozjum naukowe i też wydało książkę, taką niewielką książkę na temat Gustawa Gizewiusza. Także to się działo. I no też ogólnie lokalni tutaj działacze związani z regionalizmem, z historią, z turystyką też się tym tematem zajmowali, go podejmowali, promowali. To nie jest tak, że Ostróda się dowiedziała o Gizewiuszu, jak Płoszek przyjechał. Broń Boże nie, i tu trzeba oddać sprawiedliwości, honor wszystkim tym, którzy się tym tematem zajmowali i zajmują. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o format Dni Gizewiusza, no to jest mój autorski pomysł, to prawda. W tym roku będziemy obchodzić nominalnie 10 Dni Gizewiusza, chociaż tak naprawdę one zaczęły się trochę wcześniej, a to dlatego, że tam w okolicach pandemii mieliśmy krótką przerwę. Tam były chyba bodajże 2 lata, kiedy się takowe nie odbywały, więc formalnie są to 10, natomiast zaczęliśmy to bodajże około 12-13 lat temu. Musiałbym dokładnie sprawdzić. No i to był taki mój pomysł, z którym wyszedłem zarówno tutaj do ostródzkich i instytucji, czy to do biblioteki, czy do muzeum, do osób, które się tym tematem zajmują. No i sam zacząłem pisać projekty do Urzędu Marszałkowskiego, dzięki którym też regularnie dostajemy finansowanie na te przedsięwzięcia.
1: Księże Wojciechu, ale teraz jeszcze krótka wstawka, może być i długa, to jak ksiądz nam zaraz zacznie wykład i opowieść, to nie starczy nam czasu antenowego. Kim był Gustaw Gizewiusz? Ja tylko na wstępie zaznaczę, że to ksiądz ewangelicki, który dbał o dorobek Mazurów, czyli region, w którym się znajdujemy. Ocalić od zapomnienia, tak możemy podsumować osobę Gustawa Gizewiusza, na początek oczywiście.
2: No tak, jest to postać wielowymiarowa i wielopłaszczyznowa. Dla nas oczywiście najważniejsze jest to, że był duchownym ewangelickim, luterańskim. Był księdzem, który przyszedł tutaj w roku 1835 roku jako młody duchowny, który wygrał wybory, bo w kościele ewangelickim do dzisiaj zresztą pozostała ta tradycja wyborów duchownych, to parafianie wybierają swojego księdza na określoną kadencję. No i tak też się stało i on działał jako z jednej strony jako duchowny w kościele polskim, który już dzisiaj nie istnieje, tam w okolicach I wojny światowej został rozebrany i na jego miejsce wybudowano późniejszą plebanię, która też już dzisiaj nie istnieje i to jest mniej więcej to miejsce, gdzie dzisiaj jest ta nowo wybudowana zakrystia przylegająca do tej bryły historycznej kościoła Dominika Savio, bo oczywiście to był kościół ewangelicki przed wojną i w tym miejscu był, można powiedzieć, przylegający do tego kościoła taki mniejszy kościółek, właśnie kościół polski, gdzie odbywały się nabożeństwa ewangelickie w języku polskim. Taki układ zresztą można w wielu mazurskich miastach spotkać, na przykład, no tu przychodzi mi na myśl Kętrzyn, gdzie też obok tego dzisiejszego kościoła katolickiego jest mniejszy kościół, który jest kościołem ewangelickim do dzisiaj, tak? Więc to była taka praktyka, a jednocześnie był jakby wikariuszem w tej parafii niemieckojęzycznej, miejskiej właśnie obecnie w kościele Dominika Savio. I to była jego podstawowa funkcja, duchowny ewangelicki w mieście, które na tamty czas było praktycznie w 100% ewangelickie. Natomiast on trafił tutaj do miasta w konkretnym kontekście. No, trafił do miasta, które było cały czas jeszcze chyba nie do końca odbudowane, czy nie do końca jeszcze stanęło na nogi po tym wielkim pożarze z końca XVIII wieku. I dlatego było to społeczeństwo też dosyć ubogie i Gizewiusz tutaj ma też duże zasługi w tych działaniach prospołecznych i działaniach na rzecz ludzi, na rzecz mieszkańców, których wspierał materialnie, charytatywnie powiedzielibyśmy dzisiaj, ale też jednocześnie ma ogromne zasługi dla kultury. W tamtych czasach, to te lata 30., 40., to były takie początki germanizacji w Prusach Wschodnich, czy w Królestwie Prus wtedy jeszcze. Z tego względu, że wcześniej, trzeba powiedzieć, historycznie początkowo Prusy były takim krajem bardzo otwartym, gdzie mieszkało bardzo dużo ludzi z różnych stron Europy, różnych języków i różnych wyznań. I jakoś to funkcjonowało. Natomiast ten XIX wiek był czasem no właśnie takiej nasilonej germanizacji. Później też to doprowadziło oczywiście do zjednoczenia Niemiec. I nagle ci Mazurzy, ci dawni osadnicy polscy, którzy mówili, modlili się po polsku, stali się przeszkodą. No i tutaj Gizewiusz po pierwsze działał wśród tej polskojęzycznej ludności, która przede wszystkim skupiała się, jak to zwykle na Mazurach bywało, na wsiach, nie w miastach. On odwiedzał te wszystkie miasteczka, które są wokół Ostródy, Ornowo, Kraplewo i w tych wioskach po prostu słuchał ludzi, słuchał kobiet, które śpiewały przy pracy i spisywał te wszystkie pieśni. Stąd też powstało to słynne dzieło Pieśni Ludu z Nadgórnej Drwęcy.
1: Więcej historii dowiecie się podczas 10 dni Gustawa Gizewiusza. Księże Wojciechu, ale dobra informacja jest taka, że Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego przyznał środki na organizację tegorocznych dni Gustawa Gizewiusza.
2: Tak, ja jestem bardzo wdzięczny, że to już kolejny raz nam zaufano w tym względzie. No bo rzeczywiście to te wszystkie działania kulturalne wymagają oczywiście odpowiednich opłat, kosztów, więc sami nie bylibyśmy w stanie tego udźwignąć. I cieszę się, że tutaj nasze województwo również te działania wspiera i możemy o Gizewiuszu mówić, bo mam cały czas to nieodparte wrażenie, że ciągle wiemy o nim za mało i że nawet właśnie w tej powszechnej świadomości mieszkańców Ostródy jest to postać dosyć mocno anonimowa.
1: Kiedy i jakie będą elementy tegorocznych dni Gustawa Gizewiusza?
2: Tak, przeważnie taką przyjęliśmy zasadę, że składają się one z czterech wydarzeń, chociaż oczywiście były też od tego wyjątki. I w tym roku jeszcze do końca kalendarz się tworzy, natomiast mogę już zaprosić na kilka z tych wydarzeń. Przede wszystkim takim najbliższym nam wydarzeniem będzie koncert. I wracamy do takiej starej tradycji, ponieważ tu no, przy tych dniach współpracujemy chociażby też z naszym muzeum. I wracamy do takiej tradycji sprzed paru lat, kiedy to koncert organizujemy w dzień Nocy Muzeów i łączymy to razem z tym programem Muzeum na Noc Muzeów, tak żeby no właśnie z jednej strony ułatwić ludziom udział, tak, zachęcić i uatrakcyjnić te wszystkie wydarzenia, skumulować to w jeden czas, żeby po prostu też i frekwencja była większa. Stąd też 16 maja na godzinę 17 zapraszamy do sali reprezentacyjnej naszego muzeum na zamku, gdzie odbędzie się wyjątkowy koncert. W tym roku będzie to zespół Zelowskich Dzwonków. Ciekawe o tyle, że jest to prawdopodobnie jedyny taki zespół istniejący w Polsce. Nie ma chyba drugiego, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Zespół, który powstał na bazie no przede wszystkim młodzieży, ale w ogóle członków parafii ewangelicko-reformowanej z Zelowa. To jest z Łódzkiego. I oni, ponieważ tam od wielu lat współpracują też z parafią swojego wyznania ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ta tradycja grania na dzwonkach jest dosyć silna, zarazili właśnie tą polską stronę, tą tradycją i grają właśnie na takich dzwonkach ręcznych. To jest bardzo ciekawe, brzmi niesamowicie. I myślę, że warto posłuchać, bo są to nie tylko pieśni kościelne, ale także utwory, nazwijmy to, tej muzyki popularnej, rozrywkowej. Tak też jest to coś zupełnie nowego i warto na ten koncert przyjść 16 maja na godzinę 17 i oczywiście na inne wydarzenia, które tego dnia odbędą się w ramach Nocy Muzeów. Tutaj pozwolę sobie, by te informacje już przekazało muzeum i zaprosiło na te wydarzenia. I myślę, że będzie to naprawdę ciekawa, mile spędzona sobota. Chwilę później, bo już 21 maja, to jest w czwartek, czyli dokładnie w rocznicę urodzin Gizeviusza, bo zawsze, jeżeli to jest możliwe, staramy się jedno z tych spotkań też właśnie w te urodziny Gizeviusza zrobić, żeby też móc zaśpiewać 100 lat, chociaż to już może symbolicznie oczywiście, bo to już dawno 100 lat minęło. I zawsze staramy się też, żeby był tort urodzinowy dla Gizeviusza. I tym razem będzie to spotkanie, które odbędzie się o godzinie 18 w czytelni Biblioteki Miejskiej, również na zamku, ponieważ tutaj biblioteka również z nami od zawsze praktycznie współpracuje przy tych wydarzeniach. I zaprosiliśmy na to wydarzenie wybitnego historyka, pana profesora Jarosława Kłaczkowa z Uniwersytetu w Toruniu, który jest wybitnej klasy specjalistą, historykiem zajmującym się zarówno tematyką Kościoła Ewangelickiego, ale też no właśnie tą historią okołopruską, nazwijmy to, XIX-XX wieku. A tematem tego wystąpienia będzie właśnie Kościół Ewangelicki po 1945 roku, czyli ta historia zupełnie najnowsza, którą często się póki co jeszcze gdzieś pomija, a myślę, że też warto. Mamy w tym roku rok 26. W zeszłym roku z okazji tej okrągłej rocznicy z jednej strony hołdu pruskiego, z drugiej strony zakończenia II wojny, mówiliśmy właściwie no, o tych wydarzeniach, natomiast pomyślałem sobie, że w tym roku warto powiedzieć właśnie, co było po tym 45 roku, czyli co się wydarzyło później. I właśnie jednym z tych spotkań to będzie historia ewangelicyzmu na Mazurach w ogóle po 45 roku. Zachęcam, myślę, że będzie to ciekawe spotkanie. Kolejnym spotkaniem, które będzie kierowane do młodzieży, bo to znów jest też takim naszą specyfiką, że zawsze kierujemy jedno z tych wydarzeń szczególnie do młodzieży, do dzieci. Myślę, że będzie w tym roku niezwykle ciekawe, dlatego że zaprosiliśmy do współpracy kogoś, no można powiedzieć, takiego całkowicie nieszablonowego, niestandardowego, a mianowicie ostatnio bardzo popularną i nagradzaną Kasię Kosmos, tak zwaną Warmiarę, nie wiem, czy pan redaktor kojarzy, pewnie tak. Obraca się w świecie mediów społecznościowych, więc na pewno. A więc osobę, tutaj panią, która właściwie w minionym roku szturmem zdobyła regionalny internet, tak to nazwijmy, właśnie nagrywając te wszystkie tam rolki, filmiki, wirale, czy jak to tam się nazywa, ale o tematy regionalnej. No dla niej oczywiście jest to tematyka warmińska i bardzo mnie to urzekło, ponieważ ona opowiada rzeczywiście o rzeczach istotnych, mówi, przekazuje jakieś tam fakty, jakąś wiedzę regionalną, ale robi to w tak niesamowicie niebanalny, często żartobliwy sposób, no że ciężko tego jakby nie obejrzeć, ciężko to pominąć, ciężko się nie uśmiechnąć oglądając te filmiki. A jednocześnie człowiek no, uczy się dużo, tak? I stwierdziliśmy, że zaprosimy ją, by poprowadziła takie warsztaty dla młodzieży właśnie z nagrywania właśnie takich materiałów, tworzenia rolek, tworzenia jakichś klipów muzycznych ze sztuczną inteligencją, ale o tematyce mazurskiej. Mazurskiej, czy też no, idąc dalej, ewangelickiej, tak? Byśmy to teraz naszą młodzież zarazili tym i być może, żeby ktoś, tak jak ona nagrywa o Warmii, tak żeby u nas się pojawił ktoś, kto zacznie poprzez taką właśnie formę promować historię, kulturę i tradycję Mazur.
1: Do kolejnych wydarzeń będziemy jeszcze wracać. Pierwszy koncert w sali reprezentacyjnej Ostródzkiego Zamku odbędzie się 16 maja o godzinie 17 w ramach tegorocznej Nocy Muzeów, czyli kompletnie za darmo.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Kanapa kulturalna w Meloradiu Mazury.
1: Ja nazywam się Marek Apel, a wy słuchacie Kanapy Kulturalnej, ale nie jestem jedynym gospodarzem tego programu. Ze mną Anna Głowińska. Cześć, Aniu.
3: Dzień dobry.
1: Kolejny gość z perspektywy kanapy kulturalnej jest dla mnie niezwykły. Aniu, bo ty obiecywałaś, że będziemy zapraszać do studia osoby mało znane. Ja dzisiejszego gościa znam bardzo dobrze. Ostrudzianie zapewne też, chociaż dzieła tego gościa znają. Bo tak jak przed wejściem na antenę krótko podyskutowaliśmy, to jednak dzisiejszy gość jest mało znany, bo uwaga, my widzimy owoce. Ja nawet pamiętam jedno z wydarzeń współtworzonych przez dzisiejszego gościa i ten gość siedział za kotarą, skromnie, po cichu, były brawa oczywiście na koniec, ale te brawa były skierowane do aktorów. Aniu, kto dzisiaj zdradzi nam, jak robi się ostrudzką kulturę za kulisami?
3: Naszym dzisiejszym gościem jest Maria Krystyna Andrzejewska. I tak jak powiedziałeś, Marku, Maria Krystyna Andrzejewska jest osobą, która jest znana z powodu tego, co robi. A czasami, gdy się poda gdzieś tam nazwisko, a to Krysia Andrzejewska, to jest takie, a ale nie znam. No właśnie, nie znam. A tymczasem to jest osoba, która tworzy dzieła dla naszego miasta bardzo, bardzo ważne. Swoją pracę zaczęła niemalże jednocześnie z pracą w szkole podstawowej numer 6, gdzie zaczęła pracować jako nauczycielka w 1992 roku, a od roku 1993 już była organizatorką korowodu Świętego Marcina, który był realizowany do roku 2012 z małą przerwą, potem znów od 2015 do 2019, no i niestety w to wspaniałe wydarzenie zakończyła nam pandemia i już nie wróciło. Kolejne duże wydarzenie to jest Orszak Trzech Króli, którego współorganizatorką jest od roku 2013. Dalej, w 2016 powstała grupa teatralna Dobra Wspólnego i już od roku 2017 właśnie z tą grupą Krysia organizowała Misterium Męki Pańskiej. To są te takie duże wydarzenia, jak ja to mówię, miejskie. Natomiast ja mam to ogromne szczęście, że współpracuję z Krysią od ponad 20 lat. W 2004 roku utworzyłyśmy razem jeszcze z gronem innych wielbicieli literatury i teatru fantastyczną grupę, grupę inicjatyw kulturalnych INKU, która organizowała wieczory poezji oraz spektakle podczas obchodów Dni Papieskich. Od 2013 roku to właśnie z Krysią organizowałam narodowe czytania. Wszystkie, Krysia była reżyserką tego wydarzenia i przez cały czas jest, niezmiennie. W 2019 roku utworzyła fantastyczny spektakl Szwabka w ramach projektu, który realizowałam. W 2021 już w moim nowym miejscu pracy w Bibliotece Przystań z Kulturą spektakl Promemoria obrazki z historii Polski. Od 2021 roku organizujemy Gody Mazurskie. To jest fantastyczne wydarzenie, które nawiązuje do pięknej mazurskiej tradycji Jutrzniana Gody. W 2020 roku powstał spektakl, który ja darzę miłością przeogromną, Kamień z Ostrudy. Jest dostępny na YouTube. Gdyby ktoś jeszcze chciał obejrzeć, to można, a naprawdę warto. Jest też współtwórczynią Gry Miejskiej, która powstała w ramach projektu Awantura w Ostrudzie. Tam utworzyła fantastyczne literackie zagadki do tej gry, także też świetna sprawa była i szkoda, że no nie ma chyba kontynuacji, troszeczkę nam się tylko topografia zmieniła też. I cóż jeszcze? Od roku 2025 prowadzi grupę teatralną przy Bibliotece Przystań z Kulturą. Jest naszym reżyserem. Była też wielokrotnie nagradzana. Wiadomo, większość tych nagród to były jednak te związane z pracą w szkole, czyli takie edukacyjne, ale ma też ważne nagrody w dziedzinie kultury, zasłużone dla kultury polskiej oraz nagrodę w dziedzinie kultury od starosty ostrudzkiego otrzymała w roku 2023. No i tak powolutku chyba przejdziemy do tych pytań. No Krysiu, tak w ogóle to nasza współpraca zaczęła się w zasadzie troszeczkę inaczej niż wszystkie współprace, które ja nawiązywałam. bo zazwyczaj to ja zapraszam kogoś, żeby coś ze mną porobił, natomiast to było odwrotnie. Pewnego razu zaprosiłaś mnie, żebym razem z grupą ludzi, których zebrałaś, ludzi w różnym wieku, poczytała poezję. To był jeden z wieczorów poezji i teraz wydaje mi się, że to była poezja wtedy Jana Twardowskiego, więc to był początek naszej współpracy tak naprawdę, takiej prawdziwej.
4: Tak jest, ale przede wszystkim ukłon w twoją stronę, tyle mi tutaj wyciągnęłaś takich rzeczy z takiej pracy twórczej, zwłaszcza z datami, ilościami. W niektórych miejscach to szeroko otwierałam oczy, bo ja już zapomniałam, także podziwiam. I nie jest to tak, że miałaś szczęście, żeby ze mną współpracować, tylko to szczęście to chyba w obie strony działa, dlatego że ja uważam, że ty w większości moich dzieł jesteś takim motorem napędowym. Przypominają mi się słowa prymasa Wyszyńskiego: jeśli potrzebujesz w czymś pomocy, to zwróć się do człowieka, który jest nieustannie zajęty, bo tylko ten, który jest stale aktywny, nie odmówi ci. I jakoś to tak jest, kiedyś do mnie zwraca, że coś trzeba poprowadzić, że czym się trzeba zająć, tak jak teraz tą grupą naszą teatralną przy Bibliotece Powiatowej. No to ja się jeszcze nie zastanawiam, kiedy ja tam, gdzie to zmieszczę, tylko po prostu trzeba to robić. Zresztą całą tajemnicę takiej pracy twórczej stanowią ludzie. Także tworzący i także odbierający. No i jeśli chodzi o ludzi tworzących, szkoda czegoś nie robić, bo oni mają zapał, mają talenty i mają ogromną chęć. Natomiast szkoda czegoś nie robić ze względu na odbiór, dlatego że odbiorcy są i są rzeczy, które z naszej przestrzeni publicznej nie powinny zniknąć. Tak jak orszak, korowód Marcina, o który wspomniałaś.
3: Powiedziałaś o ludziach, bo to jest też twoje podejście do teatru, które mnie zachwyca. Tak jak mówisz, ty tworzysz spektakle, które są dla ludzi. Już w momencie, kiedy wybieramy tekst, to ty zastanawiasz się, czy będzie on dobrze odbierany, czy on trafi do naszej publiczności, czy ona będzie z tego spektaklu zadowolona i nie nastawiasz się na to, że będziesz uczestniczyła gdzieś w konkursach, gdzie grupa będzie odnosiła tego typu sukces, tylko dla ciebie zawsze najważniejszy, tak, z jednej strony jest ten aktor, który fantastycznie się realizuje, pracując w tej grupie, ale odbiorca, i to jest takie piękne.
4: Celem tutaj jest pokazanie czegoś publiczności, więc ona jest głównym adresatem. Nie jakiś znawca, nie jakiś juror, nie jakaś prześwietna komisja, którym nie odbieram zasług, ale bardzo często wiemy, że w różnych konkursach głosy jurorów są zupełnie różne niż publiczności. A teatr tak naprawdę, czy narodowe czytanie, jakiekolwiek spektakle, są dla publiczności, nie dla jurorów, specjalistów, krytyków. Także to jest pierwszy i najważniejszy. A drugi, że po przeciwnej stronie są ludzie, którzy mogą coś z siebie dać.
3: A pamiętasz swój pierwszy spektakl, bądź też który z tych spektakli, które robiłaś, był dla ciebie taki na początku tej twojej teatralnej drogi jakiś szczególnie ważny?
4: Nie umiem powiedzieć, który był pierwszy. To się jakoś tak cały czas ciągnęło. No, praca w szkole przede wszystkim w Kornelówce była klasa teatralna prowadzona zresztą przez naszą koleżankę, z którą dotąd współpracujemy przy Narodowym Czytaniu, Elę Jakubiak. Klasa teatralna. Więc no, siłą rzeczy też człowiek współpracował i potem jeszcze no, wiele spektakli, które staraliśmy się prowadzić w szkole tak, żeby one były na takim poziomie profesjonalnym, żeby nie było takich akademijek, że dziecko dają dziecku mikrofon, ono nie bardzo potrafi sobie z nim radzić, kręci głową, mówi szybko albo emisja słaba. Uczyliśmy dzieci grać głosem, było dużo ćwiczeń i rzeczywiście wiele z nich to są osoby, które albo mają świetną autoprezentację, co się we wszystkich dziedzinach życia przydaje, nawet na egzaminach na studiach. Ale też niektórzy z nich nadal pracują właśnie w takim twórczym klimacie i są świetni. A jeśli chodzi o spektakle, pamiętam, że najtrudniejsze i mocno przeżywane to były te wszystkie, które wspomniałaś, związane z dniami papieskimi. Jak Jeremiasz, profile Cyrenejczyka, do dzisiaj czuję po prostu ciężar tego, ale też wiele wzruszeń. Promieniowanie ojcostwa, jeszcze robione z grupą, ze zmysłem jeszcze prowadzonym przez Monikę. One były bardzo trudne i takie bardzo bolesne. Dzisiaj trudne też są wszystkie misteria, które przygotowujemy. Specyfiką tych rzeczy jest to, że aktorzy tam nie grają ról, tylko oni swoje role przeżywają autentycznie. I tam, mimo że na próbach bywa czasami bardzo radośnie, to potem w czasie spektaklu bywa, że autentycznie przeżywają, płaczą, są po prostu tacy prawdziwi. Natomiast spektakle, które się pokazuje publiczności i naprawdę się gra, no to takie, no na pewno Gody, ale taki, który ogromnie w ostatnim czasie zachwycił mnie, praca w ogóle z ludźmi, no walorem było to, że ludzi było aż troje, więc było łatwo, ale to były właśnie dziewczyny, to była Iwona Podgórska, Dominika Smoleńska i Danusia Jędrzejczyk. Dzięki tobie się z nimi spotkałam i robiłyśmy spektakl Stokrotki i to była praca komfortowa, fantastyczna. Pewnie z profesjonalnymi aktorami byłoby gorzej, bo by coś tam marudziły. One po prostu przyjmowały wszystko, każdą uwagę. Efekt był genialny. No i praca była bardzo przyjemna, nawet na próbach. Nie męczyła. Więc te Stokrotki to pewnie zapamiętam na całe życie. No ale te rzeczy, które są takie cykliczne, chociaż zawsze jest nowy scenariusz. Jeszcze nie powtórzyliśmy ani razu misterium. Zawsze są nowe. Już też nasze, bo w tym roku tworzyłam scenariusz razem z Andrzejem Chorwajczukiem. Wcześniej był Kornela Andrzejewskiego, mojego syna notabene. Scenariusz też piękny, więc tworzymy je. I tak samo Gody. No, Gody to już w ogóle perełeczka.
5: I tym, co myślę, bardzo wyróżnia spektakle, które ty realizujesz, to są ludzie, których do tych spektakli włączasz, ponieważ pojawiają się wśród aktorów ludzie, którzy należą w zasadzie do grup zagrożonych w takim powszechnym mniemaniu, i tak w ogóle jest, osoby wykluczeniem, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy. Powiedz mi, jak ty to robisz i jak do tego w ogóle doszłaś, żeby właśnie w taki sposób realizować spektakl, wyciągając ludzi, którzy absolutnie w żaden sposób z aktorstwem nigdy nie mieli nic wspólnego, nigdy nie mieli takich ambicji i nagle są i są świetni.
4: No ale że są autentyczni. No rzecz polega na tym tak z mojej strony, bo nie wszystko ode mnie zależy. Z mojej strony to jest tak, że każdy ma jakiś atut. Każdy, to trzeba wyciągnąć. Czasami jakaś słabość jest właśnie atutem, jest tym czymś bardzo ważnym. Przypominam sobie, kiedy w czasie pandemii postanowiliśmy zamiast Orszaku Trzech Króli zrobić profesjonalne filmiki, scen, pokazując jednocześnie szopki z ostruckich kościołów i pokazując dzieci, które śpiewały kolędy w konkursie online, to od Iwonki Ciunelis miałam nagrania tych dzieci, zgodę rodziców, żeby mogły zaistnieć publicznie. Wtedy w tym filmie, pamiętam, najbardziej, najpiękniejszą sceną była scena pasterzy, gdzie okazało się, że wszyscy pytali, skąd ty wzięłaś takich aktorów? Ja mówię, to są naturszczyki. To jest to, co ode mnie. Natomiast ktoś powiedział, że mam szczęście do obsady. I nie umiem tego określić, ale zawsze jakoś tak się wyjątkowo trafia.
1: Także życzymy więcej takich wydarzeń, Aniu i Krysiu. Dziękujemy, że mogliśmy cię poznać od tej strony zakulisowej, bo jednak po dzisiejszej rozmowie możemy odczuć jedno wrażenie. To, co my oglądamy na ostruckich scenach, to jest tylko zwieńczenie tego, co dzieje się za kotarą.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: tym programie mam dla Was na początek poradnik, jak prawidłowo umyć ręce. Ja nazywam się Marek Apel, to jest magazyn reporterów Melo Radio Mazury i na początek o happeningu zorganizowanym przez pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
6: Patrycja Szymańska, promocja zdrowia i oświaty zdrowotnej, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Ostródzie.
7: Światowy Dzień Higieny Rąk. Po raz kolejny organizujecie event przed Przychodnią Zdrowia przy ulicy Kościuszki. Pani Patrycjo, co my tu dzisiaj mamy? Bo są eksponaty, albo inaczej, są materiały instruktażowe dla dzieciaków, bo przyjmiecie też wycieczki z ostródzkich szkół i dzieci będą uczyły się myć ręce. Wydawać by się mogło, że to nie jest skomplikowana czynność.
6: Wydaje się, że to właśnie jest banalne, te nasze mycie rąk, ale jednak mycie rąk to taka prosta, najprostsza w sumie metoda, żeby uchronić się przed różnymi chorobami, szczególnie zakaźnymi. Nie zapominajmy, że na naszych dłoniach gromadzi się bardzo wiele drobnoustrojów, czy to bakterie, wirusy, jakieś jajeczka pasożytów, czy grzyby nawet. Więc te mycie rąk przy użyciu mydła, ciepłej wody najlepiej i oczywiście wysuszenia tych dłoni jest bardzo istotne, żeby się wystrzec tych wszystkich drobnoustrojów.
7: Jest specjalna instrukcja dla dzieciaków i taki wierszyk. Ja pamiętam, że pani zna go na pamięć.
6: Więc tak, no to powiem ten wierszyk. Umyj rączką brzuszki, później plecki i paluszki, potem palce złap na wędkę, potrzyj kciuki śrubokrętem, a na koniec swe paluszki, potrzyj szybko o dwa brzuszki. Ale ja jeszcze do tego zawsze na końcu dodaję, że nie zapominamy o nadgarstkach. To jest bardzo istotne.
7: No dobra, to ile powinno trwać mycie rąk i jak często to robić?
6: Tak naprawdę często zapominamy u nas w Polsce i w ogóle na całym świecie po skorzystaniu z toalety. Ja proponuję zawsze jeszcze przed skorzystaniem zawsze, tak, bo dotykamy różnych przedmiotów, ale co jest jeszcze ważne, przed przygotowywaniem posiłków, tak, nie wiem, dotykamy różnego mięsa, tak, to też, czy jajek, tak, jak przygotowujemy, nie wiem, jakieś potrawy z wykorzystaniem tych produktów, no to wówczas właśnie ta higiena jest bardzo istotna, ale tak jak pan stwierdził, przed posiłkami, tak, po skorzystaniu z toalety, ale jeszcze na przykład wracamy do domu, tak, dotykamy różnych przedmiotów, elementów, osób, czasami mamy kontakty różne, więc w taki sposób tutaj się staramy chronić. I 30 sekund mówi się, tak?
7: Ta zasada, 30 sekund. Dlaczego?
6: Dłużej, tak? Można dłużej, ale tak zostało wpojone na wszystkich instrukcjach, tak jest, że tak powiem, to zamieszczane, żeby przynajmniej te 30 sekund właśnie te myć ręce.
7: Woda ciepła czy zimna, czy nie ma to żadnego znaczenia?
6: Najlepiej by było, żeby myć ręce w takiej takiej letniej wodzie, ale jak nie mamy takiej możliwości, no to oczywiście ta chłodna woda też jest istotna, ale te mydło albo środek dezynfekcyjny, jeżeli nie mamy możliwości umycia rąk, też stosujmy na przykład w podróży. Ono wiadomo, nie chroni w 100% przed tymi drobnoustrojami, ale jednak jest skuteczne.
0: Zmieniamy temat.
7: 5 maja obchodzimy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami. Tego dnia w Bibliotece Powiatowej Przystań z Kulturą w Centrum Użyteczności Publicznej otwarto też niezwykłą wystawę. Wystawa jest tylko elementem pewnych nowatorskich badań nad godnością, postrzeganiem, ale też codziennym życiem osób z niepełnosprawnościami.
8: Katarzyna Ćwirynkało, profesorka na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
7: Proszę nam opowiedzieć o tych badaniach, które dziś podsumowaliście w Bibliotece Powiatowej w tym niezwykłym dniu dla osób z niepełnosprawnościami.
8: Badania są przede wszystkim, powiedziałabym, awangardowe, nowatorskie, ponieważ nazywamy je w ogóle badaniami włączającymi. Oznacza to, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną w takich badaniach nie tylko są osobami badanymi, udzielają wywiadów, ale też te badania współtworzą. To znaczy, my wspólnie planujemy te badania, wymyślamy temat tych badań, razem prowadzimy wywiady, czyli jest zawsze badacz akademicki, jest osoba, która jest współbadaczem z niepełnosprawnością intelektualną i rozmawiamy z innymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną na tematy, które po prostu wspólnie wybieramy. A później też staramy się, żeby przełożyć te wyniki na środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną, na to, żeby w jaki sposób na pozytywny zmienić wizerunek osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tworzymy teksty, które są publikowane w czasopismach i magazynach krajowych i międzynarodowych. I muszę powiedzieć tutaj o naszej grupie, że jest to jedna z dwóch grup takich znanych w Polsce. Jest to właśnie nasza grupa ostrucka i druga grupa lubelska. My współpracujemy z sobą, także jesteśmy na razie jedyni w Polsce, ale już mamy całkiem sporo tekstów za granicą i staramy się po prostu ten wizerunek zmieniać. Poza tym na podstawie naszych wyników planujemy dalsze działania. Dajemy rekomendacje, co powinno się zmienić i organizujemy wspólnie szkolenia. W tych szkoleniach biorą na przykład udział osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jeśli dostrzeżemy, że na przykład jest problem z tym, że dużo ludzi nie wie, że trzeba się badać, trzeba stosować profilaktykę, trzeba się zdrowo odżywiać, żeby na przykład uniknąć albo zminimalizować ryzyko zachorowania na nowotwór, to my o tym mówimy. Prowadzimy szkolenia, które również razem współtworzymy. To nie jest jakieś zewnętrzne szkolenie, tylko jest to szkolenie, które razem projektujemy.
1: Społeczność akademicka od zarania dziejów stara się zmienić świat poprzez badania, naukę, czyli coś najcenniejszego, co ma ludzkość. Wy w pewien sposób postawiliście osoby z niepełnosprawnością w tej roli badacza. Badacza samego środowiska osób z niepełnosprawnościami. Te badania mają zmienić postrzeganie społeczne od wewnątrz i od zewnątrz?
8: Zdecydowanie tak. Czy to jest w ogóle jedna z cech badań włączających, tak? One muszą czemuś służyć. To nie są badania, które są po prostu dla nauki, po to, żeby napisać o kimś coś, tylko są to badania, które mają po prostu i ten wizerunek zmienić osób z niepełnosprawnością intelektualną i mają też wpłynąć na środowisko, żeby poprawić ich sytuację. Także to jest jedna z takich głównych cech badań włączających.
1: Teraz mamy wystawę Szczęście w moich oczach. Oni w pewien sposób opisują różne elementy tego projektu, jak wiarę, religię, ale też takie życie codzienne, coś, co sprawia im radość. Tylko przez tydzień tutaj w Bibliotece Powiatowej możemy zobaczyć, o czym marzą i czym jest szczęście dla osób z niepełnosprawnościami.
8: Projekt, który tutaj mamy i wystawa dotyczy piękna konkretnie i mówiąc o pięknie, okazuje się, że możemy je w bardzo różny sposób rozumieć. Dla części osób, które brały udział w tych badaniach, pięknem było to, że mają partnerskie relacje z terapeutami. Dla innych to, że mogą być niezależni, starają się być niezależni, że mają asystenta, który tę niezależność w jakiś sposób umożliwia. Dla jeszcze innych może to być rodzicielstwo albo miłość, bycie w związku intymnym. To jest też poznawanie sławnych ludzi, to jest też podróżowanie, także to piękno bardzo różnie rozumiane, a jednocześnie odkrywanie, bo to wszystko było toczone i rozmawialiśmy też prowadząc takie wywiady fokusowe, że okazuje się, że rodzi też to piękno czasami jakieś bariery, że nie zawsze ono jest dla nas dostępne, my staramy się, żeby było, a nie zawsze tak jest, nie zawsze nasze relacje na przykład z rodzeństwem są całkowicie partnerskie. Może nas traktować z góry z uwagi na to, jakie mamy na przykład trudności, jakie doświadczamy trudności. A tutaj pokazujemy, jak to powinno wyglądać i co powinno się zmienić. Także pozwoliło nam to na też takie wypracowanie pewnych rekomendacji, co nam się nie podoba. Nie podoba nam się na przykład to, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną w głębszym stopniu nie ma takiej pełnej wolności, żeby na przykład zawrzeć związek małżeński. Także tych barier jest cały czas dużo.
1: Proszę przedstawić te osoby, które zajęły się tym ważnym zagadnieniem.
8: Jedna osoba z Lublina, jest to pani profesor Monika Parchomiuk, która razem z nami od samego początku współpracuje, współtworzyła szkolenie dla współbadaczy i razem z grupą trzech współbadaczy z Lublina realizuje takie same projekty jak my. My to wspólnie ustalamy na spotkaniach online, się spotykamy i po prostu wymyślamy te tematy razem. I też pani profesor Agnieszka Żyta, która jest razem ze mną zaangażowana w niektóre z tych projektów. Także na początku współpracowałyśmy wspólnie i prowadziłyśmy szkolenie i prowadziłyśmy pierwsze projekty, które tego dotyczyły.
9: Nazywam się Alicja Bożyńska, jestem z Ostródy. Pracuję w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Ostródzie.
10: Alicjo, piękno w Twoich oczach. Otacza nas wystawa, która jest finałem badań naukowców z Lublina, ale też z Olsztyna. Piękno w Twoich oczach. Jesteś na jednej z fotografii. Opiszesz nam z kim i co zdecydowałaś się pokazać?
9: Zdecydowałam się pokazać piękno poprzez to, że mam starszą siostrę. Jest między nami 17 lat różnicy, ale to absolutnie nie przeszkadza, bo my się lubimy, my się spotykamy, jeździmy sobie na wycieczki, robimy sobie grilla, chodzimy na spacery, rozmawiamy na poważne tematy. Ona mnie traktuje na równi, nie traktuje mnie, że jestem osobą niepełnosprawną, która wymaga cały czas pomocy, jest ze mnie też dumna. Aktualnie mieszkam samodzielnie, więc też mnie w tym wspiera. Także jest dla mnie ogromnym wsparciem i z tego się cieszę. Mam też dużo innego rodzeństwa, ale no nie bardzo mam z nimi kontakt. Chciałabym. To wynika z różnych rzeczy. No jest ta siostra i cieszę się, że ona jest jakby no zawsze blisko mnie.
10: Trudno było przełamać siebie wewnątrz i pokazać nam, mieszkańcom Ostródy, powiatu ostródzkiego, czego wy, osoby z niepełnosprawnościami, pragniecie, czego na co dzień oczekujecie, bo dziś mamy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami. To jest bardzo ważny dzień w budowaniu świadomości społecznej.
9: Tak, trudno mi było, gdyż już pracuję w tym projekcie długo i po prostu byłam wtedy młodsza. Jeszcze inaczej patrzyłam na pewne rzeczy. Byłam też troszkę bardziej zamknięta. Pewnych rzeczy się bałam. O pewnych rzeczach nie chciałam mówić, bo uważałam, że to są moje rzeczy. Ale jak dostałam szansę bycia w tym projekcie, to zobaczyłam, że są osoby, które tak jak ja mają podobne problemy i że jednak warto, żeby to pokazać, że osoby z niepełnosprawnością to osoby, które mogą pracować, to osoby, które mogą właśnie robić różne projekty, to osoby, które mogą mieć wsparcie w rodzinie, że to nie są osoby, które tylko siedzą w domu i tak naprawdę nic nie robią, że są też wartościowe.
10: Praca, mieszkanie, to zapytam o plany na przyszłość.
9: Plany na przyszłość? No to chyba dalej to praca. Być może w przyszłości mąż, mam taką nadzieję. A jeśli nie, no to oby była praca. Obym mogła dalej właśnie różne takie rzeczy robić jak w tej chwili i oby było zdrowie, rodzina i wsparcie. Myślę, że to jest najważniejsze.
10: Jesteś wzorem, bo twoja ciocia nam dziś powiedziała, że też długo dojrzewałaś do samodzielnego mieszkania, żeby podjąć tę decyzję. To była też trudna decyzja w twoim przypadku?
9: Tak, bardzo trudna to była decyzja, gdyż zawsze mieszkałam z ciocią. Mieszkaliśmy w domu dużym. Więc dla mnie to było super, ogród, duży dom, a tu nagle przyszedł czas, gdzie nagle, no, wypadałoby, żebym poszła na samodzielne mieszkanie. No i to było trudne, bo się bałam. Bałam się tego, że nie ogarnę rachunków, bałam się tego, że nie ogarnę, nie wiem, jakichś tam drobnych, nie wiem, rzeczy typu, no coś się zepsuje, czy czegoś nie dopilnuję. Okazuje się, że są takie teraz metody i ułatwienia, że wszystko można ogarnąć. Minęło pół roku, mieszkam sama i radzę sobie świetnie. Też ciocia, no tutaj jeszcze mnie wspiera w pewnych rzeczach i dużo pomaga, także to nie jest tak, że poszłam na swoje i nie ma kontaktu. Tak jak mówiłam, i siostra, i ciocia są dla mnie no, osobami najważniejszymi i dzięki nim jestem tu, gdzie jestem i też się cieszę, że tak jest i miałam taką szansę.
10: Do 12 maja w Bibliotece Powiatowej możecie oglądać wystawę, która jest podsumowaniem projektu, o którym właśnie rozmawialiśmy na antenie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: tej części magazynu reporterów Melo Radio Mazury porozmawiamy na temat lokalnego rynku pracy. Bezrobocie z miesiąca na miesiąc spada. I to są dobre informacje, a omówimy je z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie, Mariuszem Bojarowskim. Witam serdecznie.
11: Dzień dobry.
1: Panie dyrektorze, 3463 osoby na koniec kwietnia. Tyle z meldunku wynika, że mieliście zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiecie ostródzkim. Za liczbami stoją ludzie, konkretne historie i ja się z tym zgodzę, ale jak jest spadek, no to chyba to jest pozytywna informacja z lokalnego rynku pracy.
11: Zgadza się, no oczywiście, że tak, że każda malejące bezrobocie oczywiście, że cieszy. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że mamy wiosnę. Jest to tendencja coroczna, czyli na wiosnę za każdym razem mamy taką tendencję, jeżeli chodzi o zarejestrowane osoby, że rzeczywiście liczba osób zarejestrowanych spada.
1: Budownictwo, rolnictwo i turystyka to są gałęzie, które teraz wiosną potrzebują rąk do pracy?
11: Turystyka, restauracje. To też tutaj obserwujemy duże zapotrzebowanie i sporo umów. Niestety są to przeważnie albo umowy zlecenia, albo umowy czasowe. Natomiast też bardzo mnie cieszy, że są solidne umowy z przemysłu stoczniowego w Ostródzie.
1: Nie ma gorzej niż w poprzednich latach, bo był lekki kryzys i zastój, to wszyscy powtarzali. Tam nawet widmo było zwolnień grupowych, ale ono zostało oddalone. To są nadal najpopularniejsze zakłady w Ostródzie, jeśli chodzi o zatrudnienie?
11: Powiem w ten sposób, są solidne miejsca pracy i widać oferty pracy napływające z tej branży i widać też umowy o pracę, które są zawierane w tej branży.
1: Panie dyrektorze, jak się dzisiaj poszukuje pracy osobie bezrobotnej? Bo ja ostatnio byłem w starostwie powiatowym, przechodziłem przez korytarz i tam ludzie w różnym wieku, młodzi, ale też nieco starsi mieszkańcy naszego powiatu, macie strefę dla młodych. To jest wymóg ministerialny, musicie się dostosować do wymogów dzisiejszego rynku pracy, ale jak się szuka pracy osobie bezrobotnej w 2026 roku?
11: No, pewnie zależy, której są różne techniki szukania. Są osoby, które tylko przeglądają oferty pracy, są takie osoby, które aktywnie szukają, dopytując, nawet jeżeli pracodawca nie składa oferty pracy, sami się dopytują, są też takie osoby. No, są też osoby, które czekają tutaj na pośrednika, który zaproponuje jakąś ofertę pracy. Są różne sposoby, nie wszystkie są skuteczne, jak się okazuje. Polecam za każdym razem aktywne poszukiwanie, czyli to, co mnie naprawdę interesuje, dopytywać. Czasami nie ma oferty ze strony pracodawcy potencjalnego, a jeżeli jestem zainteresowany, warto się pokusić o więcej informacji z danej branży, czy zdobyć pewnego rodzaju informacje poprzez swoich znajomych, czy zapytać potencjalnego pracodawcę, czy nie byłby zainteresowany kandydaturą.
1: Ofert pracy jest sporo. W ostatnim tygodniu pojawiło się 51 nowych ofert zatrudnienia u 15 pracodawców. Dyrektorze, ale ja tak śledzę te oferty. To wynagrodzenie to jest najniższa krajowa i to jest problem, który przewija się w komentarzach w mediach społecznościowych. No, ludzie piszą, że jest to najniższa krajowa. To jest chyba dzisiejsza bolączka.
11: Niewątpliwie tak. Oczywiście, że wynagrodzenie ma olbrzymie znaczenie przy podejmowaniu danej aktywności zawodowej. Natomiast zwracam uwagę, że to, co potem widzę na umowach o pracę, no to na szczęście nie są tylko oferty związane z najniższą krajową, czyli po prostu wymogiem ustawowym, bo niżej zapłacić nie można. Są już oferty, są umowy o pracę, w których widać, że są inne kwoty i cieszę się, że takich umów o pracę przybywa.
1: Jakie aktywne formy przeciwdziałania bezrobocia planujecie uruchomić w najbliższych tygodniach? Ten boom na otwarcie własnej działalności gospodarczej już minął, czy jednak macie już pod korek nabite wnioski o tę formę wsparcia?
11: Nabicie pod korek by mnie nie martwiło, tutaj już daleko jest poza korkiem, jest dużo większe zainteresowanie niż można byłoby przypuszczać, a z drugiej strony ważniejsze, że przekracza znacznie zainteresowanie poziom alokacji przeznaczonej na działalność gospodarczą. No ale tutaj może, jeżeli jeszcze się uda, pozyskamy środki, liczę na rezerwę ministerialną na jesieni, do tego jeszcze pewnie wrócimy w naszych kolejnych rozmowach. To, co w tej chwili się zadzieje, to jeszcze w maju, 9 maja zapraszam do składania staży. Staże będą od 3 do 6 miesięcy, tym razem wydłużone, zwłaszcza dla osób długotrwale bezrobotnych. Dla tych osób będzie dedykowane no, specjalny jakby ten program. Myślę, że jeszcze będą prace interwencyjne, które cieszą się dużą popularnością. No i liczę, że na jesieni, jeżeli się uda jeszcze pozyskać rezerwę ministerialną, ruszymy jeszcze z jedną edycją, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą.
1: Krajowy Fundusz Szkoleniowy, wnioski rozpatrywane w nieco innych datach, o czym informowaliście też na swojej stronie internetowej. Dlaczego?
11: Z powodu dużego zainteresowania, ale też zmiany przepisów i ci, którzy do tych składali bezbłędnie, no jednak jest sporo błędów. Na szczęście zmieniły się na tyle przepisy, że te błędy można poprawiać i po prostu dajemy szansę, żeby te dokumenty zostały właściwie przygotowane. Ale to też nie oznacza, że nie będzie kolejnej edycji, jeżeli chodzi o Krajowy Fundusz Szkoleniowy, ponieważ jeszcze w maju na pewno będzie możliwość złożenia kolejnych wniosków.
1: Także śledźcie komunikaty Powiatowego Urzędu Pracy, między innymi w mediach społecznościowych, to tak po młodzieżowemu, jeśli nawiązujemy do szukania pracy dla osób młodych. Dyrektorze, blisko rok od rewolucji na rynku pracy, bo blisko rok obowiązuje nowa ustawa. Z perspektywy roku, jak dyrektor widzi te zmiany, które się odbyły w branży, w której dyrektor pracuje?
11: No cóż, no rzeczywiście może się pokusić o jakieś podsumowanie. Ja wrócę do swojej pierwszej tezy zaraz po wejściu ustawy. Jakiekolwiek zmiany, za którymi nie idą też działania związane z finansami, no są czasami mniej skuteczne. W tym przypadku skutecznością raczej wykazały się przepisy, które zwiększyły trochę sztucznie bezrobocie, ponieważ część osób do tej pory, która była wyrejestrowana, kiedy nie podejmowała ofert pracy, w tej chwili jest w rejestrze i zostanie z nami na dłużej, co też dosyć sztucznie zawyża niektóre statystyki. To taki jest jakby pierwszy efekt. Też widzimy na pewno, jeżeli pan redaktor często do tego nawiązuje, mniej liczby wolnych miejsc pracy zgłaszanych przez pracodawców. No tak, ale ustawa wygasiła taki obowiązek, jeżeli chodzi o tak zwany test rynku pracy, kiedy pracodawcy chcieli zatrudnić cudzoziemców, musieli przedkładać te oferty pracy, w tym momencie już nie muszą, a tych ofert pracy było jednak dużo. I to ta liczba, teraz też widzimy właśnie w rubryce liczba wolnych miejsc pracy, jest o tyle mniej. To są takie pierwsze jakby widoczne efekty. Na pewno ustawa nam pozwala teraz, jeżeli chodzi o większą współpracę, i za chwilę Państwo też to zobaczycie na pewno na naszych stronach, na Facebooku, ale też w rzeczywistości będziemy zacieśniać współpracę, jeżeli chodzi o ośrodki pomocy społecznej na naszym powiecie. Tutaj jeszcze jest wiele do zrobienia, czyli tak zwane osoby bierne zawodowo są na naszym celowniku. Ustawa również zobowiązuje nas, abyśmy tymi osobami zajęli się w szczególności. Cieszę się też, że tutaj są wyraźne kroki

0: którzy są do dyspozycji młodych ludzi.
1: Czyli taki umiarkowany optymizm póki co?
0: Tak, no trzeba być optymistą, jeżeli chodzi o narzędzia, które nam dostarczono, bo one jeszcze w pełni nie funkcjonują, ale jest tutaj możliwość pewnych zmian i będziemy je sukcesywnie wprowadzać. Natomiast to, co na pewno martwi, to tak zwane otoczenie makro, czyli to, co nie zależy od nas, ale przecież nie można udawać, że sytuacja na świecie nie wpłynie na ceny usług, produktów w naszym mieście, w naszym powiecie, co też powoduje, że jest mniejsze jakby zapotrzebowanie na pracowników. Sytuacja jest dosyć taka nieprzewidywalna. Część osób nie chce jeszcze, zwłaszcza mówię o pracodawcach, angażować się w zwiększanie miejsc pracy, w nowe inwestycje, a to jest pożądane, żeby rzeczywiście bezrobocie skutecznie zmalało.
1: Niepokoją pana takie billboardy w Ostródzie i to nie tylko w Galerii Mazurskiej. Sprzedam, wynajmę lokal. Jednak ten handel w Ostródzie i to ten drobny handel dostał po kieszeni, jeśli nie powiedzieć, że po pewnej części ciała, po otwarciu dużych jakby galerii handlowych, parków handlowych w Ostródzie, ale też na obrzeżach naszego miasta. To są takie niepokojące obrazki, że jednak ci, którzy powtarzali, że okej, optymizm, bo się buduje duże centrum handlowe pod Ostródą, największe w regionie, będą miejsca pracy, no jednak powoduje, że w samej Ostródzie tych szyldów sprzedam i wynajmę jest coraz więcej.
0: No też z racji swojej funkcji jako też radnego miasta Ostróda ubolewam za każdym razem, wyrażam to ubolewanie, że funkcja handlowa Ostródy zamiera jako miasta. Niestety nasze centrum przeniosło się na obrzeża, teraz tam jest centrum handlowe. Wyraźnie to widać. Część sklepów, które była do tej pory w mieście, w granicach miasta, no niestety zamyka swoje podwoje i przenosi się tam, gdzie są po prostu ludzie, gdzie jest wygodniej zrobić zakupy, gdzie łatwo zaparkować samochodem, bo dzisiaj to też jest taka moda, że robimy zakupy samochodami. Myślę, że to jest jeden z głównych powodów, że nie ma takich dużych centrów handlowych w mieście. No ale nie uda się ukryć, że idąc wieczorem, prawda, czy po południu, nie ma już tych funkcji handlowych zbyt dużo, jeżeli chodzi o nasze miasto. Nie ma już tych osób, które przechodziły chodnikami ze sklepu do sklepu. Wszystko rzeczywiście, większość osób koncentruje się na ulicy Grunwaldzkiej i w nowym centrum handlowym.
1: Ruszył maraton maturalny. Dyrektorze, pamięta pan własny egzamin dojrzałości?
0: Oczywiście, że pamiętam.
1: To jeszcze te wewnętrzne.
0: Tak, pamiętam przede wszystkim to, że jednak były bardzo duże obawy. Od tego egzaminu zależało bardzo dużo, jeżeli chodzi o dalsze możliwości kształcenia. Konkurencja była znacznie większa. Na studia, jeżeli chodzi, były oblegane kierunki różne i bardzo trudno się było dostać. A z tego, co pamiętam, to zazdroszczę trochę dzisiaj, że na maturze jest kartka, której coś jest napisane. Natomiast na naszej kartce to była kartka w kratkę lub w linię, na której nie było nic. I na tablicy zostały napisane 3 tematy. Trzeba było przepisać temat i reszta wszystko było napisane z głowy, czy jak się mówi, z niczego, tak? I bo ta matura wyglądała zupełnie inaczej. No, zmieniają się czasy. Być może teraz są lepsze warunki do tego, żeby tą maturę zdać i rzeczywiście oddać to, co się naprawdę wie, może to jest bardziej przystępny sposób niż to, jak my zdawaliśmy.
1: Tak czy inaczej, młode pokolenie, kolejny rocznik wyfrunie nam z Ostródy celem kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. Tego życzymy tegorocznym maturzystom, ale do naboru do szkół ponadpodstawowych. 18 maja rusza nabór do szkół średnich, do liceów, do techników, ale też do szkół branżowych. Żadna to ujma iść do szkoły branżowej.
0: W ogóle bym w takiej kategorii nie rozpatrywał. To jest bardzo dobry pomysł, jeżeli chodzi o zdobycie solidnego zawodu w dzisiejszych czasach i potem możliwość kontynuowania edukacji. To nie jest tak jak kiedyś, że to się zamykało swoją możliwość edukacji czy rozwoju zawodowego. Szkoła branżowa wprost przeciwnie, daje solidną podbudowę i daje szansę na dalszą edukację, ale też na solidną pracę i już przyzwoite zarobki w dosyć młodym wieku. Warto to rozważyć. Warto się rozejrzeć, jakie są zawody proponowane, w których zawodach jest wzięcie, bo jest. I są pewne zawody, w których no już dzisiaj, jeżeli ktoś ma do tego smykałkę, warto się tym zainteresować.
1: A dla mnie takim wzorem dyrektora, który promuje jakby szkoły wielobranżowe, jest pani Anna Teodorowicz, która zawsze powtarza, tej młodzieży, którą ma u siebie w Staszicu, że to, że chodzą do szkoły wielobranżowej, to jest wartość dodana dla rynku pracy, to po pierwsze.

0: pierwsze. A po drugie, jakby w którymś momencie życia chcieli napisać maturę, pójść na studia, to jest taka ścieżka, że życie nie kończy się tylko na tym jednym dyplomie.
1: Mogę się podpisać pod tymi słowami i popieram ten sposób myślenia. A zresztą sam ukończyłem też również w średniej szkole z maturą szkołę techniczną i przyznam, że nawet się nie spodziewam, jak to się w życiu przydaje.
0: Co nawet nie wiedziałem, to jakie wykształcenie?
1: Tak, elektrotechniczne, tak. Aha, elektroenergetyczne,
0: czyli,
1: tak.
0: Czyli jak mi się coś popsuje z elektroniki, to tam prywatnie do dyrektora?
1: Proszę mnie nie testować.
0: Lutownica i te
1: to
0: sprawy?
1: Są, nie, no to są trochę też już zamierzchłe czasy. Do tej pory widzę, że technika się bardzo mocno zmieniła. Trzeba pewne rzeczy uzupełniać. Oczywiście prawo OMA i Kirchhoffa się zmieniło, natomiast sposób, jeżeli chodzi o narzędzia i technologię, to już jest przepaść między tym, co było, a co dzisiaj jest.
0: Także pamiętajcie, wykształcenie to nie wszystko. Ważna jest jeszcze praktyka i to jest ważna wartość na rynku pracy.
1: Do tego namawiam, tak. Praktykujmy to, co umiemy. Uczmy się poprzez też praktykę, doświadczenie. To bardzo ważne.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja.
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe Melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15.
0: Opoka, zapraszam. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Z mikrofonem Meloradia Mazury znajdujemy się w zespole placówek pedagogicznych w Ostródzie. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury i teraz porozmawiamy o placówce, która pomaga wielu, wielu mieszkańcom Ostródy, ale też powiatu ostródzkiego. I w tej placówce w ostatnich dniach doszło do zalania.
2: Dzień dobry, Monika Włodarczyk-Dudka, dyrektor zespołu placówek pedagogicznych.
1: Wydawać by się mogło, że majówka to czas odpoczynku i wy jako pracownicy, ale też my jako mieszkańcy odpoczywaliśmy i niczego nieświadomi dostaliśmy w poniedziałek o poranku komunikat od was, że zespół placówek pedagogicznych, a w szczególności poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Ostródzie, wstrzymuje przyjęcia z powodu zalania. I każdy sobie myśli, niewielka kałuża, mop, 2 godziny pracy i po sprawie. No niestety, ja tylko słuchaczom tak zobrazuję, a zapewne wielu z nich odwiedzało ten budynek samodzielnie lub ze swoimi pociechami, szukając porady, terapii, diagnozy. No to, drodzy słuchacze, straty według mnie są totalne, całkowite. To znaczy budynek wymaga kapitalnego remontu. Pani dyrektor, ja zapytam najpierw o samopoczucie, tak po ludzku. To jest przygniatająca dla pani, ale też dla całego personelu zespołu placówek pedagogicznych sytuacja.
2: Pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej od ponad 20 lat. Rozpoczęłam tą pracę właśnie tutaj, w tym budynku i widziałam, jak się zmienia. Od 7 lat mam na to wpływ i moim priorytetem było to, żeby każde pomieszczenie było właśnie przyjazne dla dzieci, dla rodziców, dla nauczycieli. A poniedziałek spowodował, że nasza rzeczywistość się zmieniła diametralnie. Jesteśmy w innej rzeczywistości, która na początku, przy pierwszym telefonie po 6 rano, który otrzymałam, pomyślałam sobie, że okej, tak, zalanie, pędzę, jadę samochodem szybko, żeby tutaj powziąć wszelkie czynności. Natomiast skala zniszczeń, jak weszłam do budynku, przeraziła mnie. Kadra zespołu, pracownicy, także szkoły, świetlicy terapeutycznej szybko zareagowali, internatu, zbieraliśmy wiadrami, szufelkami, czym się dało tą pierwszą wodę. Oczywiście konserwator szkoły powziął wszelkie pierwsze czynności związane właśnie z zatrzymaniem wody, z wyłączeniem prądu. No i ruszyliśmy do ratowania tego, co się da, ale nie ma już co ratować. Sprzęt techniczny, elektroniczny uległ totalnemu zniszczeniu. Ekspertyzy, które już posiadam, pokazują to, że trzeba dokonać wymiany kompletnie wszystkiego. Począwszy od sprzętu elektronicznego, technicznego, poprzez wymianę mebli. I to też jest taka wielka nasza, wielki żal, ponieważ w styczniu skończyliśmy ostatni nasz remont sekretariatu. Wymieniliśmy zabudowę, która jeszcze pamiętała zabudowę internatu, który miał tutaj swoją siedzibę. Tak więc zakończyliśmy kolejny remont, no i nie pocieszyliśmy się tym długo.
1: To najnowocześniejsza placówka na Warmii i Mazurach. Takie opinie są właśnie o poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ja sam pamiętam otwarcie biblioteki, sal terapeutycznych, wyposażenie. Wy nadal jesteście najnowocześniejszą placówką. Musimy tu zaznaczyć, że doszło do awarii, do wypadku. One się zdarzają i będą się zdarzać. Jeden wężyk w toalecie.
2: No nie mogę się z tym pogodzić. Jest to dla mnie duże przeżycie. Zgadza się to, co pan powiedział, że jesteśmy placówką uznaną za jedną z najbardziej nowoczesnych placówek, wyposażoną w pełni w najnowocześniejsze też metody i techniki terapeutyczne. Miałam też przyjemność gościć władze innych powiatów, które chciały się wzorować na nas. Jest to bardzo miłe. To pokazuje, że jednak nasza praca jest ważna, doceniana, zauważana. A teraz stoimy przed takim momentem, gdzie no musimy znowu zebrać siły. Mam nadzieję, że też uda się zebrać środki na to, żeby to odbudować. Naszą poradnię rocznie odwiedza ponad 1600 osób. Tyle mamy zgłoszeń z ostatnich lat. I to jest rok, ta ilość wzrasta. Nawet dzisiaj pani sekretariatu odbierały telefon, bo już mamy uruchomione telefony, prośbę o przyjęcie osoby dorosłej. A jakby nasza placówka służy z pomocą bezpłatną uczniom, nauczycielom, rodzicom z rejonu działania poradni. To też pokazuje, że jesteśmy placówką, która jest otwarta na współpracę i też pokazuje to, że jest potrzeba udzielania takiej pomocy wszystkim. Nie tylko dzieciom, nie tylko młodzieży, ale też osobom dorosłym.
1: Pani dyrektor, ja zawsze powtarzam, że to ludzie weryfikują dobroć danej placówki i instytucji. W mediach społecznościowych widziałem wiele udostępnień, wiele komentarzy, pytań mieszkańców Ostródy. Jak możemy pomóc? Czy będzie jakaś zbiórka uruchomiona? Ja to ponawiam. Czy będzie jakaś zbiórka, bo musimy zaznaczyć, że zespół placówek pedagogicznych to jest jednostka prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie. Czy zatem można uruchomić zbiórkę i czy mieszkańcy mogą w pewien sposób pomóc?
2: To skieruje się do mieszkańców, do wszystkich osób właśnie z otwartym sercem, z wielkim sercem. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za Wasz gest solidarności. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie wprost powiedzieć, co jest pierwszą potrzebą. Oczywiście te koszty remontu będą tak duże, że pan likwidator szkody, który dzisiaj był na spotkaniu, zaproponował kolejny termin spotkania, bo nie był w stanie udokumentować, zebrać całości materiału. Więc jeżeli chodzi o zbiórkę pieniężną, w najbliższych dniach będziemy podejmować taką decyzję, czy jest to możliwe. Zniszczeniu uległy nie tylko meble, ale uległy też zniszczeniu pomoce dydaktyczne. Bardzo drogie testy, gry, zabawki. Tak więc z czasem będziemy mieć pełną orientację, jak Państwo jesteście w stanie nam pomóc. A na pewno będę takiej pomocy potrzebowała.
1: Pani dyrektor, ale zalane zostały nie tylko pomieszczenia poradni, ale też biblioteki.
2: Nowo wyremontowana biblioteka. Przecież świętowaliśmy przenoszenie biblioteki, zmianę siedziby. Piękne dwa pomieszczenia, piękne pomieszczenie czytelni, gdzie odbywały się zajęcia biblioterapeutyczne i wszelkie aktywności promujące czytelnictwo, a także pomieszczenie księgozbioru, które zawierało nasz cały dobytek książek, płyt, albumów. To wszystko zostało zalane.
1: Placówka nie funkcjonuje. Wydaliście komunikat o czasowym zawieszeniu terapii, zajęć. Kiedy planujecie wrócić do pracy i w jakim zakresie?
2: Placówka została zawieszona. Uzyskałam zgodę pana starosty, a także zostało poinformowane kuratorium oświaty w Olsztynie. Na piątek mam zaplanowane spotkanie ze specjalistą w zakresie oceny elektryczności. Wyda decyzję, czy możemy podłączyć prąd na każdym piętrze. Jeżeli będzie taka możliwość, wówczas w poniedziałek będziemy przywracać diagnozę. Jeżeli chodzi o zajęcia terapeutyczne, będzie to następowało sukcesywnie i panie z sekretariatu będą dzwoniły do rodziców i zapraszały.
1: Tu muszę też wyjaśnić słuchaczom, do awarii doszło w toalecie na górnym piętrze budynku. To skomplikowało wszystko, bo gorąca woda przeszła aż do parteru, czyli straty są całkowite, tak jak wspomniałem. Pani dyrektor, szczęście w całym tym nieszczęściu, że kilka sal należących do Was jest w jako takim stanie, jakbym to tak delikatnie określił.
2: Tak, zgadza się. Ostatnie gabinety na piętrach nie uległy takiemu zniszczeniu i one nadają się do wykorzystania. Natomiast mówię, nie mamy prądu, więc w tej sytuacji musimy czekać na ekspertyzę specjalistę.
1: Pomoc z ekonomika, bo wiem, że też będą służyć Wam pomieszczeniami. W tym momencie najważniejsze dla mieszkańców Ostródy, powiatu ostródzkiego jest to, żeby zagwarantować im pracę w poradni i ciągłą diagnozę i terapię, bo to jest jakby z perspektywy mieszkańców potrzebujących pomocy najważniejsze.
2: Tak, pan dyrektor szkoły zaproponował nam użyczenie sal na trzecim piętrze, co też umożliwi nam wznowienie zajęć diagnostycznych, czy sesji terapeutycznych, czy spotkań interwencji kryzysowej. Pani kierownik świetlicy terapeutycznej też zaproponowała nam salę dwie do wykorzystania do godziny 12. Też mam telefony od dyrektorów szkół, którzy też zaproponowali taką możliwość korzystania z sal. Tak więc będziemy oceniać, na ile będziemy korzystać z innych placówek poza obrębem naszego zespołu. a na ile będziemy mogli wykorzystać te sale, które są w tym budynku i bądź też w budynku szkoły.
1: Pani dyrektor, teraz może o wszystkim tym, co dobre było w tym budynku, bo zadziała się jedna zła rzecz, ta awaria, o której rozmawiamy od kilkunastu minut, ale o dobrym, bo tak jak pani wspomniała, ponad 1000 mieszkańców powiatu ostruckiego co roku uzyskuje tu pomoc, diagnozę, wsparcie, terapię. Wy naprawdę zmieniliście życie bardzo wielu osób z naszego powiatu.
2: Bardzo miło mi to słyszeć. Drodzy Państwo, no jesteśmy otwarci na współpracę. Zresztą to jest moim priorytetem. Zawsze mówiłam o tym, że zapraszam do współpracy, że róbmy to, co możemy robić dobrze razem. Reakcje Państwa, kadra też otrzymuje od rodziców, właśnie od osób, które kiedyś korzystały z naszych usług, informacje, poparcie, wsparcie. My wszyscy jesteśmy, że tak powiem, podłamani tym, no ale zbieramy siły na to, żeby to odbudować od samego początku. Tak jak już Pan zauważył, część budynku wymaga generalnego remontu. Do głównych struktur tego budynku musimy dotrzeć, żeby wysuszyć i niewykluczone kłaść nowe instalacje. Ale o tym będzie decydował ekspertyzy wraz z porozumieniem tutaj z władzami organu prowadzącego.
1: Do organu prowadzącego, czy na miejscu były władze powiatu, widziały skalę zniszczeń?
2: Tak, bardzo szybko. Ja dokładnie mogę powiedzieć, pierwszy telefon wykonałam do dyrektora Wydziału Rozwoju Lokalnego, do pani dyrektor Wydziału Oświaty, poinformowałam o tym, co się zadziało. Oczywiście jest też, mówię, straż pożarna, to nawet chyba była pierwsza, tak, żeby zgłosić. Pan starosta Krzysztof Rzynda przybył z osobami ze starostwa, żeby zobaczyć, jaka to jest skala zniszczeń. Na tamten moment to po prostu był deszcz w naszym budynku.
1: Ja wierzę, że każda taka sytuacja jednak prowadzi do dobrego, bo mamy kadrę. Kadra jest najważniejsza w tym wszystkim. Rozumiem, pomoce, meble, to są wszystko pieniądze, ale jednak człowiek zostanie.
2: Tak, te reakcje kadry też mi dodają siły na to, żeby dalej kontynuować tą swoją rolę, misję. I planujemy, spotykamy się, wspieramy się, mamy różne pomysły, jak to zrobić, żeby jak najszybciej przywrócić te godne warunki i warunki pracy, ale też i warunki umożliwiające dalszy rozwój, dalszą perspektywę rozwoju.
1: Pani dyrektor, ja jednak wierzę w to, że za kilka, jak nie kilkanaście miesięcy spotkamy się na otwarciu kapitalnie wyremontowanego budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ostródzie, bo jesteście dobrymi fachowcami, specjalistami, a mieszkańcy powiatu ostruckiego nadal będą potrzebować pomocy.
2: Bardzo dziękuję i chciałabym już powiedzieć, że zapraszam Państwa wszystkich na ten moment otwarcia.
0: Zmieniamy temat.
1: W tym programie porozmawiamy teraz o tegorocznych maturach. Prawdziwy maraton trwa, za nami polski, angielski, a także język nowożytny, którym jest angielski. Maturzyści z liceum imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie podchodzą do zadania nieco bardziej ambitnie. Przecieki?
3: Coś tam wczoraj mnie doszły, słuchał jakieś przeciekach, ale no jednak ze stresu nie chciałam patrzeć.
4: Co jeszcze w planach oprócz języka obcego?
3: Więc tak, w planach mamy jeszcze biologię, chemię i angielski rozszerzony.
5: Jest ciężko, ale na pewno jest to jeden z przedmiotów, o który się aż tak bardzo nie boję.
4: Systematyczna nauka, czy raczej na żywioł? Jakie było przygotowanie do matury?
5: Bardziej na żywioł. Ostatni dzień to było przejrzenie lektur i obejrzenie ulubionego filmu po kontekst, a tak ogólnie dobre podejście.
4: Co jeszcze przed tobą oprócz matematyki i obowiązkowego języka obcego?
5: 5 rozszerzeń, bardzo dużo. Matematyka, angielski, chemia, biologia, ale do wszystkich nauka poszła nawet dobrze.
4: Co przed tobą jeszcze? Jak podchodzisz ogólnie do matury?
6: Co przede mną jeszcze jest rozszerzone polski, rozszerzona historia i rozszerzony angielski. A co do matury, to no spokojnie, trzeba to przeżyć, bo nic człowiek nie zmieni, a przecież to tylko trzeba napisać. No.
1: Tegoroczny maraton maturalny potrwa do 21 maja.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
7: Na początek tego wydania magazynu reporterów Melo Radia Mazury porozmawiamy o sporcie, ale też aktywnym spędzaniu czasu. Przed nami 25. edycja rajdu rowerowego Wzgórza Dylewskie. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Melo Radia Mazury, a ze mną jest Bogusław Fijas, wójt gminy Ostróda. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Panie wójcie, przed nami 25. taka jubileuszowa edycja, ćwiartka, można powiedzieć, za nami rajdu rowerowego na Wzgórza Dylewskie. To jest wydarzenie, które rok rocznie łączy nie tylko mieszkańców gminy Ostróda, ale ja tam też widzę mieszkańców miasta Ostróda przede wszystkim. No właśnie, jedziemy ponownie do Glaznot, finał rajdu rowerowego, zaraz o szczegółach, ale najważniejsze, zapisy ruszyły.
8: Tak, ruszyły zapisy, tak jak pan wspomniał, jest to rajd 25. jubileuszowy. Rozpoczęło się od mojego poprzednika. Już minęły 25 lat. No, impreza ciesząca się bardzo dużą popularnością, ale chciałbym jasno stwierdzić, że nie tyle, że nie zależy nam na tej frekwencji. Oczywiście cieszymy się, jak jest dużo uczestników, ale przede wszystkim musimy zadbać o kwestie bezpieczeństwa i ta ilość, która w ostatnich latach oscyluje około 600-700, to jest taka ilość optymalna, gdzie można naprawdę zagwarantować wspaniałe przeżycia, pedałując po naprawdę urokliwej tutaj gminie Ostróda. Oczywiście główni uczestnicy to mieszkańcy miasta, ale nie ulega wątpliwości, że część z tych mieszkańców pochodzi tutaj z gminy Ostróda. Zresztą mieszkańcy gminy też licznie uczestniczą. Oczywiście uczestniczą również mieszkańcy innych rejonów Polski. Mamy swoich stałych bywalców, Torunia, Zbrodnicy, Zdańska, zaprzyjaźnione, mogę powiedzieć, kluby rowerowe czy rodziny, które corocznie biorą udział w tej naprawdę ciekawej i w sumie malowniczej imprezie.
7: 24 maja wyruszamy o godzinie 12 z Kajkowa, ulica Jeziorna. Panie wójcie, trasa niezmienna od tych 25 lat, czy były modyfikacje?
8: Trasa zmienna, to chciałbym powiedzieć. Rok temu również kończyliśmy rajd w Glaznotach, za tym pięknym, odrestaurowanym wiaduktem, który w 2018 czy 2019 udało się odrestaurować. Piękne miejsce, nazywane Młyn Glaznoty, miejsce, które kiedyś też, mogę powiedzieć, świeciło, prawda, i blaskiem, i znajdował się tam młyn wodny. Dziś jest to własność prywatna, gdzie prowadzona jest działalność taka, mogę powiedzieć, agro, także trochę hotelowa, trochę wypoczynkowa, trochę rekreacyjna. Warto to miejsce zobaczyć. To miejsce jest jeszcze mało uczęszczane i mało znane, ale wyjątkowo, wyjątkowo malownicze, także zapraszam, to jest bardzo ważne i to o tyle się zmieniło, że po raz pierwszy startujemy w niedzielę. 24 maja w niedzielę o godzinie 12 spotykamy się na parkingu przy plaży miejskiej nad jeziorem w Kajkowskim i z tego miejsca o godzinie 12 startujemy poprzez Leszak Ostrucki, Smykowo, Ornowo, Brzydowo, Smykowo, Pietrzwałd, Zajączki, Glaznoty. No, z powrotem trzeba zadbać o bezpieczny powrót.
7: Albo poprosić kogoś o odwózkę. Panie wójcie, ale chodzi o rywalizację, czy raczej takie spokojne, powiedzmy, dojechanie do Glaznot?
8: Co roku to podkreślamy, że chodzi o to spokojne dojechanie do Glaznot. Oczywiście znajdują się tacy, którzy lubią na pewnych odcinkach pojechać troszeczkę szybciej. Absolutnie to nie jest wyścig, to jest rajd. Najczęściej są to rodziny. Robimy taki przystanek w Napromie, tam koło gospodyń zawsze raczy nas, prawda, jakimś posiłkiem, a przede wszystkim kawałkiem ciasta, napojami. No i udajemy się dalej. Absolutnie to nie jest wyścig, to jest taka rowerowa przejażdżka, to jest miłe spędzenie popołudnia, akurat w tym roku niedzielnego, i właśnie do takiej grzecznej, mogę powiedzieć w cudzysłowie, jazdy w tym roku również zachęcam.
7: Panie wójcie, zapisy trwają. Dlaczego warto się zapisać? Bo Na finiszu jest bardzo, bardzo miły akcent. Jeden z uczestników, w zasadzie więcej uczestników, bo tych nagród wy gwarantujecie dla uczestników tego rajdu rowerowego sporo, ale taką wisienką na torcie jest ten już sławetny rower.
8: Rower, tak jest od wielu, wielu lat. No ja mam to szczęście, że już od praktycznie 13, a prawie 14 lat, to będzie mój już 14 rajd, w czasie kiedy pełnię kadencję wójta gminy Ostróda. Robił również to mój poprzednik. Dla szczęśliwca, wręczę ten rower, czyli kochani, każdy z uczestników rajdu, który zapisze się na ten rajd, no otrzyma numer startowy, no i ten numer może się okazać numerkiem szczęśliwym, można wylosować rower, zawsze są jakieś vouchery, na pewno w tym roku tych atrakcji będzie więcej, zresztą staramy się co roku wśród uczestników rozlosowywać jak największą ilość i to są ciekawe rzeczy, no oczywiście też związane z naszym regionem, z naszą branżą turystyczną, nie tylko turystyczną, także zachęcam do udziału i życzę wszystkim tak zwanych szczęśliwych numerków.
7: Panie wójcie, ale co roku też rajd był organizowany w ramach warmińsko-mazurskich Dni Rodziny. Ta tradycja została zachowana?
8: Tak, tak, oczywiście, że tak. No to jest rajd rodzinny. Bardzo często całymi rodzinami, nawet ci, którzy jeszcze nie jeżdżą na rowerkach, to uczestnicy potrafią, prawda, nie chcę mówić, że wózki, bo tam nikt wózków nie... Ale są niektóre rowery dostosowane, żeby również zadbać o bezpieczeństwo tych najmłodszych. Ja się bardzo cieszę, że ktoś już od najmłodszych lat bierze udział w takim miłym spędzeniu czasu. No niestety, znaczy niestety, no jestem przekonany, że będzie ładna pogoda, ale w historii rajdu zdarzyło się, że musieliśmy odwołać, przenieść termin kilka lat temu, no bo żadna przyjemność sympatycznie przejechać rowerem wtedy, kiedy są nieodpowiednie warunki atmosferyczne.
7: Ale teraz tak, bo zapisy trwają zaledwie kilka dni. One zostały uruchomione szybko i świeżo, bo przypomnijmy, że 24 maja o godzinie 12 startuje 25 rajd rowerowy Wzgórza Dylewskie, ale ja widzę na liście startowej już 63 uczestników. To pokazuje chyba renomę tej imprezy, że jeśli pojawia się taka informacja, to już gdzieś tam uczestnicy z lat poprzednich, a może nawet i nowi, odnajdują link. Ja tylko przypomnę, że on jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda, ale jeśli wejdziecie na stronę Super Czas i wyszukacie rajd rowerowy na Dylewską Górę, no to możecie już się zapisać. 63 osoby na start, to jest bardzo dużo.
8: To jest taki, ja powiem... Może nie śledziłem nigdy dzień po dniu, jak wyglądają te zapisy, ale najczęściej jest tak, że kilka dni przed rajdem ta intensywność zapisywania się rośnie. Także najczęściej, no to mówię, szereg czynników musi być spełnionych. Czynnik pogodowy jest bardzo, bardzo ważny. Oczywiście cieszę się, że już miesiąc przed imprezą pierwsi uczestnicy się zapisują. Mówią szczerze, na tej zasadzie, że chcą mieć już to za sobą, chcą zgłosić akces i spokojnie czekać tej wspaniałej niedzieli, kiedy wspólnie przejedziemy się rowerkiem właśnie w te malownicze tereny Wzgórz Dylewskie.
7: A ja tylko przypomnę, że rajd rowerowy Dylewska Góra to 23 kilometry. Kończymy w Glaznotach, zaczynamy w Kajkowie. Link rejestracyjny odnajdziecie na stronie internetowej Urzędu Gminy, a zapraszał Was na to wydarzenie wójt gminy Ostróda Bogusław Fijas. Dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
0: Zapisz tę datę.
7: W tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury będzie sporo aktywności fizycznej, bo przed nami jubileuszowa 10. edycja Ostródzkiego Półmaratonu Świętego Jerzego. Ze mną dyrektor i jeden ze współtwórców tego biegu, Krzysztof Bagiński. Cześć Krzysztof.
9: Witam, dzień dobry, kłaniam się.
7: Krzysztof, drugi raz porozmawiamy o tej 10. edycji Ostródzkiego Półmaratonu Świętego Jerzego. Zapisy już trwają. Sama impreza 21 czerwca, start godzina 10. Krzysztof, szybka jeszcze wrzutka odnośnie listy startowej. 86 zawodników i zawodniczek, bo to lista główna, ale są tacy weterani, jak pan Jan Antochowski. Ale mamy też mocną ostrudziankę. Monika Danelska jest na liście
9: startowej. Monika jest mocna, bardzo mocna jest.
7: no ciekawie się będzie na tej trasie działo.
10: Tak, to będzie taki lokalny jakby pojedynek, derby i ława kontra Ostróda, tak przypuszczam. Myślę, że będzie walka fajna. Zobaczymy, co powie Błaut, bo też pewnie wystartuje i też pokaże, na co go stać. Zobaczymy, kto przyjedzie z Polski. Mamy już trochę tam zawodników z różnych części naszego kraju, ale liczymy, że jeszcze troszeczkę rozpropagujemy i będzie ich więcej. No, na pana Janka Antochowskiego to można liczyć, no można powiedzieć, że zawsze. On w tamtym roku przed biegiem pomagał mi malować trasę, także to jest człowiek, który dużo z siebie daje. To nie jest ten typ, co mówi, co może mi Ostróda dać dla mnie. To jest człowiek, który mówi, ciekawe, co ja mogę dać dla Ostródy. To mi się bardzo podoba.
7: Były samorządowiec, ale jeszcze w to życie społeczne Ostródy, powiatu ostródzkiego, bardzo się angażuje.
10: Tak, no pokazuje, że on samorządowcem był dlatego, że on po prostu chciał coś robić, a nie liczył na jakieś tam profity, tak?
7: Także pozdrawiamy wszystkich tych, którzy są na liście, a jeszcze do nas dołączą. Krzysztof, ale teraz o trasie, bo wiem, że policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie dali ci zielone światło na przeprowadzenie tego biegu i na zabezpieczenie trasy. To jest też bardzo ważna decyzja, bo ona pokazuje, że już mamy gdzie biegać.
10: Tak, to jest taka wstępna jakby decyzja na to, żebym, bo ja przygotowałem szkic trasy, szkic zabezpieczenia. W każdym miejscu są zaznaczeni odpowiedni funkcjonariusze i takie coś musi się spotkać z aprobatą naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego i dopiero ja wtedy powinienem pisać pisemny opis takiego zabezpieczenia i włożyć go do projektu tymczasowej organizacji ruchu. Naprawdę trasa jest wymagająca, jeśli chodzi o zabezpieczenie, bo biegnie przez uliczki miasta, tych wlotów, wylotów jest dużo różnych ulic, skrzyżowań, nawet małych, ale je trzeba zabezpieczyć. No.
7: Odstępstwa, zmiany od tej ubiegłorocznej?
10: Nie, ubiegłoroczna zostaje za namową Pawła Tadejewskiego, który jest dla mnie jak guru biegania też w Ostródzie, jednym z wielu oczywiście. I on obiegał tą trasę i na zawodach, i przed, i mówi, że ona jest według niego bardzo dobra, dużo lepsza niż bardzo podobna wcześniejsza, ale jednak lepsza, bo jest trochę tam cienia przy tej drwęcy, jest super. Mówi, że to jest naprawdę fajny pomysł i to, żeśmy wspólnie wypracowali i trzymamy się na razie tego rozwiązania. Zobaczymy, co dalej.
7: Ja wiem, że stan zdrowia ci nie pozwala, ale nie kusi cię tak przebiec tej trasy?
10: Bardzo mnie kusi, tylko powiem, że ostatnio sprawdziłem sobie kręgi lędźwiowe i troszkę jestem załamany. Na razie muszę chyba dosłownie to przepracować w jakiś sposób, bo no nie jest ciekawie. Zobaczymy, co mi powie lekarz, bo na razie tylko mam wyniki, ale chyba biegałem do ostatniego momentu, że tak powiem. Widać, że jestem upartym zawodnikiem, bo pewnie dużo innych już by powiedziała sobie, dobra, dam sobie spokój. Ale śni mi się to po nocach. Rozmawiam często z żoną, że tak bym sobie pobiegł tędy, albo tędy, ale tamta trasa była świetna. Albo Szafranki, albo gdzieś tam Leszaki, ten podbieg tam pod tym wiaduktem. To jest coś niesamowitego. Jeśli ktoś biega, to wie, jaką to daje swobodę, wolność, odprężenie, spalanie kortyzolu.
7: My przestaliśmy biegać, czy tyle mamy imprez? Ty też wspominasz, że powiedzmy w latach były takie edycje, że było więcej już na liście startowej.
10: Tak. To powinno być przedmiotem jakiejś analizy. Ja pamiętam, jak biegi po COVID-zie, one nam na początku ustały zupełnie. Później się w Polsce tam po dwóch latach, trzech zaczęły odradzać, ale już ta forma, sposób robienia tych biegów już trochę był inny niż przed COVID-em, gdzie bardzo mocno włączali się sponsorzy, gdzie jakby bieganie było na tyle atrakcyjnym sportem dla mediów, dla sponsorów, że naprawdę mocno w to wchodzili. Teraz jakby zaczynamy budować to od zera. Natomiast na naszym terenie, tutaj nawet choćby spojrzawszy na zapisy w super czas, gdzie można się zapisać na nasz bieg, tamtych biegów jest bardzo dużo.
7: Na koniec jeszcze woli ścisłości, 21 czerwca o godzinie 10 w Ostródzkim Amfiteatrze startuje 10 Ostródzki Półmaraton Świętego Jerzego. Zapraszamy Was do zapisów.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Audycja sportowa.
7: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Melo Radia Mazury i jak słyszeliście przed chwilką, porozmawiamy teraz o sporcie, a to oznacza, że ze mną w studiu Krzysztof Filiczkowski, Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. Cześć Krzysztof.
12: Cześć Marku.
7: Zaczynamy od, można powiedzieć, takiego przełomu, bo Liga Orlikowa nam się wyklarowała, choć 9 zespołów ostatecznie na starcie tych rozgrywek. Krzysztof, no to takie też znamienne, że 9, nie 10, jeden zespół pauzuje, nie udało się tej jednej drużyny zmontować chłopakom.
12: Wszelkie kanały, social media, wszystko, telefony, maile uruchomiliśmy. Okazuje się, że co innego grać zimą w halowej lidze piłki nożnej, gdzie jest ta przerwa, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, A klasa, B klasa, okręgówka, czwarta liga. Wtedy te zespoły na tą niedzielę lub sobotę się mobilizują, a tu nawet jak będziemy chwilkę rozmawiać o wczorajszych wynikach pierwszej kolejki, widzimy, że pomieszały się te składy w zespołach. Poza tym próbowaliśmy namówić, ale tu nie trzeba było namawiać. Zespoły spoza Ostródy, typu na przykład Dąbrówno, mają też w tygodniu treningi. Są to często panowie pracujący. No nie każdemu pasuje, także myślę, że te, szkoda, że nie 10, ale 9 to jest bardzo dobry wynik, uważam, jeżeli chodzi. Rok temu było 10.
7: Wiesz, bo to jest tak, że jesienią i zimą to bierzesz torbę, idziesz grać, od żony odpoczniesz, tak? A tu wiosna, lato, żona każe w ogródku trawę skosić, coś zrobić. No to już są inne
12: świetnie,
7: realia.
12: Świetnie wybrnąłeś z tego. Ja zawsze lubię, jak na wszelkich rozdaniach nagród i plebiscytów panowie sportowcy, szczególnie żonom, dziękują. Tak. Kochankom już nie.
7: Tak. No to wyniki pierwszej kolejki. Laga Bonito wygrywa 4-2 z Promilem Lubajny. Wit Nieruchomości pokonuje Hemmę Nieruchomości 5-2. FC Mario, nie, Wałdowo Team wygrywa 5-4 z FC Mario. Wynik hokejowy, FC Kumple 12-3 wygrywają z ekipą z Rywu. To są pierwsze wyniki Ligi Orlikowej. Krzysztof, chyba taki najciekawszy pojedynek z tej kolejki to dwa zespoły od Nieruchomości rywalizujące ze sobą.
12: No tak.
7: I Wit pokonuje Hemmę. To takie znaczące na naszym lokalnym podwórku sportowym.
12: Czyli Grand Derby w Nieruchomości.
7: Tak, tak.
12: El Clasico.
7: Tak, tylko dodamy jeszcze, że pauzował Model Art. Krzysztof, 9 kolejek do rozegrania 3 lipca ta Liga Orlikowa finiszuje, ale ja cię zapytam o ten zagraniczny zaciąg. Jest w tym roku w tych zespołach?
12: To znaczy jest. Jeszcze tak naprawdę to niektóre zespoły dopiero wczoraj wpisywały nam składy lub przesyłały w ostatniej chwili, ale nie ma za wielu tych zawodników, bo wiem do czego zmierzasz. Patrzyłem na składy, nie ma aż tak wielkiego zaciągu. Myślę, że w tamtym roku chyba był większy, tak mi się wydaje, ale zobaczymy.
7: Także gramy krajową,
12: raczej tak,
7: ostrucką czołówką do 3 lipca. Jeszcze tylko ważna informacja. Sponsor znalazł się w końcu do tej ligi?
12: Nie, Ostródzkie Centrum jest organizatorem i...
7: I sponsorem
12: na nagród.
7: Na swych barkach to...
12: No i wpisowe drużyny też płacą. Będą na pewno ładne nagrody i puchary dla wszystkich zespołów.
7: Tak, przypominam o wpisowym, bo Krzysztofowi nie wypada, bo tam chyba nie każdy jeszcze uregulował.
12: Wczoraj na pewno panowie się dogadali co do wpłaty. Zawsze na tej pierwszej kolejce jest spotkanie też organizacyjne, być może po kolejce i na pewno będzie wpisowy.
7: Krzysztof, Ostródzkie Biegi Uliczne, 36. edycja tych zawodów, 8-9 maja, piątek, rywalizacja dzieciaków. Zapytam cię o rozrost tej imprezy, bo w pewnym momencie dla dzieciaków też był regres. To dzieciaki z gminy przestały jeździć, a w tym roku macie deklarację, że szkoły z gminy przyjadą, dołączą do tej rywalizacji?
12: Powiem tak, bardzo trafnie to określiłeś. Przez wiele lat, nie chcę teraz strzelać, że tak powiem, z pamięci ile, ale faktycznie te biegi się skurczyły, ograniczyły do miasta Ostróda. No, szkoda było. Kiedyś przyjeżdżały całe autokary, bardzo dużo szkół z gminy Ostróda. Nie mam potwierdzenia, ile będzie tych szkół. Rok temu było przynajmniej 3, z tego co pamiętam. były szkoły lub cztery i to naprawdę ta rywalizacja była świetna. Te dzieciaki bardzo dobrze biegają z tych szkół gminnych. Zwiększa to nam frekwencję też w biegach i przekazaliśmy informację do Urzędu Gminy i ona dotarła do wszystkich szkół, więc czekamy jutro o godzinie 11:00 zaczynamy biegi od klas 1-2 do 7-8 i jeszcze jeżeli mogę przy okazji naszej audycji, bo rodzice do nas mailują, dzwonią, szkoły wiedzą o tym i przekazują. Nie ma wcześniejszych zapisów do biegów szkół, to chciałem tylko tyle powiedzieć, tak samo jak do przedszkolaków 9 maja. Stawiamy się na linii startu 5 minut przed danym biegiem.
7: Zgadza się, Krzysztof, ale na koniec też będzie, oprócz tej klasyfikacji indywidualnej, to na koniec jeszcze też będzie klasyfikacja szkół. I to jest piękna rywalizacja zawsze pomiędzy podstawówkami. No jednak taka nutka rywalizacji jest potrzebna szkołom, że ten pucharek na koniec fajnie odebrać.
12: Tak, ja tam przeważnie jestem starterem w tych biegach z kolegą właśnie, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe. I zwróciłem uwagę, że czasami ta rywalizacja do ostatniego biegu nie jest rozstrzygnięta klasyfikacja szkół właśnie, czyli te klasy 7-8. Dziewczęta, chłopcy. Nieraz są to minimalne różnice. Trzy piękne puchary czekają na trzy najlepsze szkoły, jeżeli chodzi o klasyfikację tą zbiorczą.
7: Z kolei w sobotę 9 maja bieg memoriałowy. Utrudnienia w ruchu. Tu już możemy też zaznaczyć i przeprosić wszystkich zmotoryzowanych, ale ostruckie święto biegania jest na ulicach naszego miasta. Start biegu godzina 11:00. Tak od godziny 10:30 polecamy wam omijać centrum miasta. Krzysztof, pamiętasz ulice, które będą z utrudnieniami?
12: Będą to ulice Wyszyńskiego, Jana Pawła. No tam jedną nitką na pewno będzie możliwość, jeżeli chodzi o autobusy, kursowanie autobusów. Jana Pawła, Jana III Sobieskiego. Wracamy Pieniężnego, Kościuszki i w dół do stadionu. Pięć pętli takich wybiegając ze stadionu robią zawodnicy. Jest to około 10 kilometrów. Ja również chciałem z góry przeprosić, bo wiem, że to są no maksymalnie dwie godziny, 10:30, 12:30 raz w roku, ta wspaniała impreza. Bardzo proszę mieszkańców o wyrozumiałość.
7: Także omijajcie centrum miasta od 10:30 do 12:30. Krzysztof, ale te biegi to, tak jak już wielokrotnie też na antenie radia wspominałeś, to taki twój konik, bo zaczynałeś pracę w Ostruckim Centrum właśnie od biegów.
12: Tak, zaczynałem i pomagaliśmy i na ile mogliśmy jeszcze z Julianem Pawłowskim. Ruszyła firma Centrum Kultury i Sportu. No i oczywiście głównym organizatorem, promotorem tych biegów był Czesław Najmowicz. I myślę, że ta współpraca wyglądała dobrze. Staraliśmy się, żeby wszyscy byli zadowoleni co do nagród i tak dalej. I frekwencja była, kiedyś wspominałem, niesamowita. Wtedy były biegi szkół, były biegi niepełnosprawnych na wózkach i zawodowców, i amatorów. Także była to, jeżeli chodzi o skalę, ilość startujących, dużo, dużo większa impreza i od tamtej pory dobrze, że jest kontynuowana. Mam nadzieję, że będzie nadal.
7: Pamiętasz, od ilu lat biegają przedszkolaki?
12: Nie pamiętam w tej chwili. No nie wiem, nie chcę teraz skłamać, musiałbym...
7: Ale stosunkowo młody bieg przedszkolny.
12: Nie, jeszcze Mareczku, pamiętam jeszcze na tej chyba żużlowej bieżni biegały te dzieciaki. Na pewno myślę, że to jest ponad 10 lat na pewno. O. Na 100%, bo to jeszcze przed tartanową bieżnią, którą mamy tam od 2017 chyba roku. Tak, no wtedy był taka inauguracja na tej bieżni tartanowej. No i świetnie, że jest ta tartanowa bieżnia, także korzystajmy z niej jak najczęściej.
7: Zostajemy przy najmłodszych, zostawiamy biegi uliczne, bawmy się razem. To jest impreza, która ma swoją renomę i markę w Ostródzie. Takie małe igrzyska dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. 16 maja na powietrzu czy w hali?
12: W hali, ulica Kościuszki. 12 konkurencji, zawsze było 10, tu zwiększamy, ale będzie też chwila odpoczynku, będzie występ zespołu takiego ze szkoły podstawowej numer 4, dzieciaki odpoczną. Wydaje mi się, że nie pamiętam już, robiliśmy przeważnie dla przedszkoli i dla klas drugich. Tym razem robimy dla klas pierwszych. No klasy pierwsze kończą już teraz pierwszy rok nauki. Daliśmy im około 3 tygodni na przygotowanie tych konkurencji. Jest kilka nowych, ciekawych, takich rekreacyjnych konkurencji. Nie chcę teraz zdradzać, ale już dziś zapraszam wszystkich na godzinę 10, właśnie 16 maja. Nabawmy się razem, na pewno będziemy się wszyscy dobrze bawić.
7: No to teraz przechodzimy do tych nieco starszych sportowców, bo od 22 do 24 maja nasze miasto będzie gospodarzem turnieju Masters tenisa stołowego i to są Mistrzostwa Polski. Krzysztof, ci zawodnicy musieli odbyć kilka turniejów, takich Grand Prix rozsianych po całej Polsce, żeby spotkać się tu w Ostródzie. To będzie duże, duże wydarzenie sportowe.
12: Tak, oni się spotykają. Też nie będziemy już teraz zgadywać. Myślę, że 7-8 na pewno turniejów oficjalnych Grand Prix rozgrywanych w całej Polsce. Ci zawodnicy zdobywają punkty za każde z miejsc. Spotykają się w roku bardzo często, ale są to fanatycy, miłośnicy tenisa stołowego, a takim ukoronowaniem właśnie będą te Mistrzostwa Polski. U nas Masters, także myślę, że świetna promocja Ostródy. Rok temu pamiętam tą imprezę tej rangi właśnie u nas. Wszyscy byli zadowoleni, my jako organizatorzy, współorganizatorzy z MLKS Ostrudzianką również, bo to jest kilka dni grania dla tych pań i panów. Każdy mecz to są niesamowite emocje, a szczególnie jak się ogląda na przykład panów urodzonych jeszcze w latach 30. ubiegłego wieku, którzy mówią: ty gówniarzu, jesteś ode mnie miesiąc młodszy, a pan ma 89 lat. Świetna sprawa.
7: 22-24 maja indywidualne Mistrzostwa Polski Masters w tenisie stołowym. Hala przy ulicy Kościuszki to będzie baza tych zawodów. Byłeś na Centrum Aktywności albo może na Wyciągu Nart Wodnych?
12: No nie byłem, bo akurat byłem za granicą, wyjeżdżałem na wycieczkę, także na pewno będę już w najbliższym czasie.
7: A do czego nawiązuję? Bo nasze atrakcje sportowe są już czynne, możecie korzystać z wielu, wielu miejsc, między innymi Strefa Aktywności Rodzinnej, Wyciąg Nart Wodnych. To powiedzmy jest jeszcze taki przedsezon, bo póki co wyciąg funkcjonuje tylko w weekendy, nie na co dzień, powiedzmy od tego sezonu wakacyjnego już codziennie niektóre atrakcje włączacie. Krzysztof, sporo turystów się przewinęło, dobra pogoda była, ja wiem, ty wyjechany byłeś, jak wspomniałeś.
12: Ale... Pogoda była w Ostródzie taka jak w Mediolanie, mogę potwierdzić. Także Perła Mazur miała taką samą pogodę jak centrum Milano.
7: Ale korzystajmy odpowiedzialnie z tych atrakcji. Ja zawsze powtarzam, że huśtawka, jedyna huśtawka, którą mamy dla osób z niepełnosprawnościami na Strefie Aktywności Rodzinnej, jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla dzieciaków z niepełnosprawnościami. Nie korzystajcie z tego sprzętu, jeśli nie musicie, bo on jest niszczony, Krzysztof. I ja zawsze patrzę z takim trochę smutkiem, jak widzę tabliczkę awaria, bo wy jako pracownicy musicie dbać o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Także ponawiamy ten apel. Nie niszczcie, nie korzystajcie. To jest przeznaczone dla określonej grupy i to jest jedyne miejsce w Ostródzie z taką właśnie huśtawką.
12: Piękne miejsce i potwierdzam, szanujmy, bo też widziałem wielokrotnie, że no przez, nie wiem, czy to nie jest niewiedza, to już jest głupota, nie wiem jak to określić. Szanujmy właśnie tą huśtawkę, bo to jest dla osób z niepełnosprawnościami i miło by było, żeby wziąć sobie do serca, szanujmy to.
7: Kogo pozdrawiamy w tym tygodniu?
12: Myślę, że pozdrowimy wszystkich, którzy wezmą udział w biegach ulicznych. Tak. Od przedszkolaka do weterana, że tak powiem. O, na pewno, tak jak wczoraj przeglądałem z ostatnich kilku lat zdjęcia, być może zamykać będzie wyścig na przykład pan Jan Gniady, którego bardzo serdecznie w tym momencie pozdrawiam.
7: Pozdrawiamy wszystkich biegaczy. Biegajcie. Ostróda to też rozbiegane miasto.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
7: W tej części magazynu reporterów Melo Radia Mazury porozmawiamy o badaniach profilaktycznych. Jak się pewnie domyślacie, będzie dużo o mammografii, cytologii, czyli o stałych punktach naszej audycji profilaktycznej w Melo Radiu Mazury. Ale będzie też o panach, bo jak ja zobaczyłem zaproszenie na Dzień Matki w Ostródzie, no to tak się zdziwiłem, bo będą techniki samobadania piersi, ale też panowie, samobadania jąder. I to jest temat naszej dzisiejszej rozmowy. Ja nazywam się Marek Apel, ze mną w studiu Meloradia Mazury Ewa Wawrzonkowska, prezes Towarzystwa Ostródzkich Amazonek. Witam serdecznie.
13: Dzień dobry.
7: Ewo, Dzień Matki to jest kolejny przystanek na takim kalendarzu profilaktycznym, bo my spotykamy się co jakiś czas i przy okazji różnych dat przypominamy wam, mieszkańcom powiatu ostródzkiego, że w Ostródzie mamy Centrum Profilaktyki Chorób Piersi. To dla pań. Możemy zrobić mammografię, ale mamy też lekarza onkologa dostępnego na pstryknięcie palca, można powiedzieć, Ewa, bo ty zawsze powtarzasz, że jeśli kobietę, albo też i pana, coś niepokoi, to nie do żadnego lekarza rodzinnego, tylko od razu walimy do onkologa.
13: Jak w dym.
7: I co, pomaga wtedy?
13: Uważam, że tak. Z tego, z moich informacji, które w tej chwili mam, jest gro ludzi, którzy korzystają właśnie z naszej poradni onkologicznej i nawet dane takie statystyczne mam, że około 49% mieszkanek powiatu właśnie ostruskiego skorzystało z badań profilaktycznych, co jest uważam wielkim sukcesem, bo chociażby powiat węgorzewski 33% tylko z mammografii i o dziwo, co aż z przykrością należy w ogóle stwierdzić chyba, że Elbląg ma najmniej po 27%, więc jak na nowo powstałą właśnie poradnię onkologiczną, a może nie wiem, chyba nie będę tutaj nieskromna. Być może, że po części naszą zasługą jest to, że jakiś taki monitor dajemy, tak? Dajemy informacje, robimy różne akcje z różnych okazji, czy jest to okazje właśnie jak teraz Dnia Matki, czy Różowy Październik, czy Dzień Walki z Rakiem, czy przy każdej innej okazji mówimy o tym dużo. Profilaktyka, samobadanie w szkołach, w instytucjach. Więc to daje jakiś taki efekt, że świadomość naszego społeczeństwa jest większa, z czego się bardzo cieszę.
7: Jest większa. 49% mieszkanek powiatu ostródzkiego. Ale zanim zaprosimy zaraz, drodzy słuchacze, na Dzień Matki, ten zdrowy Dzień Matki, to... Ewa, a dlaczego i gdzie jest te 51%? Dlaczego nie 100%? Dobra, wiem, okej. Żeby mieć 100%, no to ohoho, świadomość musi być dużo, dużo większa. Te 49 super, ale jednak jest 51% pań, które się nie przebadały.
13: No trudno mi jest odpowiedzieć na to. Wydaje mi się, że jest dużo powodów, dla których te kobiety, czy w ogóle mężczyźni również nie dbają o profilaktykę, nie myślą o tym, chociażby nie korzystają z takich badań profilaktycznych, które są dla 40-latka plus, czy właśnie mammografia w tej chwili, czy nie umieją, czy nie robią samobadania piersi, czy też no takie proste, najzwyklejsze, mnie to nie dotyczy, mnie jeszcze nic nie dolega, jeszcze jestem w kwiecie wieku i tak dalej. Takie usprawiedliwienia, które
7: wymówkę
13: nie
7: to
13: są.
7: Zawsze znajdziemy. Drodzy słuchacze, 26 maja budynek przy ulicy Kościuszki 2, czyli dobrze nam znana przychodnia zdrowia. Od godziny 9 do 13, czyli całe 4 godziny, Centrum Profilaktyki Chorób Piersi zaprasza wszystkie panie. na mamografię, na naukę samobadania piersi. I tu się chwilkę zatrzymajmy, Ewa, bo to będzie wasza część i wasz wkład w to wydarzenie. A mianowicie, Amazonki od pewnego czasu mają fantomy. To jest bardzo przydatne.
13: To znaczy
7: narzędzie.
13: Mieliśmy, ale teraz mamy jeszcze lepsze.
7: Macie lepsze, no i bardzo dobrze. I wy uczycie kobiety, jak samodzielnie w domu co jakiś czas sprawdzić, czy nic się nie dzieje.
13: Zdecydowanie. Co jakiś czas, to może nie co jakiś czas, ale kobieta, która jeszcze miesiączkuje, wybiera, bada swoje piersi między 7 a 10 dniem cyklu. Kobieta, która już jest w okresie menopauzalnym, czy już się przeszła menopauzę, wybiera sobie jeden dzień w miesiącu. Tak samo badanie powinna wykonywać kobieta, która też i karmi, czyli znać swoje po prostu piersi. Co nie znaczy, że panowie nie powinni też badać swoich piersi.
7: Okej, okay, ale na tym plakacie, jak na wstępie wspomniałem, jest też nauka samobadania jąder. Macie fantomy?
13: Będziemy mieli.
7: Tak?
13: Tak. To znaczy się my nie mamy jako my stowarzyszenie jeszcze, że mi się jeszcze nie dorobili, a może jakiś tam sponsoring, może darczyńca się znajdzie na taki fantom.
7: Panowie,
13: bardzo mile widziany.
7: Zrzutka na fantom.
13: Dokładnie,
7: jąder.
13: Mile widziane. Ale będzie i fantom właśnie jąder. Będzie możliwość pokazania, jak to należy zrobić, kiedy należy zrobić, a panowie, to jest żadna filozofia, najlepiej pod prysznicem, w temperaturze ciała, żeby nie było za gorąco, no wiadomo, że to jest. I badajcie swoje jądra, czy coś zauważycie, jakąś zmianę niepotrzebną i tak dalej.
7: Ja wam powiem, że się wybiorę na ten event, żeby się nauczyć. Ale oprócz tego, Ewa, bo zaraz przejdziemy do tego głównego tematu, czyli cytologii i mamografii, ale ja bym dzisiaj sobie tak poskakał trochę po takich wydarzeniach towarzyszących, bo one są bardzo też przydatne. A mianowicie, będziecie mieć przemiłe panie pielęgniarki ze Szpitala Powiatowego w Ostródzie, które będą wykonywać pomiar cukru we krwi, pomiary ciśnienia tętniczego. Będzie też możliwość wyrobienia karty EKUS. Ja wiem, to ciśnienie i ten poziom cukru we krwi, to brzmi tak, że a co to tam za badanie? Słuchajcie, ja podczas takiego eventu zostałem zaproszony na pomiar ciśnienia i drogie panie, ta przemiła pani pielęgniarka ze szpitala wykryła mi nadciśnienie. Od tego momentu zacząłem się leczyć i uwaga, unormowało mi się ciśnienie. Także panowie, panie, zajdźcie na ten event, bo to naprawdę jest taka lampka ostrzegawcza, że coś się dzieje.
13: Zapraszamy bardzo. Przemiłym naszym towarzystwie, pani pielęgniarki i nie tylko, zbadamy. I tak jak Marek powiedział, z korzyścią dla każdego. I to właśnie takie skromne badanie profilaktyczne, skromna można powiedzieć akcja, może coś pokazać. Może ta akcja spowodować, że właśnie pójdziesz do lekarza.

0: 26 maja od 9 do 13 do Centrum Profilaktyki Chorób Piersi w Ostródzie. Ono się mieści w budynku przychodni przy ulicy Kościuszki 2. Nasze kochane mamy, to jest skarb, o który trzeba dbać. No to teraz dzieci, podajcie dalej, że w tym dniu wasze mamy mogą zrobić mammografię, a także cytologię na miejscu w przychodni zdrowia. Jak?
1: Tak, wystarczy po prostu pod wskazany numer 55 235 89 53 zadzwonić, zarejestrować się i przyjść właśnie. Będzie cytobus, będzie można zrobić cytologię, jak również wykonać badanie mammograficzne, zbadać. Ja tutaj oprócz tych badań właśnie mammografia i cytologia, również będzie można, jak zauważyłeś na pewno, uzyskać porady dietetyka. Ponieważ jak wiemy, Europejski Kodeks Walki z Rakiem, jest to całe od 2026 roku, bodajże od tego roku właśnie, już jest nie 11 punktów tego Europejskiego Kodeksu, ale już jest 14
0: punktów. Co tam dodano?
1: No, dodano kilka takich punktów, jak na przykład nadwaga i otyłość, jak karmienie piersią, dodatkowo czego nie było, jak też hormonalna terapia zastępcza, czy też zorganizowane programy badań przesiewowych, gdzie trzeba po prostu wziąć w swoje ręce i właśnie tę profilaktykę wprowadzić w swoje życie. Dlatego też przyjdźcie Państwo i skorzystajcie. Tak jak słuchałam pogodę i obserwowałam, będzie bardzo ładna, 22 stopnie, więc też będzie jeszcze możliwość wyjścia z domu na spacer i skorzystać z tego wszystkiego, czym będziemy dysponować. Poza tym przy współudziale właśnie, jakim jest ta FIDEA, NUMED, współpraca z koordynatorem jest naprawdę, uważam, świetna. Nie chcę tutaj cukierkować, jakiś tam lukrować tego, bo pamiętajcie o tym, że zdrowie jest najważniejsze i taki jeden spacer może wam uratować życie, może wam pomóc być szczęśliwym.
0: Jeden spacer może wam uratować życie, drogie mamy, i nie tylko, bo jeśli nie jesteście mamami, to spokojnie, też będziecie tam mile widziane. Cytologia, mammografia, co ile lat panie powinny wykonywać te badania i w jakim przedziale wiekowym, bo on jest różny.
1: Tak, różny jest. Mammografia jest zalecana u pań między 45 a 74 rokiem życia, co nie znaczy, że wcześniej mammografii nie należałoby robić, jeżeli jest ku temu potrzeba, jeżeli są wskazania, tak? Kobiety młodsze, powiedzmy 20-24 lata, ja zawsze mówię, że wiek generalnie nie może być podstawą do tego, czy mam zrobić USG, czy nie mam zrobić. Uważam, że USG panie już w miarę potrzeby 20 czy 18 latki już powinny zrobić USG. I generalnie do ostatnich dni swojego, można powiedzieć, życia powinniśmy właśnie robić USG czy też mammografię. Nie patrzeć na to, że jest przedział wiekowy, tylko profilaktycznie robić. Stać nas jest na wiele przyjemności. Dlaczego nie pójść i nie zbadać się, czy to komercyjnie, czy też skorzystać nawet właśnie z gabinetów, jakim jest u nas poradnia onkologiczna, w której również można zrobić USG piersi. No, cytologia jest przynajmniej co 2 lata powinna być zrobiona, jeżeli jest potrzeba, jeżeli są jakieś zmiany, prawda? Więc lekarz zaleca nawet co rok robić cytologię.
0: Te badania, które będą 26 maja w Ostródzie, są całkowicie bezpłatne.
1: Dokładnie.
0: Dla pań ze wskazanych grup. One są wykonywane na Narodowy Fundusz Zdrowia. Zapraszamy was, drogie panie, ale też panowie, bo tu zaraz wtrącenie do panów. Panie na cytologię i mammografię 26 maja od 9 do 13 Centrum Profilaktyki Chorób Piersi, Przychodnia Zdrowia przy ulicy Kościuszki 2. Natomiast panowie, przyjdźcie, potowarzyszcie swoim kobietom, a nauczycie się samobadania jąder.
1: Nie bez kozery jeszcze dodam, że badamy nie tylko mamy.
0: Nie

0: jeśli nie jesteście mamą, przyjdźcie. Nie, każda kobieta powinna się przebadać, niezależnie od wieku, czy jest mamą, żoną, córką, przyjdźcie.
1: Tak, pamiętajcie o tym, że nowotwór rak nie wybiera ani płci, ani wieku, ani statusu. Czyha za rogiem i w każdej chwili możecie dopaść.
0: Widzimy się 26 maja w Przychodni Zdrowia przy ulicy Kościuszki 2.
1: Bardzo serdecznie zapraszamy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

0: magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Z mikrofonem Meloradia Mazury znajdujemy się na plenerze malarskim. Ten trwa w Ostródzie, a dokładniej w hotelu Lake Hill Mazury. To będzie pierwszy temat naszego dzisiejszego spotkania. Ja nazywam się Marek Apel. Wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury i zabieram Was w niezwykłą podróż, której finałem będzie wystawa poplenerowa w Ostródzkim Muzeum. Ta odbędzie się 12 maja o godzinie 17. Będzie można spotkać artystów i z nimi porozmawiać. I zachęcam Was do zostania przez najbliższe kilkanaście minut na antenie, bo będziemy rozmawiać o Ostródzie i o takich ulotnych chwilach, które trzeba przedstawić na płótnie.
2: Aneta Tetmer, prezes Warmińsko-Mazurskiej Fundacji Sztuki.
1: Plener malarski, międzynarodowy. Ja na początku zaznaczyłem, że znajdujemy się w hotelu Lake Hill Mazury. To jest wasza baza wyjściowa. Podróżujecie po Ostródzie, czy rozstawiacie się, można powiedzieć, nad Jeziorem Drwęskim?
2: To jest 14 plener. Byliśmy już w wielu miejscach. Artyści bardzo dobrze znają i te plenery wybieraliśmy jakiś temat związany z Ostródą. Na początku była to właśnie przyroda, były to jeziora, lasy, pejzaże. Później skupiliśmy się na malowaniu architektury ceglanej Ostródy, czerwienie, głównie w czerwieniach. Także były kolory zielony, niebieski, czerwony. W tym momencie jest to ogólnie pejzaże Ostródy, więc mają do wyboru, mogą wyjść na zewnątrz, mogą malować piękno przyrody, mogą malować też architekturę. W tym momencie, w związku z tym, że jest to plener i tak zawsze było, że promujemy miejsce, w którym jesteśmy, czyli jak najbardziej Ostródę i atrakcyjność tego miejsca. Tutaj przede wszystkim atrakcyjność wypoczynkowo-rekreacyjną. W związku z tym wybraliśmy hotel, który stosunkowo jest najmłodszy na mapie naszego miasta, czyli Lake Hill Mazury Resort and Spa. Czyli jest to w dużym stopniu też promocja atrakcyjności wypoczynkowo-rekreacyjnej. W związku z czym powstaną część prac będzie dotyczyła związku właśnie z architekturą i z przestrzenią, w jakiej ten hotel funkcjonuje, czyli nad pięknym jeziorem Drwęskim, naszym w centrum miasta. W zeszłym roku byliśmy z wycieczką żeglugą ostrucko-leblonską, więc też powstały w tym temacie prace. Artyści, z którymi którzy znajdują się w orbicie Warmińsko-Mazurskiej Fundacji Sztuki, to przede wszystkim Polacy, ale również od wielu lat, jeszcze sprzed czasów, powiedziałabym, wojennych, zapraszałam artystów z krajów naszej ściany wschodniej. Więc w tym momencie też znajdują się tacy artyści. Mogę powiedzieć, jest 12 artystów na plenerze w tym momencie. Są to głównie malarze, natomiast wcześniej były to też plenery rzeźbiarskie. W tym momencie nie mamy jakby takiej możliwości, żeby zorganizować tutaj plener rzeźbiarski, ale myślę, że w przyszłości będzie taka możliwość. Są to artyści profesjonalni i nieprofesjonalni. Ideą było, żeby była różnorodność, żeby powstawały prace różnego rodzaju, różnej wrażliwości. Są to akademicy. Akademicy, w sensie profesorowie, którzy prowadzą zajęcia ze studentami z ośrodków w Polsce i za granicę. Mamy tutaj panią Olenę Żerebecką, która jest profesorem Akademii Sztuk we Lwowie. Przywiozła prace malarskie swoich studentów, przedstawiające naszego burmistrza i kilku osób, które wsparły właśnie na ten temat możliwości organizacji naszego pleneru na terenie miasta Ostródy. Jeśli chodzi o samych artystów, to jeszcze tutaj warto wspomnieć, że jest uczestnikiem praktycznie od początku artysta pochodzący z regionu Wrocławia, Janusz Łozowski z małżonką. Jest rzeźbiarz, który na tym plenerze stał się malarzem, chociaż wiadomo, że uczelnie artystyczne też oczywiście musi, czy jest też również malarzem. Jest to góral Bartłomiej Kurzeja, który tworzy głównie ogromne dzieła monumentalne, sakralne, również płaskorzeźby.
3: Ewa Renak, dyrektor generalna Alei Kil Mazury.
1: To nie jest pierwszy raz, kiedy wasz hotel gości lokalnych artystów. Skąd w ogóle pomysł na promocję lokalnego malarstwa, rzeźbiarstwa i jakim to się cieszy zainteresowaniem wśród waszych gości?
3: My uwielbiamy wspierać tego typu inicjatywy, zarówno dla naszych gości, którzy po prostu uwielbiają, jak coś tego rodzaju u nas się dzieje i mogą uczestniczyć w takich warsztatach razem z artystami, ale też działamy bardzo dla Ostródy tutaj, często pod patronatem burmistrza miasta, pana Rafała Dąbrowskiego. Nasza scena gości wiele sztuk teatralnych, są koncerty, teraz był piękny występ braci Jachimek, za chwilę Ewa Wojdyło, bardzo znana i lubiana przeze mnie, za chwilę stand-up Van Blendera, wiele koncertów i staramy się, żeby to nie było tylko dla gości hotelowych, których uwielbiamy i którzy bardzo cieszą się i przyjeżdżają często ze względu na te wydarzenia, ale staramy się, żeby jak najwięcej było również dla Ostródy, żeby ona była się tutaj w tym miejscu mile widziana i żeby łączyć to z miastem.
1: 12 maja odbędzie się wernisaż wystawy, zobaczymy prace, które tworzą artyści z Polski, ale też z zagranicy, tu w waszym hotelu. Te prace będą do zobaczenia przez określony czas w Galerii Wystaw Ostródzkiego Zamku, a potem posłużą do tworzenia dobra.
3: Staramy się, aby te rzeczy, które są wytwarzane na terenie naszego hotelu, obrazy, rzeźby, były wykorzystywane do pozytywnych celów, właśnie do jakichś akcji charytatywnych. Mieliśmy marzec miesiącem kobiet, gdzie otworzyliśmy to dla naszych gości i dla Ostródy, żeby kobiety, które normalnie są zapracowane, obowiązki, praca, przyjaciele, mogły się zatrzymać i zrobić coś ciekawego dla siebie. Mieliśmy lekarzy, fizjoterapeutów, neuropatów, wszystkie wykłady i konsultacje były za darmo i na końcu takiego wydarzenia, które jest otwarte i dla naszych gości, i dla Ostródy, staramy się jeszcze licytować na jakieś dobre cele te rzeczy, które mamy do dyspozycji. Teraz na przykład dołączamy tutaj do akcji na rzecz chorego chłopca Leosia i staramy się cały czas wspierać nie tylko mieszkańców, ale szkoły, wszystkie organizacje, które do nas się zgłaszają, co jest bardzo łatwe, nie ukrywam, w tym mieście, bo burmistrz bardzo działa pod tym względem czynnie, więc staramy się tylko wspierać, skromnie powiem, a nasi goście bardzo dobrze przyjmują takie inicjatywy.
1: Takie zajęcia dla gości, czyli malowanie, jest atutem na przykład przy promowaniu hotelu? Mamy lokalnych artystów, z którymi możecie namalować Ostródę.
3: Zdecydowanie. Goście uwielbiają, dlatego że mają specjalistów, artystów wysokiej klasy z całego świata, z Polski, z Ostródy. Naprawdę wspaniałe, ciepłe osoby, które z naszymi gości malują, tworzą. Staramy się te obrazy potem gdzieś na terenie hotelu umieścić. Goście są zachwyceni, bo to jest takie oderwanie od codzienności. Można naprawdę na chwilę zgubić się w tym świecie sztuki i zrobić coś dla siebie i niektórzy odkrywają talenty.
4: Anna Rutkiewicz, wiceprezes Arset Liber, Stowarzyszenia Twórców Kultury Przyjaciół w Ostródzie.
1: Aniu, do ciebie podejdę trochę inaczej, bo znamy się. Z perspektywy sportowej zróbmy tę rozmowę. Masz pewien handicap, czy raczej utrudnienie? Bo w myśl sportowej zasady grasz u siebie. Jak się maluje Ostródę? To jest ułatwienie czy utrudnienie dla ciebie?
4: Jak się coś kocha, to się to lubi i to się chce cały czas mieć przed sobą, w sobie. Nie ma problemu malować Ostródę, którą się zna. Myślę, że osobom, które przyjeżdżają i nie znają tej Ostródy tak jak ja, jest trochę trudniej, bo widzą tylko powierzchowność. A ja staram się złapać klimaty, pokazać to, co do mnie przemawia, co jest w moim sercu i myślę, że również to, co zachwyca innych, tylko głębiej.
1: To kiedy namalowałaś najpiękniejszą Ostródę? Już ją namalowałaś, czy jeszcze jej nie namalowałaś?
4: Bardzo trudne pytanie. Maluję i to od razu idzie w czyjeś ręce. Często na aukcje, często, bo rzadko sprzedaję, częściej oddaję, ale myślę, że za każdym razem, każdy nowy obraz to jest ten najpiękniejszy, a potem za chwilę się okazuje, o, kolejny też jest najpiękniejszy, więc myślę, że jeszcze ten najpiękniejszy przede mną.
1: A miałaś taką sytuację, że ktoś kupił twój obraz, zadzwonił i powiedział, pani Aniu, jestem w Ostródzie, ale to tak nie wygląda. Czy piękniej, czy może trochę gorzej? Miałaś taką sytuację?
4: Nie, natomiast miałam inne sytuacje. Po wielu latach zobaczyłam obraz, zimową Ostródę, w domu osoby, której nie myślałam, że mogła wylicytować sobie na aukcji, na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. I to było piękne.
1: Plener malarski, międzynarodowy. Tak patrzysz na pracę współtowarzyszy, towarzyszek i co sobie myślisz? Przekoloryzowują, czy jednak odwzorowują to miasto?
4: Każdy artysta maluje po swojemu i to jest piękne. Nie ma powielania, nie ma kalkowania stylu, techniki. Każdy twórca ma swoją gamę kolorów, przedstawia. Ktoś maluje impastem, ktoś lawuje i myślę, że właśnie o to chodzi, żeby każdy przedstawił to tak, jak to czuje i widzi. Podziwiam bardzo często pracę koleżanek, kolegów, bo są przepiękne, ale nie mam kompleksów.
5: Ja jestem Olena Żerebeska, artystka z Lwowa, profesor Narodowej Uniwersytetu Politechnika, katedra grafiki. Ja jest nie pierwszy raz w Ostrodzie i w Ostródzie, bo pierwszy raz ja była 10 lat temu też na plenerze w hotelu Villa Port, dlatego, że wiem i pro muzeum, i pro Grunwald, i pro biblioteku, jaka jest bardzo piękna w waszym mieście. I osobiście jeszcze jest te malarki, zawsze młodzi malarki ostrudzkie, kiedy oni mają swoje takie stanowisko. Nie mówię, że oni jest profesjonalne, ale bardzo mnie przyjemno, że oni prowadzą takie warsztaty i dla siebie, i dla ludzi. I bardzo mnie to miło tutaj zawsze przyjechać.
1: Jak Ostróda zmieniła się przez te 10 lat? Można namalować inaczej?
5: Można, bo rozwija się bardzo dużo młodych ludzi teraz widać na terenach miasta i dzieci, i ci ludeczki, i bardzo mi podoba się, że widoki już stawia taki bardzo i nowoczesnych budowlane nowych rzeczy, ale i starówka taka zbierzona i widzę, że rozwija się i mnie to bardzo pasuje i widoki, te jezero, te ludeczki, te ptuszki. Bardzo mi miło tak każdy raz.
6: Janusz Łozowski. No jestem tutaj od początku pleneru, który organizuje Aneta, czyli już, nie wiem, już 12 lat.
1: Jest pan nazywany specjalistą od aniołów. Dlaczego?
6: Ja się od aniołów. Długo bym opowiadał. Powiem krótko. Kiedyś szedłem nad morzem, znalazłem kawałek patyka i sobie pomyślałem, jakby było pięknie namalować coś, pięknie wymyte przez morze, i namalowałem pierwszego anioła. I tych aniołów już namalowałem, powędrowały w różne zakątki świata. No, chyba ponad 1000. I każdy jest inny. I zawsze maluję na towarach znalezionych gdzieś tam. Tu, jak pan widzi, tu są kawałki płotu, no takie różne historie.
1: Ostróda jest miastem aniołów, pana zdaniem?
6: Myślę, że tak, bo ja jestem kilkanaście tu lat. Powiem, jeździłem na różne plenery w różne części świata, ale wracam z wielką radością zawsze do Ostródy i do Anety, która organizuje te plenery. Bo jest to przepiękne miasto, przepiękni ludzie, wspaniali, uprzejmi.
1: Pomysł? Skąd się rodzi pomysł na pracę w pana głowie? Inspiracja? Jedna chwila? Ulotny moment?
6: Ja myślę, że to, co powiedział pan na końcu, ulotny moment. Coś, co nagle spada, nie wiadomo skąd. I staje się nagle czymś i to potem owocuje. I potem się rodzi z tego obraz.
1: Te ulotne chwile inspirowane Ostrudą będziecie mogli zobaczyć 12 maja o godzinie 17 w sali reprezentacyjnej Ostrudzkiego Zamku. Wówczas zostanie otwarta wystawa poplenerowa Ostrudzkie Pejzaże, która jest zwieńczeniem pleneru malarskiego organizowanego przez Warmińsko-Mazurską Fundację Sztuki.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Witajcie, Marek Apel, magazyn reporterów Meloradia Mazury. Ze mną jest Agnieszka Karłowicz, Stowarzyszenie Ekipa z Bagien. Cześć.
7: Cześć Marek, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: A zwykle. Dziś mamy dla Was rozmowę o takim trochę stwierdzeniu, które mnie zdziwiło osobiście, bo jak Agnieszka je wypowiedziała pierwszy raz, mało jest wyrazów, które słyszę pierwszy raz w życiu, ale to słyszałem pierwszy raz w życiu. Agnieszka, o czym dziś rozmawiamy?
7: Dzisiaj będziemy rozmawiać o dewzroście.
1: O czym?
7: Tak, słuchajcie Państwo, to było bardzo śmieszne, bo jak z Markiem przygotowaliśmy się do audycji, ja rzeczywiście powiedziałam mu, że chcemy o czymś takim rozmawiać, a Marek, o czym? Dosłownie w ten sam sposób. Dewzrost. Dewzrost to jest takie spolszczona wersja angielskiego słowa the growth. Growth to jest rozwój, de to wiadomo jest taki no, przedrostek, który jest jakimś tam trochę zaprzeczeniem, a trochę odwrotnością, czyli dewzrost, czyli mniej znaczy więcej.
1: Mhm. Okej, ale jak to się ma do ekologii, do ostrudy, tematów, które są ważne z perspektywy codziennej?
7: To może tak trochę próbując rozszyfrować to słowo, bo już tak literalnie powiedziałam, o co chodzi. Generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, żeby mówić o tym, że nie musimy patrzeć na rozwój jako na nieustanny właśnie wzrost, chociażby przez to mityczne PKB, tylko powinniśmy zacząć myśleć inaczej o ograniczaniu konsumpcji, ograniczeniu wzrostu, a o poprawie jakości życia. Z jednej strony, żeby pomóc środowisku, no ale z drugiej strony, wiadomo, już nieraz to w naszych rozmowach było, jeśli pomagamy środowisku, no to pomagamy też przede wszystkim sobie. Ten wzrost PKB, taki mityczny i liczony, że prawda, że jak PKB wzrasta danego kraju, no to wtedy jest lepiej, bo wszystkiego jest więcej. No ale teraz powinniśmy sobie zadawać pytanie, czy jak wszystkiego jest więcej, to jest nam lepiej. No bo to jest takie trochę zamknięte koło. Bo my z jednej strony tak, mówi nam się, musicie chcieć więcej, bo jak będziemy chcieć więcej, to będzie bardziej się rozwija dany kraj, wszystkiego jest więcej. Ale jak chcemy czegoś więcej, to my musimy więcej pracować, żeby na to więcej nas było stać. W związku z tym pracujemy więcej, ale mamy mniej czego.
1: No właśnie.
7: Mamy mniej czasu. Mogą być takie głosy, które powiedzą, no ale zaraz, hola, no to będzie mniejsza produkcja, to przecież będzie zacofanie, to przecież będzie mniej miejsc pracy, tak? Bo nie będziemy dużo produkować, więc jak będziemy mniej produkować, no to automatycznie sypie się cały system. Ale jeżeli na przykład jeżeli zaczniemy z większą uwagę zwracać na jakość życia, na to, żeby na przykład edukacja, usługi opiekuńcze, czy jakiekolwiek inne, czy na przykład, nie wiem, praca chociażby związana z odnawialnymi źródłami energii i tak dalej, no to jeżeli część tych zasobów pracowniczych przeniesiemy na tamtą stronę, to nie będzie gorzej, nie? A podniesie się jakość życia.
1: No to teraz z tej skali globalnej do skali lokalnej. Ostruda jest, tak można powiedzieć, takie stwierdzenie też, terraformowana. To znaczy, jestem na takim forum w mediach społecznościowych, gdzie tam są zdjęcia starej ostrudy, zestawione czasami ze zdjęciami dzisiejszej ostrudy. Chodzi mi o betonozę, chodzi mi o wygląd Jeziora Drwęskiego, że myśmy to wdrożyli lokalnie, a dzisiaj trochę tego żałujemy. To znaczy, wybetonowaliśmy sobie sporo. Swojego czasu mieliśmy w Ostrudzie właśnie projekt pani Janiny Gukiewicz. Odbetonowanie, on wyszedł, powiedzmy, że wyszedł, to może nie na skalę oczekiwań mieszkańców, ale tyle, ile można było zrobić, to zrobiliśmy.
7: Mówisz o odbetonowaniu Placu Tysiąclecia, czyli o tym projekcie budżetu obywatelskiego.
1: Tak,
7: Tysiąclecia
1: odnowa. Tak. Mhm. Ale do czego zmierzam? Dawniej, jako Ostrudzianie, byliśmy też tak zafiksowani, że kłaść kostkę, kostka piękna, nawiozą nam tu kostki, ale będzie pięknie.
7: Będzie czysto.
1: A dzisiaj tę kostkę się zrywa, bo miasto się nagrzewa, bo woda nie ma gdzie odpływać, bo jak jest zima, to nas zasypie i ten śnieg nie ma potem w postaci wody gdzie spłynąć.
7: Ładnie, brzydko to pojęcie względne. To kwestia estetyki, a ta jest
1: różna. Bo tyle lat,
7: zauważ,
1: Ostruda się rozwijała, o czym dzisiaj wspomnieliśmy. No i na tyle się rozwinęliśmy, że sobie miasto zabetonowaliśmy, że dziś wyglądamy na pewno nie tak jak Perła Mazur, czyli wtedy, kiedy to sławetne stwierdzenie było gdzieś tam tworzone o naszym mieście.
7: Wiele wątków poruszyłeś. Rzeczywiście na tym takim forum, gdzie z sentymentem wspominamy starą Ostrudę, pojawiają się stare zdjęcia, jak się pojawia jakaś taka... Pamiętam, że też ostatnio trafiłam na takie zdjęcie ulicy kiedyś 1 maja, a obecnie Jana Pawła. Piękny chodnik z pięknymi drzewami. Jeszcze. kiedyś tam rosły, pamiętam, szpalery drzew po jednej i po drugiej stronie i właśnie też mnóstwo takich wpisów. Ojejku, jakie piękne drzewa. Ale to zresztą na tym forum bardzo często się zdarza, jak się pojawiają stare zdjęcia ze starymi drzewami, których już nie ma. Jak to pięknie, jak były te drzewa. I teraz tak. Moment takiej tej transformacji miasta, kiedy skończył się słusznie miniony system i zaczęliśmy myśleć o tym takim wzroście i rozwoju, to ten wzrost i rozwój był pojmowany jako takie właśnie budować.
1: Budować,
7: betonować, unowocześniać. I synonimem tej takiej nowoczesności zestawionej z jakąś taką czymś, co jest nienowoczesne i przestarzałe, rzeczywiście był ten beton chyba taki, nie? Czyli na przykład nabrzeże Jeziora Drwęskiego, które ja pamiętam z dzieciństwa, było wyłożone kamieniami, zresztą na których kiedyś się poślizgnęłam, pamiętam, że z mokrym tyłkiem wróciłam do domu. I takiego bardzo naturalnego. To było traktowane jako coś, co jest przestarzałe, a nowoczesne to takie właśnie beton, czysto, prosto. No i też te wszystkie inwestycje, które powstały w mieście, tak? Ale też właśnie tak jak ty mówisz, czy Plac Tysiąclecia zabetonowany, czy wszelkie inne miejsca. I my na przykład już mamy trochę inną wiedzę, czyli my już wiemy, że ten beton nie sprzyja, bo nagrzewa. Mamy zmiany klimatu, które powodują takie inne zjawiska atmosferyczne, które jak się okazuje w zestawieniu z tym betonem, to raczej przynoszą nam więcej szkody i pożytku, niż pożytku. Więc trochę mamy inną wiedzę, trochę inne nastawienie i my już wiemy, że ten beton to nie. No i teraz tak jakby zaczyna się odwrotna. Idziemy w drugą stronę, nie? Już wiem, beton nie, beton jest przestarzały, to już nie jest nowoczesne podejście i takie praktyczne, ale też sprzyjające mieszkańcom i jakości życia, no to jednak zdejmowanie tego betonu. Idziemy w drugą stronę. Pozostając w wodku Placu Tysiąclecia, tam też jest w tym projekcie wpisane zagospodarowanie tej takiej części nad Drwęcą. Róg Placu Tysiąclecia i trochę tak naprzeciwko Netto.
1: Plac zabaw kiedyś tam był.
7: Tam kiedyś był taki plac zabaw, długo jak się tam straszyła taka stara karuzela. To jest bardzo fajne miejsce, bo tam rośnie trawa, ludzie wydeptali sobie ścieżkę i tamtędy sobie chodzą. Fakt, że jest trochę utrudniony dostęp do brzegu Drwęcy, bo niestety powstała tam ścieżka rowerowa, trochę bez sensu, no ale okej, jest już to jest. Ludzie też traktują to jako szlak pieszo-rowerowy, bo i chodzą, tamtędy jeżdżą. No i teraz tam w ramach tego projektu ma też powstać właśnie i jakiś i plac zabaw, i jakiś ogród sensoryczny, i siłownia chyba na świeżym powietrzu. Też były plany, że tam będzie jakaś tężnia taka, ale to na szczęście upadło, bo to moim zdaniem zupełnie bez sensu. No i teraz pytanie, czy my znowu, bo rozmawiamy o wzroście, nie? Czyli o tym, że nie
1: chcemy inwestować, budować.
7: Tak, że inwestować, żeby więcej, żeby lepiej, żeby to było takie wszystko ładniejsze. Tylko pytanie, czy jest taka potrzeba? To znaczy, jeżeli mamy ten fajny, zielony kawałek terenu, może wystarczyłoby tam po prostu zainstalować, nie wiem, może ławeczki, może jakieś oświetlenie, może po prostu troszkę zadbać bardziej o ten temat, może jakieś nowe nasadzenia tam zrobić i tak dalej. A ja to sobie, przyznam szczerze, nie widziałam projektu, więc może to jest jakaś moja projekcja taka, wiesz, że od razu sobie wyobrażam z innych miast takie działania, że jest fajny zielony kawałek terenu i nagle przychodzi jakiś projekt i po prostu ten fajny zielony kawałek terenu jest zmieniany w takie właśnie fikumiku. Tylko pytanie, czy to jest potrzebne?
1: To znaczy co? W ramach wzrostu w ogóle nie inwestować?
7: Nie, to nie chodzi o to, żeby nie inwestować, tylko czy to wszystko musi być rozbuchane, czy to wszystko musi być takie, wiesz, tak jakby każdy... Ja sobie mam wrażenie, że niektóre samorządy to się ścigają, u kogo będzie lepiej, u kogo będzie więcej, u kogo będzie bardziej. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja opinia, każdy może sobie myśleć inaczej, ale tak, czy to wszystko musi być takie rozbuchane, nie?
1: Ale teraz też jeszcze tak do początku, dlaczego my w ogóle rozmawiamy w Melo Radio Mazury o zielonych projektach, błękitnych projektach? To wszystko, tak tylko przypominając mieszkańcom, to nie, ale wiesz, mnie trochę też zainspirowaliście jako stowarzyszenie Ekipa z Bagien tym, że wygraliście swojego czasu walkę o Bagienko przy ulicy Pionierskiej. Bo gdyby nie wy, to dziś mielibyśmy tam strefę koncertową, jeździłyby tam kosiarki, przyroda byłaby zniszczona. I to dlatego rozmawiamy na antenie Melo Radia Mazury o tym, że w naszym mieście kawałki zieleni są potrzebne, że racjonalne inwestowanie jest potrzebne. Bo dziś nie byłoby Bagienka na Pionierskiej, gdyby nie wy.
7: No i pewnie parę tam innych osób, bo to też nie jest tylko i wyłącznie nasza zasługa, możemy to gdzieś tam zaczęliśmy nagłaśniać. No pewnie tak. Potrzebujemy tych kawałków zieleni. Oczywiście, że potrzebujemy. One są bardzo ważne, to nieraz. Znaczy, wydaje mi się, że też świadomość ludzi i taka świadomość potrzeby tej zieleni w mieście jest dosyć duża. Ludzie rozumieją albo też instynktownie czują, że ta przyroda jest dla nich ważna, bo ona podnosi ich jakość życia. Nie zawsze musimy tą przyrodę za wszelką cenę ujarzmiać. No to trochę mówiąc o tym dewzroście i o tym, czy ty mówisz na przykład to, co w ogóle nie inwestować. No nie chodzi o to, żeby w ogóle nie inwestować. Tylko chodzi o takie mądre inwestowanie z takim namysłem, czy to wszystko musi być takie duże, rozbuchane i takie tak bardzo mocno poukładane, nie? Że czasami po prostu wystarczy, mając właśnie na przykład tą zieleń, albo chcąc na przykład coś odbetonować, to może wystarczy po prostu to odbetonować i zrobić w jakiejś takiej formie jak najbardziej zbliżonej do naturalnej. Nie?
8: Czyli nie dać się zafiksować.
7: Nie dać się zafiksować, właśnie o to chodzi, bo to też jest trochę taka, wiesz, dla mnie to jest taki ADHD inwestycyjny, że jak się pojawiają pieniądze z zewnątrz, są środki, to trzeba je wydać. Znaczy, okej, fajnie, że się pojawiają środki z zewnątrz, trzeba je wydać. Można je wydać na różne sposoby, niekoniecznie stawiając sobie jakieś tam od razu wielkie pomniki, nie? To tak jak, wiesz, rozmawialiśmy kiedyś tam na temat naszych doświadczeń wizyt w krajach skandynawskich. Ja mówiłam o Norwegii, ty mówiłeś akurat o Szwecji. I tam w tych krajach skandynawskich, przykład chociażby placów zabaw, tam nie ma takich, wiesz, gotowych, wielkich, rozbuchanych. Znaczy, takie też są. Ale czasami ten plac zabaw to wystarczy, że to są, nie wiem, leżą drewniane kłody, jakieś drewniane instalacje. Ja pamiętam, jak ja byłam w Oslo, stolica dużego europejskiego państwa, i na jednym z osiedli, gdzie stały nowoczesne bloki, na placu zabaw był to ograniczony teren wysypany piaskiem, na którym stały takie szopki drewniane. I tam po prostu dzieci się bawiły. To nie był jakiś nie wiadomo jaki domek, nie wiadomo jakimi kolorami. Już pomijając, że tam, nie wiem, pewnie nie było żadnych atestów, ale tam akurat chyba nikt się nie przejmuje. Te dzieci mają sobie po prostu radzić same. U nas to od razu by potrzebne były nie wiadomo jakiego rodzaju atesty, albo Jezu, bo dziecko spadnie.
8: Z Instytutu Lotnictwa.
7: Ależ co najmniej NASA, nie? I jakoś tam to tak działa, nie? Że te rzeczy są takie proste, funkcjonalne, tanie w obsłudze, bo to też trzeba mieć świadomość tego, że każda inwestycja, która jest im bardziej skomplikowana i bardziej rozbudowana, to więcej nakładów wymaga, żeby tą infrastrukturę potem utrzymać, najzwyczajniej w świecie po prostu, tak? A tam jakoś to tak wszystko jest jakoś takie zdroworozsądkowe, ekonomiczne,
8: minimalistyczne
7: i jakoś się da. Trochę mi tego u nas brakuje.
8: I ludzie żyją.
7: No żyją. I żyją całkiem, wydaje mi się, że całkiem dobrze, nie? Zapamiętajcie sobie tą nazwę i w ogóle, drodzy państwo, poszukajcie sobie różnych rzeczy na temat wzrostu i takiego innego podejścia do ekonomii. To, że rośnie nam PKB i że na przykład w danym kraju PKB jest wysokie i wydawałoby się, że w związku z tym jakość życia wzrasta, no bo im kraj jest bogatszy, tym mieszkańcy są bogatsi. To tak jakby wzrost PKB, na to są badania naukowe, wzrost PKB wcale nie idzie ze wzrostem poziomu szczęścia i zadowolenia z życia. Wymieniajmy się i dzielmy. Chociażby, nie wiem, wymienialnia ciuchów, tak? Czy my za każdym razem, jak przychodzi, nie wiem, nowy sezon, potrzebujemy nowych ciuchów? Może możemy się wymienić z koleżankami? Może coś nie jest zużyte? Czasami kupiłyśmy...
8: Zielona szafa jest w ostrudzie.
7: O, na przykład wymienialnia, cudowne, tak? Są też aplikacje do wymiany ubrań, bo to też możemy z takich rzeczy korzystać, czy aplikacje do wymiany narzędzi, czy na przykład, nie wiem, jak jest wspólnota mieszkaniowa i potrzebuje kosiarki, to może na przykład warto, żeby się zrzucić na jedną, którą, albo na przykład, nie wiem, sąsiedzi się mogą na przykład, nie wiem, ty mieszkasz na jednym domków jednorodzinnych, w kilku sąsiadów się zrzucić na przykład na kosiarkę, nie? Więc tak jakby no automatycznie jakoś tam to nam się koszty zmniejszają. I stawiać w życiu na doświadczenia, a nie przedmioty, bo przedmioty nam szczęścia nie dadzą, to jest jakiś substytut. Stajemy się zbierać doświadczenia i budować relacje.
8: A jeśli chcecie poczytać o dewzroście albo o innych projektach realizowanych w naszym mieście, no to zapraszamy Was na stronę Ekipy z Bagiem.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
8: Na początek tego wydania magazynu reporterów Melo Radia Mazury porozmawiamy o jednym z najbardziej zasłużonych mieszkańców naszego miasta, regionaliście, czyli Gustawie Gizewiuszu. Ze mną w studiu Melo Radia Mazury ksiądz Wojciech Płoszek, proboszcz parafii ewangelickiej. Witam serdecznie.
9: Dzień dobry, witam Państwa. Już myślałem, że pan redaktor mówi o mnie, jeśli chodzi o tych zasłużonych, ale chyba jeszcze
8: nie. Widziałem żadnej publikacji księdza Wojciecha odnośnie regionu.
9: No to prawda. Neguję w ten sposób, że powiedziałbym, że jest to nie jeden z, ale najbardziej zasłużony mieszkaniec tego miasta, a ja zawsze skromnie w jego cieniu.
8: I imieniu w tym przypadku. Księże Wojciechu, Dni Gustawa Gizewiusza to jest wydarzenie, które tworzone chyba przez księdza, bo ja nie pamiętam ery przed księdzem w parafii ewangelickiej, ale to skąd się w ogóle zaczęły Dni Gustawa Gizewiusza?
9: Tak, więc gwoli sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że z jednej strony oczywiście na pewno nie byłem pierwszą osobą, która kultywowała czy dbała o pamięć o Gustawie Gizewiuszu. Tutaj chociażby na przykład należy nadmienić działania Muzeum w Ostródzie, które w 2010 roku w tą okrągłą rocznicę urodzin przygotowało sympozjum naukowe i też wydało książkę, taką niewielką książkę na temat Gustawa Gizewiusza. Także to się działo. I no też ogólnie lokalni tutaj działacze związani z regionalizmem, z historią, z turystyką też się tym tematem zajmowali, go podejmowali, promowali. To nie jest tak, że Ostróda się dowiedziała o Gizewiuszu, jak Płoszek przyjechał. Broń Boże nie, i to trzeba oddać sprawiedliwości, honor wszystkim tym, którzy się tym tematem zajmowali i zajmują. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o format Dni Gizewiusza, no to jest mój autorski pomysł, to prawda. W tym roku będziemy obchodzić nominalnie 10 Dni Gizewiusza, chociaż tak naprawdę one zaczęły się trochę wcześniej, a to dlatego, że tam w okolicach pandemii mieliśmy krótką przerwę. Tam były chyba bodajże 2 lata, kiedy się takowe nie odbywały, więc formalnie są to 10, natomiast zaczęliśmy to bodajże około 12-13 lat temu. Musiałbym dokładnie sprawdzić. No i to był taki mój pomysł, z którym wyszedłem zarówno tutaj do ostródzkich i instytucji, czy to do biblioteki, czy do muzeum, do osób, które się tym tematem zajmują. No i sam zacząłem pisać projekty do Urzędu Marszałkowskiego, dzięki którym też regularnie dostajemy finansowanie na te przedsięwzięcia.
8: Księże Wojciechu, ale teraz jeszcze krótka wstawka, może być i długa, to jak ksiądz nam zaraz zacznie wykład i opowieść, to nie starczy nam czasu antenowego. Kim był Gustaw Gizewiusz? Ja tylko na wstępie zaznaczę, że to ksiądz ewangelicki, który dbał o dorobek Mazurów, czyli region, w którym się znajdujemy. Ocalić od zapomnienia, tak możemy podsumować osobę Gustawa Gizewiusza, na początek oczywiście.
9: No tak, jest to postać wielowymiarowa i wielopłaszczyznowa. Dla nas oczywiście najważniejsze jest to, że był duchownym ewangelickim, luterańskim. Był księdzem, który przyszedł tutaj w roku 1835 roku jako młody duchowny, który wygrał wybory, bo w kościele ewangelickim do dzisiaj zresztą pozostała ta tradycja wyborów duchownych. To parafianie wybierają swojego księdza na określoną kadencję. No i tak też się stało. I on działał jako, z jednej strony jako duchowny w kościele polskim, który już dzisiaj nie istnieje. Tam w okolicach I wojny światowej został rozebrany i na jego miejsce wybudowano późniejszą plebanię, która też już dzisiaj nie istnieje. I to jest mniej więcej to miejsce, gdzie dzisiaj jest ta nowo wybudowana zakrystia przylegająca do tej bryły historycznej kościoła Dominika Savio. Bo oczywiście to był kościół ewangelicki przed wojną. I w tym miejscu był, można powiedzieć, przylegający do tego kościoła taki mniejszy kościółek, właśnie kościół polski, gdzie odbywały się nabożeństwa ewangelickie w języku polskim. Taki układ zresztą można w wielu mazurskich miastach spotkać. Na przykład, no tu przychodzi mi na myśl Kętrzyn, gdzie też obok tego dzisiejszego kościoła katolickiego jest mniejszy kościół, który jest kościołem ewangelickim do dzisiaj, tak? Więc to była taka praktyka, a jednocześnie był jakby wikariuszem w tej parafii niemieckojęzycznej miejskiej właśnie obecnie w kościele Dominika Savio. I to była jego podstawowa funkcja, duchowny ewangelicki w mieście, które na tamty czas było praktycznie w 100% ewangelickie. Natomiast on trafił tutaj do miasta w konkretnym kontekście. No, trafił do miasta, które było cały czas jeszcze chyba nie do końca odbudowane, czy nie do końca jeszcze stanęło na nogi po tym wielkim pożarze z końca XVIII wieku. I dlatego było to społeczeństwo też dosyć ubogie i Gizewiusz tutaj ma też duże zasługi w tych działaniach prospołecznych i działaniach na rzecz ludzi, na rzecz mieszkańców, których wspierał materialnie, charytatywnie powiedzielibyśmy dzisiaj, ale też jednocześnie ma ogromne zasługi dla kultury. W tamtych czasach, to te lata 30., 40., to były takie początki germanizacji w Prusach Wschodnich, czy w Królestwie Prus wtedy jeszcze. Z tego względu, że wcześniej, trzeba powiedzieć, historycznie, początkowo Prusy były takim krajem bardzo otwartym, gdzie mieszkało bardzo dużo ludzi z różnych stron Europy, różnych języków i różnych wyznań. I jakoś to funkcjonowało. Natomiast ten XIX wiek był czasem, no właśnie, takiej nasilonej germanizacji. Później też to doprowadziło oczywiście do zjednoczenia Niemiec. I nagle ci Mazurzy, ci dawni osadnicy polscy, którzy mówili, modlili się po polsku, stali się przeszkodą. No i tutaj Gizewiusz po pierwsze działał wśród tej polskojęzycznej ludności, która przede wszystkim skupiała się, jak to zwykle na Mazurach bywało, na wsiach, nie w miastach. On odwiedzał te wszystkie miasteczka, które są wokół Ostródy, Ornowo, Kraplewo, i w tych wioskach po prostu słuchał ludzi, słuchał kobiet, które śpiewały przy pracy i spisywał te wszystkie pieśni. Stąd też powstało to słynne dzieło Pieśni Ludu z Nadgórnej Drwęcy.
8: Więcej historii dowiecie się podczas 10 dni Gustawa Gizewiusza. Księże Wojciechu, ale dobra informacja jest taka, że Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego przyznał środki na organizację tegorocznych dni Gustawa Gizewiusza.
9: Tak, ja jestem bardzo wdzięczny, że to już kolejny raz nam zaufano w tym względzie. No bo rzeczywiście to te wszystkie działania kulturalne wymagają oczywiście odpowiednich opłat, kosztów, więc sami nie bylibyśmy w stanie tego udźwignąć. I cieszę się, że tutaj nasze województwo również te działania wspiera i możemy o Gizewiuszu mówić, bo mam cały czas to nieodparte wrażenie, że ciągle wiemy o nim za mało i że nawet właśnie w tej powszechnej świadomości mieszkańców Ostródy jest to postać dosyć mocno anonimowa.
8: Kiedy i jakie będą elementy tegorocznych dni Gustawa Gizewiusza?
9: Tak, przeważnie taką przyjęliśmy zasadę, że składają się one z czterech wydarzeń, chociaż oczywiście były też od tego wyjątki. I w tym roku jeszcze do końca kalendarz się tworzy, natomiast mogę już zaprosić na kilka z tych wydarzeń. Przede wszystkim takim najbliższym nam wydarzeniem będzie koncert. I wracamy do takiej starej tradycji, ponieważ tu, no, przy tych dniach współpracujemy chociażby też z naszym muzeum. I wracamy do takiej tradycji sprzed paru lat, kiedy to koncert organizujemy w dzień Nocy Muzeów i łączymy to razem z tym programem Muzeum na Noc Muzeów, tak żeby, no właśnie, z jednej strony ułatwić ludziom udział, tak, zachęcić i uatrakcyjnić te wszystkie wydarzenia, skumulować to w jeden czas, żeby po prostu też i frekwencja była większa. Stąd też 16 maja na godzinę 17 zapraszamy do sali reprezentacyjnej naszego muzeum na zamku, gdzie odbędzie się wyjątkowy koncert. W tym roku będzie to zespół Zelowskich Dzwonków. Ciekawe o tyle, że jest to prawdopodobnie jedyny taki zespół istniejący w Polsce. Nie ma chyba drugiego, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Zespół, który powstał na bazie, no, przede wszystkim młodzieży, ale w ogóle członków parafii ewangelicko-reformowanej z Zelowa. To jest z Łódzkiego. I oni, ponieważ tam od wielu lat współpracują też z parafią swojego wyznania ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ta tradycja grania na dzwonkach jest dosyć silna, zarazili właśnie tą polską stronę, tą tradycją, i grają właśnie na takich dzwonkach ręcznych. To jest bardzo ciekawe, brzmi niesamowicie. I myślę, że warto posłuchać, bo są to nie tylko pieśni kościelne, ale także utwory, nazwijmy to, tej muzyki popularnej, rozrywkowej. Tak też jest to coś zupełnie nowego i warto na ten koncert przyjść 16 maja na godzinę 17 i oczywiście na inne wydarzenia, które tego dnia odbędą się w ramach Nocy Muzeów. Tutaj pozwolę sobie, by te informacje już przekazało muzeum i zaprosiło na te wydarzenia. I myślę, że będzie to naprawdę ciekawa, mile spędzona sobota. Chwilę później, bo już 21 maja, to jest w czwartek, czyli dokładnie w rocznicę urodzin Gizewiusza, bo zawsze, jeżeli to jest możliwe, staramy się jedno z tych spotkań też właśnie w te urodziny Gizewiusza zrobić, żeby też móc zaśpiewać 100 lat, chociaż to już może symbolicznie oczywiście, bo to już dawno 100 lat minęło. I zawsze staramy się też, żeby był tort urodzinowy dla Gizewiusza. I tym razem będzie to spotkanie, które odbędzie się o godzinie 18 w czytelni Biblioteki Miejskiej, również na zamku, ponieważ tutaj biblioteka również z nami od zawsze praktycznie współpracuje przy tych wydarzeniach. I zaprosiliśmy na to wydarzenie wybitnego historyka, pana profesora Jarosława Kłaczkowa z Uniwersytetu w Toruniu, który jest wybitnej klasy specjalistą, historykiem zajmującym się zarówno tematyką Kościoła Ewangelickiego, ale też no właśnie tą historią okołopruską, nazwijmy to, XIX-XX wieku. A tematem tego wystąpienia będzie właśnie Kościół Ewangelicki po 1945 roku, czyli ta historia zupełnie najnowsza, którą często się póki co jeszcze gdzieś pomija, a myślę, że też warto. Mamy w tym roku rok 26. W zeszłym roku z okazji tej okrągłej rocznicy z jednej strony hołdu pruskiego, z drugiej strony zakończenia II wojny, mówiliśmy właściwie no, o tych wydarzeniach, natomiast pomyślałem sobie, że w tym roku warto powiedzieć właśnie, co było po tym 45 roku, czyli co się wydarzyło później, i właśnie jednym z tych spotkań to będzie historia ewangelicyzmu na Mazurach w ogóle po 45 roku. Zachęcam, myślę, że będzie to ciekawe spotkanie. Kolejnym spotkaniem, które będzie kierowane do młodzieży, bo to znów jest też takim naszą specyfiką, że zawsze kierujemy jedno z tych wydarzeń szczególnie do młodzieży, do dzieci. Myślę, że będzie w tym roku niezwykle ciekawe, dlatego że zaprosiliśmy do współpracy kogoś, no można powiedzieć, takiego całkowicie nieszablonowego, niestandardowego, a mianowicie ostatnio bardzo popularną i nagradzaną Kasię Kosmos, tak zwaną Warmiarę, nie wiem, czy pan redaktor kojarzy, pewnie tak. Obraca się w świecie mediów społecznościowych, więc na pewno. A więc osobę, tutaj panią, która właściwie w minionym roku szturmem zdobyła regionalny internet, tak to nazwijmy, właśnie nagrywając te wszystkie tam rolki, filmiki, wirale, czy jak to tam się nazywa, ale o tematyce regionalnej. No dla niej oczywiście jest to tematyka warmińska i bardzo mnie to urzekło, ponieważ ona opowiada rzeczywiście o rzeczach istotnych, mówi, przekazuje jakieś tam fakty, jakąś wiedzę regionalną, ale robi to w tak niesamowicie niebanalny, często żartobliwy sposób, no że ciężko tego jakby nie obejrzeć, ciężko to pominąć, ciężko się nie uśmiechnąć, oglądając te filmiki. A jednocześnie człowiek, no, uczy się dużo, tak? I stwierdziliśmy, że zaprosimy ją, by poprowadziła takie warsztaty dla młodzieży właśnie z nagrywania właśnie takich materiałów, tworzenia rolek, tworzenia jakichś klipów muzycznych ze sztuczną inteligencją, ale o tematyce mazurskiej. Mazurskiej, czy też, no, idąc dalej, ewangelickiej, tak? Byśmy to teraz naszą młodzież zarazili tym i być może, żeby ktoś, tak jak ona nagrywa o Warmii, tak żeby u nas się pojawił ktoś, kto zacznie poprzez taką właśnie formę promować historię, kulturę i tradycję Mazur.
8: Do kolejnych wydarzeń będziemy jeszcze wracać. Pierwszy koncert w sali reprezentacyjnej Ostródzkiego Zamku odbędzie się 16 maja o godzinie 17 w ramach tegorocznej Nocy Muzeów, czyli kompletnie za darmo.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Kanapa kulturalna w Meloradiu Mazury.
8: Ja nazywam się Marek Apel, a wy słuchacie Kanapy Kulturalnej, ale nie jestem jedynym gospodarzem tego programu. Ze mną Anna Głowińska. Cześć, Aniu.
10: Dzień dobry.
8: Kolejny gość z perspektywy kanapy kulturalnej jest dla mnie niezwykły. Aniu, bo ty obiecywałaś, że będziemy zapraszać do studia osoby mało znane. Ja dzisiejszego gościa znam bardzo dobrze. Ostrudzianie zapewne też, chociaż dzieła tego gościa znają. Bo tak jak przed wejściem na antenę krótko podyskutowaliśmy, to jednak dzisiejszy gość jest mało znany, bo uwaga, my widzimy owoce. Ja nawet pamiętam jedno z wydarzeń współtworzonych przez dzisiejszego gościa i ten gość siedział za kotarą, skromnie, po cichu, były brawa oczywiście na koniec, ale te brawa były skierowane do aktorów. Aniu, kto dzisiaj zdradzi nam, jak robi się ostrudzką kulturę za kulisami?
4: Naszym dzisiejszym gościem jest Maria Krystyna Andrzejewska. I tak jak powiedziałeś, Marku, Maria Krystyna Andrzejewska jest osobą, która jest znana z powodu tego, co robi. A czasami, gdy się poda gdzieś tam nazwisko, a to Krysia Andrzejewska, to jest takie, a ale nie znam. No właśnie, nie znam. A tymczasem to jest osoba, która tworzy dzieła dla naszego miasta bardzo, bardzo ważne. Swoją pracę zaczęła niemalże jednocześnie z pracą w szkole podstawowej numer 6, gdzie zaczęła pracować jako nauczycielka w 1992 roku, a od roku 1993 już była organizatorką korowodu Świętego Marcina, który był realizowany do roku 2012 z małą przerwą, potem znów od 2015 do 2019, no i niestety w to wspaniałe wydarzenie zakończyła nam pandemia i już nie wróciło. Kolejne duże wydarzenie to jest Orszak Trzech Króli, którego współorganizatorką jest od roku 2013. Dalej, w 2016 powstała grupa teatralna Dobra Wspólnego i już od roku 2017 właśnie z tą grupą Krysia organizowała Misterium Męki Pańskiej. To są te takie duże wydarzenia, jak ja to mówię, miejskie. Natomiast ja mam to ogromne szczęście, że współpracuję z Krysią od ponad 20 lat. W 2004 roku utworzyłyśmy razem jeszcze z gronem innych wielbicieli literatury i teatru fantastyczną grupę, grupę inicjatyw kulturalnych INKU, która organizowała wieczory poezji oraz spektakle podczas obchodów Dni Papieskich. Od 2013 roku to właśnie z Krysią organizowałam narodowe czytania. Wszystkie Krysia była reżyserką tego wydarzenia i przez cały czas jest niezmiennie. W 2019 roku utworzyła fantastyczny spektakl Szwabka w ramach projektu, który realizowałam. W 2021 już w moim nowym miejscu pracy w Bibliotece Przystań z Kulturą spektakl Promemoria Obrazki z Historii Polski. Od 2021 roku organizujemy Gody Mazurskie. To jest fantastyczne wydarzenie, które nawiązuje do pięknej mazurskiej tradycji Jutrzniana Gody. W 2020 roku powstał spektakl, który ja darzę miłością przeogromną, Kamień z Ostrudy. Jest dostępny na YouTube. Gdyby ktoś jeszcze chciał obejrzeć, to można, a naprawdę warto. Jest też współtwórczynią Gry Miejskiej, która powstała w ramach projektu Awantura w Ostrudzie. Tam utworzyła fantastyczne literackie zagadki do tej gry, także też świetna sprawa była i szkoda, że no nie ma chyba kontynuacji, troszeczkę nam się tylko topografia zmieniła też. I cóż jeszcze, od roku 2025 prowadzi grupę teatralną przy Bibliotece Przystań z Kulturą, jest naszym reżyserem. Była też wielokrotnie nagradzana, wiadomo, większość tych nagród to były jednak te związane z pracą w szkole, czyli takie edukacyjne, ale ma też ważne nagrody w dziedzinie kultury, zasłużony dla kultury polskiej oraz nagrodę w dziedzinie kultury od starosty Ostrudzkiego otrzymała w roku 2023. No i tak powolutku chyba przejdziemy do tych pytań. No Krysiu, tak w ogóle to nasza współpraca zaczęła się w zasadzie troszeczkę inaczej niż wszystkie współprace, które ja nawiązywałam, bo zazwyczaj to ja zapraszam kogoś, żeby coś ze mną porobił, natomiast to było odwrotnie. Pewnego razu zaprosiłaś mnie, żebym razem z grupą ludzi, których zebrałaś, ludzi w różnym wieku, poczytała poezję. To był jeden z wieczorów poezji i teraz wydaje mi się, że to była poezja wtedy Jana Twardowskiego, więc to był początek naszej współpracy tak naprawdę, takiej prawdziwej.
10: Tak jest, ale przede wszystkim ukłon w twoją stronę. Tyle mi tutaj wyciągnęłaś takich rzeczy z takiej pracy twórczej, zwłaszcza z datami, ilościami. W niektórych miejscach to szeroko otwierałam oczy, bo ja już zapomniałam. Także podziwiam. I nie jest to tak, że miałaś szczęście, żeby ze mną współpracować, tylko to szczęście to chyba w obie strony działa, dlatego że ja uważam, że ty w większości moich dzieł jesteś takim motorem napędowym. Przypominają mi się słowa prymasa Wyszyńskiego: jeśli potrzebujesz w czymś pomocy, to zwróć się do człowieka, który jest nieustannie zajęty, bo tylko ten, który jest stale aktywny, nie odmówi ci. I jakoś to tak jest, kiedy się do mnie zwraca, że coś trzeba poprowadzić, że czym się trzeba zająć, tak jak teraz tą grupą naszą teatralną przy Bibliotece Powiatowej. No to ja się jeszcze nie zastanawiam, kiedy ja tam, gdzie to zmieszczę, tylko po prostu trzeba to robić. Zresztą całą tajemnicę takiej pracy twórczej stanowią ludzie. Także tworzący i także odbierający. No i jeśli chodzi o ludzi tworzących, szkoda czegoś nie robić, bo oni mają zapał, mają talenty i mają ogromną chęć. Natomiast szkoda czegoś nie robić ze względu na odbiór, dlatego że odbiorcy są i są rzeczy, które z naszej przestrzeni publicznej nie powinny zniknąć. Tak jak orszak, korowód Marcina, o który wspomniałaś.
4: Powiedziałaś o ludziach, bo to jest też twoje podejście do teatru, które mnie zachwyca. Tak jak mówisz, ty tworzysz spektakle, które są dla ludzi. Już w momencie, kiedy wybieramy tekst, to ty zastanawiasz się, czy będzie on dobrze odbierany, czy on trafi do naszej publiczności, czy ona będzie z tego spektaklu zadowolona i nie nastawiasz się na to, że będziesz uczestniczyła gdzieś w konkursach, gdzie grupa będzie odnosiła tego typu sukces, tylko dla ciebie zawsze najważniejszy, tak, z jednej strony jest ten aktor, który fantastycznie się realizuje, pracując w tej grupie, ale odbiorca, i to jest takie piękne.
10: Celem tutaj jest pokazanie czegoś publiczności, więc ona jest głównym adresatem. Nie jakiś znawca, nie jakiś juror, nie jakaś prześwietna komisja, którym nie odbieram zasług, ale bardzo często wiemy, że w różnych konkursach głosy jurorów są zupełnie różne niż publiczności. A teatr tak naprawdę, czy narodowe czytanie, jakiekolwiek spektakle, są dla publiczności, nie dla jurorów, specjalistów, krytyków. Także to jest pierwszy i najważniejszy. A drugi, że po przeciwnej stronie są ludzie, którzy mogą coś z siebie dać.
4: A pamiętasz swój pierwszy spektakl, bądź też który z tych spektakli, które robiłaś, był dla ciebie taki na początku tej twojej teatralnej drogi jakiś szczególnie ważny?
10: Nie umiem powiedzieć, który był pierwszy. To się jakoś tak cały czas ciągnęło. No, praca w szkole przede wszystkim w Kornelówce była klasa teatralna prowadzona zresztą przez naszą koleżankę, z którą dotąd współpracujemy przy Narodowym Czytaniu, Elę Jakubiak. Klasa teatralna.

0: kręci głową, mówi szybko albo emisja słaba. Uczyliśmy dzieci grać głosem, było dużo ćwiczeń i rzeczywiście wiele z nich to są osoby, które albo mają świetną autoprezentację, co się we wszystkich dziedzinach życia przydaje, nawet na egzaminach, na studiach, ale też niektórzy z nich nadal pracują właśnie w takim twórczym klimacie i są świetni. A jeśli chodzi o spektakle, pamiętam, że najtrudniejsze i mocno przeżywane to były te wszystkie, które wspomniałaś, związane z dniami papieskimi. Jak Jeremiasz, Profile Cyrenejczyka, do dzisiaj czuję po prostu ciężar tego, ale też wiele wzruszeń. Promieniowanie ojcostwa, jeszcze robione z grupą, ze zmysłem jeszcze prowadzonym przez Monikę. One były bardzo trudne i takie bardzo bolesne. Dzisiaj trudne też są wszystkie misteria, które przygotowujemy. Specyfiką tych rzeczy jest to, że aktorzy tam nie grają ról, tylko oni te swoje role przeżywają autentycznie. I tam, mimo że na próbach bywa czasami bardzo radośnie, to potem w czasie spektaklu bywa, że autentycznie przeżywają, płaczą, są po prostu tacy prawdziwi. Natomiast spektakle, które się pokazuje publiczności i naprawdę się gra, no to takie, no na pewno gody, ale taki, który ogromnie w ostatnim czasie zachwycił mnie, praca w ogóle z ludźmi, no walorem było to, że ludzi było aż troje, więc było łatwo, ale to były właśnie dziewczyny, to była Iwona Podgórska, Dominika Smoleńska i Danusia Jędrzejczyk. Dzięki tobie się z nimi spotkałam i robiłyśmy spektakl Stokrotki i to była praca komfortowa, fantastyczna. Pewnie z profesjonalnymi aktorami byłoby gorzej, bo by coś tam marudziły, one po prostu przyjmowały wszystko, każdą uwagę. Efekt był genialny. No i praca była bardzo przyjemna, nawet na próbach. Nie męczyła. Więc te Stokrotki to pewnie zapamiętam na całe życie. No ale te rzeczy, które są takie cykliczne, chociaż zawsze jest nowy scenariusz. Jeszcze nie powtórzyliśmy ani razu misterium. Zawsze są nowe. Już też nasze, bo w tym roku tworzyłam scenariusz razem z Andrzejem Chorbajczukiem. Wcześniej był Kornela Andrzejewskiego, mojego syna notabene. Scenariusz też piękny, więc tworzymy je. I tak samo gody. No, gody to już w ogóle perełeczka.
1: Tym, co myślę, bardzo wyróżnia spektakle, które ty realizujesz, to są ludzie, których do tych spektakli włączasz, ponieważ pojawiają się wśród aktorów ludzie, którzy należą w zasadzie do grup zagrożonych w takim powszechnym mniemaniu, i tak w ogóle jest, osoby wykluczeniem, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy. Powiedz mi, jak ty to robisz i jak do tego w ogóle doszłaś, żeby właśnie w taki sposób realizować spektakl, wyciągając ludzi, którzy absolutnie w żaden sposób z aktorstwem nigdy nie mieli nic wspólnego, nigdy nie mieli takich ambicji i nagle są i są świetni.
0: To ale, że są autentyczni. No, rzecz polega na tym tak z mojej strony, bo nie wszystko ode mnie zależy. Z mojej strony to jest tak, że każdy ma jakiś atut. Każdy, to trzeba wyciągnąć. Czasami jakaś słabość jest właśnie atutem, jest tym czymś bardzo ważnym. Przypominam sobie, kiedy w czasie pandemii postanowiliśmy zamiast Orszaku Trzech Króli zrobić profesjonalne filmiki, scen, pokazując jednocześnie szopki z ostruckich kościołów i pokazując dzieci, które śpiewały kolędy w konkursie online, to od Iwonki Ciunelis miałam nagrania tych dzieci, zgodę rodziców, żeby mogły zaistnieć publicznie. Wtedy w tym filmie, pamiętam, najpiękniejszą sceną była scena pasterzy, gdzie okazało się, że wszyscy pytali, skąd ty wzięłaś takich aktorów? Ja mówię, to są naturszczyki. To jest to, co ode mnie. Natomiast ktoś powiedział, że mam szczęście do obsady. I nie umiem tego określić, ale zawsze jakoś tak się wyjątkowo trafia.
2: Także życzymy więcej takich wydarzeń, Aniu i Krysiu. Dziękujemy, że mogliśmy cię poznać od tej strony zakulisowej, bo jednak po dzisiejszej rozmowie możemy odczuć jedno wrażenie. To, co my oglądamy na ostruckich scenach, to jest tylko zwieńczenie tego, co dzieje się za kotarą.
3: To jest

0: Autopromocja. Czwartek,
1: piątek, weekend. Co tam? A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest. Weekendowe Melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj nas 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
7: W tym programie mam dla Was na początek poradnik, jak prawidłowo umyć ręce. Ja nazywam się Marek Apel, to jest magazyn reporterów Meloradia Mazury i na początek o happeningu zorganizowanym przez pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
8: Patrycja Szymańska, promocja zdrowia i oświaty zdrowotnej, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Ostródzie.
9: Światowy Dzień Higieny Rąk. Po raz kolejny organizujecie event przed Przychodnią Zdrowia przy ulicy Kościuszki. Pani Patrycjo, co my tu dzisiaj mamy? Bo są eksponaty, albo inaczej, są materiały instruktażowe dla dzieciaków, bo przyjmiecie też wycieczki z ostródzkich szkół i dzieci będą uczyły się myć ręce. Wydawać by się mogło, że to nie jest skomplikowana czynność.
8: Wydaje się, że to właśnie jest banalne, te nasze mycie rąk, ale jednak mycie rąk to taka prosta, najprostsza w sumie metoda, żeby uchronić się przed różnymi chorobami, szczególnie zakaźnymi. Nie zapominajmy, że na naszych dłoniach gromadzi się bardzo wiele drobnych ustrojów, czy to bakterie, wirusy, jakieś jajeczka pasożytów, czy grzyby nawet. Więc te mycie rąk przy użyciu mydła, ciepłej wody najlepiej i oczywiście wysuszenia tych dłoni jest bardzo istotne, żeby się wystrzec tych wszystkich drobnoustrojów.
9: Jest specjalna instrukcja dla dzieciaków i taki wierszyk. Ja pamiętam, że pani zna go na pamięć.
8: Więc tak, no to powiem ten wierszyk. Umyj rączką brzuszki, później plecki i paluszki, potem palce złap na wędkę, potrzyj kciuki śrubokrętem, a na koniec swe paluszki, potrzyj szybko o dwa brzuszki. Ale ja jeszcze do tego zawsze na końcu dodaję, że nie zapominamy o nadgarstkach. To jest bardzo istotne.
9: No dobra, to ile powinno trwać mycie rąk i jak często to robić?
8: Tak naprawdę często zapominamy u nas w Polsce i w ogóle na całym świecie po skorzystaniu z toalety. Ja proponuję zawsze jeszcze przed skorzystaniem zawsze, tak, bo dotykamy różnych przedmiotów, ale co jest jeszcze ważne, przed przygotowywaniem posiłków, tak, nie wiem, dotykamy różnego mięsa, tak, to też, czy jajek, tak, jak przygotowujemy, nie wiem, jakieś potrawy z wykorzystaniem tych produktów, no to wówczas właśnie ta higiena jest bardzo istotna, ale tak jak pan stwierdził, przed posiłkami, tak, po skorzystaniu z toalety, ale jeszcze na przykład wracamy do domu, tak, dotykamy różnych przedmiotów, elementów, osób, czasami mamy kontakty różne, więc w taki sposób tutaj się staramy chronić. I 30 sekund mówi się, tak?
9: Ta zasada, 30 sekund. Dlaczego?
8: Dłużej, tak? Można dłużej, ale tak zostało wpojone na wszystkich instrukcjach, tak jest, że tak powiem, to zamieszczane, żeby przynajmniej te 30 sekund właśnie te myć ręce.
9: Woda ciepła czy zimna, czy nie ma to żadnego znaczenia?
8: Najlepiej by było, żeby myć ręce w takiej ciepłej takiej letniej wodzie, ale jak nie mamy takiej możliwości, no to oczywiście ta chłodna woda też jest istotna, ale te mydło albo środek dezynfekcyjny, jeżeli nie mamy możliwości umycia rąk, też stosujmy na przykład w podróży. Ono wiadomo, nie chroni w 100% przed tymi drobnoustrojami, ale jednak jest skuteczne.
0: Zmieniamy temat.
9: 5 maja obchodzimy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami. Tego dnia w Bibliotece Powiatowej Przystań z Kulturą w Centrum Użyteczności Publicznej otwarto też niezwykłą wystawę. Wystawa jest tylko elementem pewnych nowatorskich badań nad godnością, postrzeganiem, ale też codziennym życiem osób z niepełnosprawnościami.
10: Katarzyna Ćwirynkało, profesorka na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
9: Proszę nam opowiedzieć o tych badaniach, które dziś podsumowaliście w Bibliotece Powiatowej w tym niezwykłym dniu dla osób z niepełnosprawnościami.
10: Badania są przede wszystkim, powiedziałabym, awangardowe, nowatorskie, ponieważ nazywamy je w ogóle badaniami włączającymi. Oznacza to, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną w takich badaniach nie tylko są osobami badanymi, udzielają wywiadów, ale też te badania współtworzą. To znaczy, my wspólnie planujemy te badania, wymyślamy temat tych badań, razem prowadzimy wywiady, czyli jest zawsze badacz akademicki, jest osoba, która jest współbadaczem z niepełnosprawnością intelektualną i rozmawiamy z innymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną na tematy, które po prostu wspólnie wybieramy. A później też staramy się, żeby przełożyć te wyniki na środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną, na to, żeby w jakiś sposób na pozytywny zmienić wizerunek osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tworzymy teksty, które są publikowane w czasopismach i magazynach krajowych i międzynarodowych. I muszę powiedzieć tutaj o naszej grupie, że jest to jedna z dwóch grup takich znanych w Polsce. Jest to właśnie nasza grupa ostrucka i druga grupa lubelska. My współpracujemy z sobą, także jesteśmy na razie jedyni w Polsce, ale już mamy całkiem sporo tekstów za granicą i staramy się po prostu ten wizerunek zmieniać. Poza tym na podstawie naszych wyników planujemy dalsze działania. Dajemy rekomendacje, co powinno się zmienić i organizujemy wspólnie szkolenia. W tych szkoleniach biorą na przykład udział osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jeśli dostrzeżemy, że na przykład jest problem z tym, że dużo ludzi nie wie, że trzeba się badać, trzeba stosować profilaktykę, trzeba się zdrowo odżywiać, żeby na przykład uniknąć albo zminimalizować ryzyko zachorowania na nowotwór, to my o tym mówimy. Prowadzimy szkolenia, które również razem współtworzymy. To nie jest jakieś zewnętrzne szkolenie, tylko jest to szkolenie, które razem projektujemy.
9: Społeczność akademicka od zarania dziejów stara się zmienić świat poprzez badania, naukę, czyli coś najcenniejszego, co ma ludzkość. Wy w pewien sposób postawiliście osoby z niepełnosprawnością w tej roli badacza. Badacza samego środowiska osób z niepełnosprawnościami. Te badania mają zmienić postrzeganie społeczne od wewnątrz i od zewnątrz?
10: Zdecydowanie tak. Czy to jest w ogóle jedna z cech badań włączających, tak? One muszą czemuś służyć. To nie są badania, które są po prostu dla nauki, po to, żeby napisać o kimś coś, tylko są to badania, które mają po prostu i ten wizerunek zmienić osób z niepełnosprawnością intelektualną i mają też wpłynąć na środowisko, żeby poprawić ich sytuację. Także to jest jedna z takich głównych cech badań włączających.
9: Teraz mamy wystawę Szczęście w moich oczach. Oni w pewien sposób opisują różne elementy tego projektu, jak wiarę, religię, ale też takie życie codzienne, coś, co sprawia im radość. Tylko przez tydzień tutaj w Bibliotece Powiatowej możemy zobaczyć, o czym marzą i czym jest szczęście dla osób z niepełnosprawnościami.
10: Projekt, który tutaj mamy i wystawa dotyczy piękna konkretnie i mówiąc o pięknie, okazuje się, że możemy je w bardzo różny sposób rozumieć. Dla części osób, które brały udział w tych badaniach, pięknem było to, że mają partnerskie relacje z terapeutami. Dla innych to, że mogą być niezależni, starają się być niezależni, że mają asystenta, który tę niezależność w jakiś sposób umożliwia. Dla jeszcze innych może to być rodzicielstwo albo miłość, bycie w związku intymnym. To jest też poznawanie słabości, sławnych ludzi, to jest też podróżowanie, także to piękno bardzo różnie rozumiane, a jednocześnie odkrywanie, bo to wszystko było toczone i rozmawialiśmy też prowadząc takie wywiady fokusowe, że okazuje się, że rodzi też to piękno czasami jakieś bariery, że nie zawsze ono jest dla nas dostępne. My staramy się, żeby było, a nie zawsze tak jest. Nie zawsze nasze relacje na przykład z rodzeństwem są całkowicie partnerskie. Może nas traktować z góry z uwagi na to, jakie mamy na przykład trudności, jakie doświadczamy trudności. A tutaj pokazujemy, jak to powinno wyglądać i co powinno się zmienić. Także pozwoliło nam to na też takie wypracowanie pewnych rekomendacji, co nam się nie podoba. Nie podoba nam się na przykład to, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną w głębszym stopniu nie ma takiej pełnej wolności, żeby na przykład zawrzeć związek małżeński. Także tych barier jest cały czas dużo.
9: Proszę przedstawić te osoby, które zajęły się tym ważnym zagadnieniem.
10: Jedna osoba z Lublina, jest to pani profesor Monika Parchomiuk, która razem z nami od samego początku współpracuje, współtworzyła szkolenie dla współbadaczy i razem z grupą trzech współbadaczy z Lublina realizuje takie same projekty jak my. My to wspólnie ustalamy na spotkaniach online, się spotykamy i po prostu wymyślamy te tematy razem. I też pani profesor Agnieszka Żyta, która jest razem ze mną zaangażowana w niektóre z tych projektów. Także na początku współpracowałyśmy wspólnie i prowadziłyśmy szkolenie i prowadziłyśmy pierwsze projekty, które tego dotyczyły.
11: Nazywam się Alicja Bożyńska, jestem z Ostródy. Pracuję w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Ostródzie.
9: Alicjo, piękno w Twoich oczach. Otacza nas wystawa, która jest finałem badań naukowców z Lublina, ale też z Olsztyna. Piękno w Twoich oczach. Jesteś na jednej z fotografii. Opiszesz nam z kim i co zdecydowałaś się pokazać?
11: Zdecydowałam się pokazać piękno poprzez to, że mam starszą siostrę. Jest między nami 17 lat różnicy, ale to absolutnie nie przeszkadza, bo my się lubimy, my się spotykamy, jeździmy sobie na wycieczki, robimy sobie grilla, chodzimy na spacery, rozmawiamy na poważne tematy. Ona mnie traktuje na równi, nie traktuje mnie, że jestem osobą niepełnosprawną, która wymaga cały czas pomocy, jest ze mnie też dumna. Aktualnie mieszkam samodzielnie, więc też mnie w tym wspiera. Także jest dla mnie ogromnym wsparciem i z tego się cieszę. Mam też dużo innego rodzeństwa, ale no nie bardzo mam z nimi kontakt. Chciałabym. To wynika z różnych rzeczy. No jest ta siostra i cieszę się, że ona jest jakby no zawsze blisko mnie.
9: Trudno było przełamać siebie wewnątrz i pokazać nam, mieszkańcom Ostródy, powiatu ostródzkiego, czego wy, osoby z niepełnosprawnościami, pragniecie, czego na co dzień oczekujecie, bo dziś mamy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami. To jest bardzo ważny dzień w budowaniu świadomości społecznej.
11: Tak, trudno mi było, gdyż już pracuję w tym projekcie długo i po prostu byłam wtedy młodsza. Jeszcze inaczej patrzyłam na pewne rzeczy. Byłam też troszkę bardziej zamknięta. Pewnych rzeczy się bałam, o pewnych rzeczach nie chciałam mówić, bo uważałam, że to są moje rzeczy. Ale jak dostałam szansę bycia w tym projekcie, to zobaczyłam, że są osoby, które tak jak ja mają podobne problemy i że jednak warto, żeby to pokazać, że osoby z niepełnosprawnością to osoby, które mogą pracować, to osoby, które mogą właśnie robić różne projekty, to osoby, które mogą mieć wsparcie w rodzinie, że to nie są osoby, które tylko siedzą w domu i tak naprawdę nic nie robią, że są też wartościowe.
9: Praca, mieszkanie, to zapytam o plany na przyszłość.
11: Plany na przyszłość? No to chyba dalej to praca. Być może w przyszłości mąż, mam taką nadzieję. A jeśli nie, no to oby była praca, obym mogła dalej właśnie różne takie rzeczy robić jak w tej chwili i oby było zdrowie, rodzina i wsparcie. Myślę, że to jest najważniejsze.
9: Jesteś wzorem, bo twoja ciocia nam dziś powiedziała, że też długo dojrzewałaś do samodzielnego mieszkania, żeby podjąć tę decyzję. To była też trudna decyzja w twoim przypadku?
11: Tak, bardzo trudna to była decyzja, gdyż zawsze mieszkałam z ciocią. Mieszkaliśmy w domu dużym, więc dla mnie to było super. Ogród, duży dom, a tu nagle przyszedł czas, gdzie nagle, wypadałoby, żebym poszła na samodzielne mieszkanie. I to było trudne, bo się bałam. Bałam się tego, że nie ogarnę rachunków, bałam się tego, że nie ogarnę, nie wiem, jakichś tam drobnych, nie wiem, rzeczy typu, coś się zepsuje, czy czegoś nie dopilnuję. Okazuje się, że są takie teraz metody i ułatwienia, że wszystko można ogarnąć. Minęło pół roku, mieszkam sama i radzę sobie świetnie. Też ciocia tutaj jeszcze mnie wspiera w pewnych rzeczach i dużo pomaga, także to nie jest tak, że poszłam na swoje i nie ma kontaktu. Tak jak mówiłam, i siostra, i ciocia są dla mnie osobami najważniejszymi i dzięki nim jestem tu, gdzie jestem i też się cieszę, że tak jest i miałam taką szansę.
9: Do 12 maja w Bibliotece Powiatowej możecie oglądać wystawę, która jest podsumowaniem projektu, o którym właśnie rozmawialiśmy na antenie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
7: W tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy na temat lokalnego rynku pracy. Bezrobocie z miesiąca na miesiąc spada. I to są dobre informacje, a omówimy je z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie, Mariuszem Bojarowskim. Witam serdecznie.
12: Dzień dobry.
7: Panie dyrektorze, 3463 osoby na koniec kwietnia. Tyle z meldunku wynika, że mieliście zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiecie ostródzkim. Za liczbami stoją ludzie, konkretne historie i ja się z tym zgodzę. Ale jak jest spadek, to chyba to jest pozytywna informacja z lokalnego rynku pracy.
12: Zgadza się. Oczywiście, że tak, że każda... Malejące bezrobocie oczywiście, że cieszy. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że mamy wiosnę. Jest to tendencja coroczna, czyli na wiosnę za każdym razem mamy taką tendencję, jeżeli chodzi o zarejestrowane osoby, że rzeczywiście liczba osób zarejestrowanych spada.
7: Budownictwo, rolnictwo i turystyka to są gałęzie, które teraz wiosną potrzebują rąk do pracy?
12: Turystyka, restauracje. To też tutaj obserwujemy duże zapotrzebowanie i sporo umów. Niestety są to przeważnie albo umowy zlecenia, albo umowy czasowe, natomiast też bardzo mnie cieszy, że są solidne umowy z przemysłu stoczniowego w Ostródzie.
7: Nie ma gorzej niż w poprzednich latach, bo był lekki kryzys i zastój, to wszyscy powtarzali. Tam nawet widmo było zwolnień grupowych, ale ono zostało oddalone. To są nadal najpopularniejsze zakłady w Ostródzie, jeśli chodzi o zatrudnienie?
12: Powiem w ten sposób, są solidne miejsca pracy i widać oferty pracy napływające z tej branży i widać też umowy o pracę, które są zawierane w tej branży.
7: Panie dyrektorze, jak się dzisiaj poszukuje pracy osobie bezrobotnej? Bo ja ostatnio byłem w starostwie powiatowym, przechodziłem przez korytarz i tam ludzie w różnym wieku, młodzi, ale też nieco starsi mieszkańcy naszego powiatu, macie strefę dla młodych. To jest wymóg ministerialny, musicie się dostosować do wymogów dzisiejszego rynku pracy, ale jak się szuka pracy osobie bezrobotnej w 2026 roku?
12: Pewnie zależy, której są różne techniki szukania. Są osoby, które tylko przeglądają oferty pracy, są takie osoby, które aktywnie szukają, dopytując, nawet jeżeli pracodawca nie składa oferty pracy, sami się dopytują, są też takie osoby. Są też osoby, które czekają tutaj na pośrednika, który zaproponuje jakąś ofertę pracy. Są różne sposoby, nie wszystkie są skuteczne, jak się okazuje. Polecam za każdym razem aktywne poszukiwanie, czyli to, co mnie naprawdę interesuje, dopytywać. Czasami nie ma oferty ze strony pracodawcy potencjalnego, a jeżeli jestem zainteresowany, warto się pokusić o więcej informacji z danej branży, czy zdobyć pewnego rodzaju informacje poprzez swoich znajomych, czy zapytać potencjalnego pracodawcę, czy nie byłby zainteresowany kandydaturą.
7: Ofert pracy jest sporo. W ostatnim tygodniu pojawiło się 51 nowych ofert zatrudnienia u 15 pracodawców. Dyrektorze, ale ja tak śledzę te oferty, to wynagrodzenie to jest najniższa krajowa i to jest problem, który przewija się w komentarzach w mediach społecznościowych. No, ludzie piszą, że jest to najniższa krajowa. To jest chyba dzisiejsza bolączka.
12: Niewątpliwie tak. Oczywiście, że wynagrodzenie ma olbrzymie znaczenie przy podejmowaniu danych aktywności zawodowej. Natomiast zwracam uwagę, że to, co potem widzę na umowach o pracę, no to na szczęście nie są tylko oferty związane z najniższą krajową, czyli po prostu wymogiem ustawowym, bo niżej zapłacić nie można. Są już oferty, są umowy o pracę, w których widać, że są inne kwoty i cieszę się, że takich umów o pracę przybywa.
7: Jakie aktywne formy przeciwdziałania bezrobocia planujecie uruchomić w najbliższych tygodniach? Ten boom na otwarcie własnej działalności gospodarczej już minął, czy jednak macie już pod korek nabite wnioski o tę formę wsparcia?
12: Nabicie pod korek by mnie nie martwiło, tutaj już daleko jest poza korkiem, jest dużo większe zainteresowanie niż można byłoby przypuszczać, a z drugiej strony ważniejsze, że przekracza znacznie zainteresowanie poziom alokacji przeznaczonej na działalność gospodarczą. No ale tutaj może, jeżeli jeszcze się uda, pozyskamy środki, liczę na rezerwę ministerialną na jesieni, do tego jeszcze pewnie wrócimy w naszych kolejnych rozmowach. To, co w tej chwili się zadzieje, to jeszcze w maju, 9 maja zapraszam do składania staży. Staże będą od 3 do 6 miesięcy, tym razem wydłużone, zwłaszcza dla osób długotrwale bezrobotnych. Dla tych osób będzie dedykowane specjalny jakby ten program. Myślę, że jeszcze będą prace interwencyjne, które cieszą się dużą popularnością. No i liczę, że na jesieni, jeżeli się uda jeszcze pozyskać rezerwę ministerialną, ruszymy jeszcze z jedną edycją, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą.
7: Krajowy Fundusz Szkoleniowy, wnioski rozpatrywane w nieco innych datach, o czym informowaliście też na swojej stronie internetowej. Dlaczego?
12: Z powodu dużego zainteresowania, ale też zmiany przepisów i ci, którzy do tych składali bezbłędnie, no jednak jest sporo błędów. Na szczęście zmieniły się na tyle przepisy, że te błędy można poprawiać i po prostu dajemy szansę, żeby te dokumenty zostały właściwie przygotowane. Ale to też nie oznacza, że nie będzie kolejnej edycji, jeżeli chodzi o Krajowy Fundusz Szkolenia, ponieważ jeszcze w maju na pewno będzie możliwość złożenia kolejnych wniosków.
7: Także śledźcie komunikaty Powiatowego Urzędu Pracy, między innymi w mediach społecznościowych, to tak po młodzieżowemu, jeśli nawiązujemy do szukania pracy dla osób młodych. Dyrektorze, blisko rok od rewolucji na rynku pracy, bo blisko rok obowiązuje nowa ustawa. Z perspektywy roku, jak dyrektor widzi te zmiany, które się odbyły w branży, w której dyrektor pracuje?
12: No cóż, no rzeczywiście może się pokusić o jakieś podsumowanie. Ja wrócę do swojej pierwszej tezy zaraz po wejściu ustawy. Jakiekolwiek zmiany, za którymi nie idą też działania związane z finansami, no są czasami mniej skuteczne. W tym przypadku skutecznością raczej wykazały się przepisy, które zwiększyły trochę sztucznie bezrobocie, ponieważ część osób do tej pory, która była wyrejestrowana, kiedy nie podejmowała ofert pracy, w tej chwili jest w rejestrze i zostanie z nami na dłużej, co też dosyć sztucznie zawyża niektóre statystyki. To taki jest jakby pierwszy efekt. Też widzimy na pewno, jeżeli pan redaktor często do tego nawiązuje, mniej liczby wolnych miejsc pracy zgłaszanych przez pracodawców. No tak, ale ustawa wygasiła taki obowiązek, jeżeli chodzi o tak zwany test rynku pracy, kiedy pracodawcy chcieli zatrudnić cudzoziemców, musieli przedkładać te oferty pracy, w tym momencie już nie muszą, a tych ofert pracy było jednak dużo. I to ta liczba, teraz też widzimy właśnie w rubryce liczba wolnych miejsc pracy, jest o tyle mniej. To są takie pierwsze jakby widoczne efekty. Na pewno ustawa nam pozwala teraz, jeżeli chodzi o większą współpracę, i za chwilę Państwo też to zobaczycie na pewno na naszych stronach, na Facebooku, ale też w rzeczywistości będziemy zacieśniać współpracę, jeżeli chodzi o ośrodki pomocy społecznej na naszym powiecie. Tutaj jeszcze jest wiele do zrobienia, czyli tak zwane osoby bierne zawodowo są na naszym celowniku. Ustawa również zobowiązuje nas, abyśmy tymi osobami zajęli się w szczególności. Cieszę się też, że tutaj są wyraźne kroki poczynione, jeżeli chodzi o osoby młode. Naprawdę jest im teraz trudniej wejść na ten rynek pracy. Rzeczywiście teraz zmiany, jeżeli chodzi o płatne staże, spowodują, że być może, może być tak, że nie będą mieli aż tylu potencjalnych miejsc pracy, żeby spróbować swoich sił, żeby zacząć swoje życie zawodowe. I tutaj trzeba się tym też problemem zająć i nasilić współpracę z naszymi doradcami, którzy są do dyspozycji młodych ludzi.
7: Czyli taki umiarkowany optymizm póki co?
12: Tak, no trzeba być optymistą, jeżeli chodzi o narzędzia, które nam dostarczono, bo one jeszcze w pełni nie funkcjonują, ale jest tutaj możliwość pewnych zmian i będziemy je sukcesywnie wprowadzać. Natomiast to, co na pewno martwi, to tak zwane otoczenie makro, czyli to, co nie zależy od nas, ale przecież nie można udawać, że sytuacja na świecie nie wpłynie na ceny usług, produktów w naszym mieście, w naszym powiecie, co też powoduje, że jest mniejsze jakby zapotrzebowanie na pracowników. Sytuacja jest dosyć taka nieprzewidywalna. Część osób nie chce jeszcze, zwłaszcza mówię o pracodawcach, angażować się w zwiększanie miejsc pracy, w nowe inwestycje, a to jest pożądane, żeby rzeczywiście bezrobocie skutecznie zmalało.
7: Niepokoją pana takie billboardy w Ostródzie i to nie tylko w Galerii Mazurskiej. Sprzedam, wynajmę lokal. Jednak ten handel w Ostródzie i to ten drobny handel dostał po kieszeni, jeśli nie powiedzieć, że po pewnej części ciała, po otwarciu dużych jakby galerii handlowych, parków handlowych w Ostródzie, ale też na obrzeżach naszego miasta. To są takie niepokojące obrazki, że jednak ci, którzy powtarzali, że okej, optymizm, bo się buduje duże centrum handlowe pod Ostródą, największe w regionie, będą miejsca pracy, no jednak powoduje, że w samej Ostródzie tych szyldów sprzedam i wynajmę jest coraz więcej.
12: No też z racji swojej funkcji jako też radnego miasta Ostróda ubolewam za każdym razem, wyrażam to ubolewanie, że funkcja handlowa Ostródy zamiera jako miasta. Niestety nasze centrum przeniosło się na obrzeża, teraz tam jest centrum handlowe. Wyraźnie to widać. Część sklepów, które była do tej pory w mieście, w granicach miasta, no niestety zamyka swoje podwoje i przenosi się tam, gdzie są po prostu ludzie, gdzie jest wygodniej zrobić zakupy, gdzie łatwo zaparkować samochodem, bo dzisiaj to też jest taka moda, że robimy zakupy samochodami. Myślę, że to jest jeden z głównych powodów, że nie ma takich dużych centrów handlowych w mieście. No ale nie uda się ukryć, że idąc wieczorem, prawda, czy po południu, nie ma już tych funkcji handlowych zbyt dużo, jeżeli chodzi o nasze miasto. Nie ma już tych osób, które przechodziły chodnikami ze sklepu do sklepu. Wszystko rzeczywiście, większość osób koncentruje się na ulicy Grunwaldzkiej i w nowym centrum handlowym.
7: Ruszył maraton maturalny. Dyrektorze, pamięta pan własny egzamin dojrzałości?
12: Oczywiście, że pamiętam.
7: To jeszcze te wewnętrzne.
12: Tak, pamiętam przede wszystkim to, że jednak były bardzo duże obawy. Od tego egzaminu zależało bardzo dużo, jeżeli chodzi o dalsze możliwości kształcenia. Konkurencja była znacznie większa. Na studia, jeżeli chodzi, były oblegane kierunki różne i bardzo trudno się było dostać. A z tego, co pamiętam, to zazdroszczę trochę dzisiaj, że na maturze jest kartka, której coś jest napisane. Natomiast na naszej kartce to była kartka w kratkę lub w linię, na
7: i
12: której nie było nic. I na tablicy zostały napisane 3 tematy. Trzeba było przepisać temat i reszta wszystko było napisane z głowy, czy jak się mówi, z niczego, tak? I bo ta matura wyglądała zupełnie inaczej. No, zmieniają się czasy. Być może teraz są lepsze warunki do tego, żeby tą maturę zdać i rzeczywiście oddać to, co się naprawdę wie, może to jest bardziej przystępny sposób niż tak, jak my zdawaliśmy.
7: Tak czy inaczej, młode pokolenie, kolejny rocznik wyfrunie nam z Ostródy celem kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. Tego życzymy tegorocznym maturzystom, ale do naboru do szkół ponadpodstawowych. 18 maja rusza nabór do szkół średnich, do liceów, do techników, ale też do szkół branżowych. Żadna to ujma iść do szkoły branżowej.
12: W ogóle bym w takiej kategoriach nie rozpatrywał. To jest bardzo dobry pomysł, jeżeli chodzi o zdobycie solidnego zawodu w dzisiejszych czasach i potem możliwość kontynuowania edukacji. To nie jest tak jak kiedyś, że to się zamykało swoją możliwość edukacji czy rozwoju zawodowego. Szkoła branżowa wprost przeciwnie, daje solidną podbudowę i daje szansę na dalszą edukację, ale też na solidną pracę i już przyzwoite zarobki w dosyć młodym wieku. Warto to rozważyć. Warto się rozejrzeć, jakie są zawody proponowane, w których zawodach jest wzięcie, bo jest. I są pewne zawody, w których no już dzisiaj, jeżeli ktoś ma do tego smykałkę, warto się tym zainteresować.
7: A dla mnie takim wzorem dyrektora, który promuje jakby szkoły wielobranżowe, jest pani Anna Teodorowicz, która zawsze powtarza tej młodzieży, którą ma u siebie w Staszicu, że to, że chodzą do szkoły wielobranżowej, to jest wartość dodana dla rynku pracy, to po pierwsze. A po drugie, jakby w którymś momencie życia chcieli napisać maturę, pójść na studia, to jest taka ścieżka, że życie nie kończy się tylko na tym jednym dyplomie.
12: Mogę się podpisać pod tymi słowami i popieram ten sposób myślenia. A zresztą sam ukończyłem też również w średniej szkole z maturą szkołę techniczną i przyznam, że nawet się nie spodziewam, jak to się w życiu przydaje.
7: Co nawet nie wiedziałem, to jakie wykształcenie?
12: Tak, elektrotechniczne, tak. Aha, elektroenergetyczne, tak.
7: Czyli jak mi się coś popsuje z elektroniki, to tam prywatnie do dyrektora?
12: Proszę mnie nie testować.
7: Lutownica i te sprawy?
12: Nie, no to są trochę też już zamierzchłe czasy. Do tej pory widzę, że technika się bardzo mocno zmieniła. Trzeba pewne rzeczy uzupełniać. Oczywiście prawo OMA i Kirchhoffa się zmieniło, natomiast sposób, jeżeli chodzi o narzędzia i technologię, to już jest przepaść między tym, co było, a co dzisiaj jest.
7: Także pamiętajcie, wykształcenie to nie wszystko. Ważna jest jeszcze praktyka i to jest ważna wartość na rynku pracy.
12: Do tego namawiam, tak. Praktykujmy to, co umiemy. Uczmy się poprzez też praktykę, doświadczenie. To bardzo ważne.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
9: Z mikrofonem Meloradia Mazury znajdujemy się w zespole placówek pedagogicznych w Ostródzie. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury i teraz porozmawiamy o placówce, która pomaga wielu, wielu mieszkańcom Ostródy, ale też powiatu ostródzkiego. I w tej placówce w ostatnich dniach doszło do zalania.
13: Dzień dobry, Monika Włodarczyk-Dudka, dyrektor zespołu placówek pedagogicznych.
9: Wydawać by się mogło, że majówka to czas odpoczynku, i wy jako pracownicy, ale też my jako mieszkańcy odpoczywaliśmy i niczego nieświadomi dostaliśmy w poniedziałek o poranku komunikat od was, że zespół placówek pedagogicznych, a w szczególności poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Ostródzie, wstrzymuje przyjęcia z powodu zalania. I każdy sobie myśli, niewielka kałuża, mop, 2 godziny pracy i po sprawie. No niestety, ja tylko słuchaczom tak zobrazuję, a zapewne wielu z nich odwiedzało ten budynek samodzielnie lub ze swoimi pociechami, szukając porady, terapii, diagnozy. No to, drodzy słuchacze, straty według mnie są totalne, całkowite. To znaczy budynek wymaga kapitalnego remontu. Pani dyrektor, ja zapytam najpierw o samopoczucie, tak po ludzku. To jest przygniatająca dla pani, ale też dla całego personelu zespołu placówek pedagogicznych sytuacja.
13: Pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej od ponad 20 lat. Rozpoczęłam tą pracę właśnie tutaj, w tym budynku i widziałam, jak się zmienia. Od 7 lat mam na to wpływ i moim priorytetem było to, żeby każde pomieszczenie było właśnie przyjazne dla dzieci, dla rodziców, dla nauczycieli. A poniedziałek spowodował, że nasza rzeczywistość się zmieniła diametralnie. Jesteśmy w innej rzeczywistości, która na początku, przy pierwszym telefonie po 6 rano, który otrzymałam, pomyślałam sobie, że okej, tak, zalanie, pędzę, jadę samochodem szybko, żeby tutaj powziąć wszelkie czynności. Natomiast skala zniszczeń, jak weszłam do budynku, przeraziła mnie. Kadra zespołu, pracownicy, także szkoły, świetlicy terapeutycznej szybko zareagowali, internatu, zbieraliśmy wiadrami, szufelkami, czym się dało tą pierwszą wodę. Oczywiście konserwator szkoły powziął wszelkie pierwsze czynności związane właśnie z zatrzymaniem wody, z wyłączeniem prądu. No i ruszyliśmy do ratowania tego, co się da, ale nie ma już co ratować. Sprzęt techniczny, elektroniczny uległ totalnemu zniszczeniu. Ekspertyzy, które już posiadam, pokazują to, że trzeba dokonać wymiany kompletnie wszystkiego. Począwszy od sprzętu elektronicznego, technicznego, poprzez wymianę mebli. I to też jest taka wielka nasza, wielki żal, ponieważ w styczniu skończyliśmy ostatni nasz remont sekretariatu. Wymieniliśmy zabudowę, która jeszcze pamiętała zabudowę internatu, który miał tutaj swoją siedzibę. Tak więc zakończyliśmy kolejny remont, no i nie pocieszyliśmy się tym długo.
9: to najnowocześniejsza placówka na Warmii i Mazurach. Takie opinie są właśnie o poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ja sam pamiętam otwarcie biblioteki, sal terapeutycznych, wyposażenie. Wy nadal jesteście najnowocześniejszą placówką. Musimy tu zaznaczyć, że doszło do awarii, do wypadku. One się zdarzają i będą się zdarzać. Jeden wężyk w toalecie.
13: No nie mogę się z tym pogodzić. Jest to dla mnie duże przeżycie. Zgadza się to, co pan powiedział, że jesteśmy placówką uznaną za jedną z najbardziej nowoczesnych placówek, wyposażoną w pełni w najnowocześniejsze też metody i techniki terapeutyczne. Miałam też przyjemność gościć władze innych powiatów, które chciały się wzorować na nas. Jest to bardzo miłe. To pokazuje, że jednak nasza praca jest ważna, doceniana, zauważana. A teraz stoimy przed takim momentem, gdzie no musimy znowu zebrać siły. Mam nadzieję, że też uda się zebrać środki na to, żeby to odbudować. Naszą poradnię rocznie odwiedza ponad 1600 osób. Tyle mamy zgłoszeń z ostatnich lat. I to jest rok, ta ilość wzrasta. Nawet dzisiaj pani sekretariatu odbierały telefon, bo już mamy uruchomione telefony, prośbę o przyjęcie osoby dorosłej. A jakby nasza placówka służy z pomocą bezpłatną uczniom, nauczycielom, rodzicom z rejonu działania poradni. To też pokazuje, że jesteśmy placówką, która jest otwarta na współpracę i też pokazuje to, że jest potrzeba udzielania takiej pomocy wszystkim. Nie tylko dzieciom, nie tylko młodzieży, ale też osobom dorosłym.
9: Pani dyrektor, ja zawsze powtarzam, że to ludzie weryfikują dobroć danej placówki i instytucji. W mediach społecznościowych widziałem wiele udostępnień, wiele komentarzy, pytań mieszkańców Ostródy. Jak możemy pomóc? Czy będzie jakaś zbiórka uruchomiona? Ja to ponawiam. Czy będzie jakaś zbiórka, bo musimy zaznaczyć, że zespół placówek pedagogicznych to jest jednostka prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie. Czy zatem można uruchomić zbiórkę i czy mieszkańcy mogą w pewien sposób pomóc?
13: To skieruje się do mieszkańców, do wszystkich osób właśnie z otwartym sercem, z wielkim sercem. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za Wasz gest solidarności. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie wprost powiedzieć, co jest pierwszą potrzebą. Oczywiście te koszty remontu będą tak duże, że pan likwidator szkody, który dzisiaj był na spotkaniu, zaproponował kolejny termin spotkania, bo nie był w stanie udokumentować, zebrać całości materiału. Więc jeżeli chodzi o zbiórkę pieniężną, w najbliższych dniach będziemy podejmować taką decyzję, czy jest to możliwe. Zniszczeniu uległy nie tylko meble, ale uległy też zniszczeniu pomoce dydaktyczne. Bardzo drogie testy, gry, zabawki. Tak więc z czasem będziemy mieć pełną orientację, jak Państwo jesteście w stanie nam pomóc. A na pewno będę takiej pomocy potrzebowała.
9: Pani dyrektor, ale zalane zostały nie tylko pomieszczenia poradni, ale też biblioteki.
13: Nowo wyremontowana biblioteka. Przecież świętowaliśmy przenoszenie biblioteki, zmianę siedziby. Piękne dwa pomieszczenia, piękne pomieszczenie czytelni, gdzie odbywały się zajęcia biblioterapeutyczne i wszelkie aktywności promujące czytelnictwo, a także pomieszczenie księgozbioru, które zawierało nasz cały dobytek książek, płyt, albumów. To wszystko zostało zalane.
9: Placówka nie funkcjonuje. Wydaliście komunikat o czasowym zawieszeniu terapii, zajęć. Kiedy planujecie wrócić do pracy i w jakim zakresie?
13: Placówka została zawieszona. Uzyskałam zgodę pana starosty, a także zostało poinformowane kuratorium oświaty w Olsztynie. Na piątek mam zaplanowane spotkanie ze specjalistą w zakresie oceny elektryczności. Wyda decyzję, czy możemy podłączyć prąd na każdym piętrze. Jeżeli będzie taka możliwość, wówczas w poniedziałek będziemy przywracać diagnozę. Jeżeli chodzi o zajęcia terapeutyczne, będzie to następowało sukcesywnie i panie z sekretariatu będą dzwoniły do rodziców i zapraszały.
9: Tu muszę też wyjaśnić słuchaczom, do awarii doszło w toalecie na górnym piętrze budynku. To skomplikowało wszystko, bo gorąca woda przeszła aż do parteru, czyli straty są całkowite, tak jak wspomniałem. Pani dyrektor, szczęście w całym tym nieszczęściu, że kilka sal należących do Was jest w jako takim stanie, jakbym to tak delikatnie określił.
13: Tak, zgadza się. Ostatnie gabinety na piętrach nie uległy takiemu zniszczeniu i one nadają się do wykorzystania. Natomiast mówię, nie mamy prądu, więc w tej sytuacji musimy czekać na ekspertyzę specjalisty.
9: Pomoc z ekonomika, bo wiem, że też będą służyć Wam pomieszczeniami. W tym momencie najważniejsze dla mieszkańców Ostródy, powiatu ostródzkiego, jest to, żeby zagwarantować im pracę w poradni i ciągłą diagnozę i terapię, bo to jest jakby z perspektywy mieszkańców potrzebujących pomocy najważniejsze.
13: Tak, pan dyrektor szkoły zaproponował nam użyczenie sal na trzecim piętrze, co też umożliwi nam wznowienie zajęć diagnostycznych, czy sesji terapeutycznych, czy spotkań interwencji kryzysowej. Pani kierownik świetlicy terapeutycznej też zaproponowała nam salę dwie do wykorzystania do godziny 12. Też mam telefony od dyrektorów szkół, którzy też zaproponowali taką możliwość korzystania z sal. Tak więc będziemy oceniać, na ile będziemy korzystać z innych placówek poza obrębem naszego zespołu, a na ile będziemy mogli wykorzystać te sale, które są w tym budynku i bądź też w budynku szkoły.
9: Pani dyrektor, teraz może o wszystkim tym, co dobre było w tym budynku, bo zadziała się jedna zła rzecz, ta awaria, o której rozmawiamy od kilkunastu minut, ale o dobrym, bo tak jak pani wspomniała, ponad 1000 mieszkańców powiatu ostródzkiego co roku uzyskuje tu pomoc, diagnozę, wsparcie, terapię. Wy naprawdę zmieniliście życie bardzo wielu osób z naszego powiatu.
13: Bardzo miło mi to słyszeć. Drodzy Państwo, no jesteśmy otwarci na współpracę. Zresztą to jest moim priorytetem. Zawsze mówiłam o tym, że zapraszam do współpracy, że róbmy to, co możemy robić dobrze razem. Reakcje Państwa, kadra też otrzymuje od rodziców, właśnie od osób, które kiedyś korzystały z naszych usług, informacje, poparcie, wsparcie. My wszyscy jesteśmy, że tak powiem, podłamani tym, no ale zbieramy siły na to, żeby to odbudować od samego początku. Tak jak już pan zauważył, część budynku wymaga generalnego remontu. Do głównych struktur tego budynku musimy dotrzeć, żeby wysuszyć i niewykluczone kłaść nowe instalacje. Ale o tym będzie decydował ekspertyzy wraz z porozumieniem tutaj z władzami organu prowadzącego.
9: Do organu prowadzącego, czy na miejscu były władze powiatu, widziały skalę zniszczeń?
13: Tak, bardzo szybko. Ja dokładnie mogę powiedzieć, pierwszy telefon wykonałam do dyrektora Wydziału Rozwoju Lokalnego, do pani dyrektora Wydziału Oświaty, poinformowałam o tym, co się zadziało. Oczywiście jest też, mówię, straż pożarna, to nawet chyba była pierwsza, tak, żeby zgłosić. Pan starosta Krzysztof Rzynda przybył z osobami ze starostwa, żeby zobaczyć, jaka to jest skala zniszczeń. Na tamten moment to po prostu był deszcz w naszym budynku.
9: Ja wierzę, że każda taka sytuacja jednak prowadzi do dobrego, bo mamy kadrę. Kadra jest najważniejsza w tym wszystkim. Rozumiem, pomoce, meble, to są wszystko pieniądze, ale jednak człowiek zostanie.
13: Tak, te reakcje kadry też mi dodają siły na to, żeby dalej kontynuować tą swoją rolę, misję. I planujemy, spotykamy się, wspieramy się, mamy różne pomysły, jak to zrobić, żeby jak najszybciej przywrócić te godne warunki i warunki pracy, ale też i warunki umożliwiające dalszy rozwój, dalszą perspektywę rozwoju.
9: Pani dyrektor, ja jednak wierzę w to, że za kilka, jak nie kilkanaście miesięcy spotkamy się na otwarciu kapitalnie wyremontowanego budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ostródzie, bo jesteście dobrymi fachowcami, specjalistami, a mieszkańcy powiatu ostródzkiego nadal będą potrzebować pomocy.
13: Bardzo dziękuję i chciałabym już powiedzieć, że zapraszam Państwa wszystkich na ten moment otwarcia.
0: Zmieniamy temat.
9: W
7: W tym programie porozmawiamy teraz o tegorocznych maturach. Prawdziwy maraton trwa, za nami polski, angielski, a także język nowożytny, którym jest angielski. Maturzyści z liceum imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie podchodzą do zadania nieco bardziej ambitnie.
14: Przecieki?
15: Coś tam wczoraj mnie doszły, słuchaj, o jakichś przeciekach, ale no jednak ze stresu nie chciałam patrzeć.
14: Co jeszcze w planach oprócz języka obcego?
15: Więc tak, w planach mamy jeszcze biologię, chemię i angielski rozszerzony.
16: Jest ciężko, ale na pewno jest to jeden z przedmiotów, o który się aż tak bardzo nie boję.
14: Systematyczna nauka, czy raczej na żywioł? Jakie było przygotowanie do matury?
16: Bardziej na żywioł. Ostatni dzień to było przejrzenie lektur i obejrzenie ulubionego filmu po kontekst, a tak ogólnie dobre podejście.
14: Co jeszcze przed tobą oprócz matematyki i obowiązkowego języka obcego?
16: 5 rozszerzeń, bardzo dużo. Matematyka, angielski, chemia, biologia, ale do wszystkich nauka poszła nawet dobrze.
14: Co przed tobą jeszcze? Jak podchodzisz ogólnie do matury?
16: Co przede mną jeszcze jest rozszerzone polski, rozszerzona historia i rozszerzony angielski. A co do matury, to no spokojnie, trzeba to przeżyć, bo nic człowiek nie zmieni. Przecież to tylko trzeba napisać. No.
7: Tegoroczny maraton maturalny potrwa do 21 maja.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
7: Na początek tego wydania magazynu reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy o sporcie, ale też aktywnym spędzaniu czasu. Przed nami 25. edycja rajdu rowerowego Wzgórza Dylewskie. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury, a ze mną jest Bogusław Fijas, wójt gminy Ostróda. Dzień dobry.
17: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Panie wójcie, przed nami 25. taka jubileuszowa edycja, ćwiartka, można powiedzieć, za nami rajdu rowerowego na Wzgórza Dylewskie. To jest wydarzenie, które rocznie łączy nie tylko mieszkańców gminy Ostróda, ale ja tam też widzę mieszkańców miasta Ostróda przede wszystkim. No właśnie, jedziemy ponownie do Glaznot, finał rajdu rowerowego, zaraz o szczegółach, ale najważniejsze, zapisy ruszyły.
17: Tak, ruszyły zapisy, tak jak pan wspomniał, jest to rajd 25. jubileuszowy, rozpoczęło się od mojego poprzednika, już minęły 25 lat. No, impreza ciesząca się bardzo dużą popularnością, ale chciałbym jasno stwierdzić, że nie tyle, że nie zależy nam na tej frekwencji. Oczywiście cieszymy się, jak jest dużo uczestników, ale przede wszystkim musimy zadbać o kwestie bezpieczeństwa i ta ilość, która w ostatnich latach oscyluje około 600-700, to jest taka ilość optymalna, gdzie można naprawdę zagwarantować wspaniałe przeżycia pedałując po naprawdę urokliwej tutaj gminie Ostróda. Oczywiście główni uczestnicy to mieszkańcy miasta, ale nie ulega wątpliwości, że część z tych mieszkańców no, pochodzi tutaj z gminy Ostróda. Zresztą mieszkańcy gminy też licznie uczestniczą. Oczywiście uczestniczą również mieszkańcy innych rejonów Polski. Mamy swoich stałych bywalców z Torunia, z Brodnicy, z Gdańska, zaprzyjaźnione, mogę powiedzieć, kluby rowerowe czy rodziny, które corocznie biorą udział w tej naprawdę ciekawej i w sumie malowniczej imprezie.
7: 24 maja wyruszamy o godzinie 12 z Kajkowa, ulica Jeziorna. Panie wójcie, trasa niezmienna od tych 25 lat, czy były modyfikacje?
17: Trasa zmienna, to chciałbym powiedzieć. Rok temu również kończyliśmy rajd w Glaznotach, za tym pięknym, odrestaurowanym wiaduktem, który w 2018 czy 2019 udało się odrestaurować. Piękne miejsce, nazywane Młyn Glaznoty, miejsce, które no kiedyś też, mogę powiedzieć, świeciło, prawda, i blaskiem, i znajdował się tam młyn wodny. Dziś jest to własność prywatna, gdzie prowadzona jest działalność taka, mogę powiedzieć, agro. Także no, trochę hotelowa, trochę wypoczynkowa, trochę rekreacyjna. Warto to miejsce zobaczyć. To miejsce jest jeszcze mało uczęszczane i mało znane, ale wyjątkowo, wyjątkowo malownicze. Także zapraszam, to jest bardzo ważne. I to o tyle się zmieniło, że po raz pierwszy startujemy w niedzielę. 24 maja w niedzielę o godzinie 12 spotykamy się na parkingu przy plaży miejskiej nad jeziorem w Kajkowskim i z tego miejsca o godzinie 12 startujemy poprzez Lesza Kostrucki, Smykowo, znaczy Ornowo, Brzydowo, Smykowo, Pietrzwałd, Zajączki, Glaznoty. No, z powrotem trzeba zadbać o bezpieczny powrót.
7: Albo poprosić kogoś o odwózkę. Panie wójcie, ale chodzi o rywalizację, czy raczej takie spokojne, powiedzmy, dojechanie do Glaznot?
17: Co roku to podkreślamy, że chodzi o to spokojne dojechanie do Glaznot. Oczywiście znajdują się tacy, którzy lubią na pewnych odcinkach pojechać troszeczkę szybciej. Absolutnie to nie jest wyścig, to jest rajd. Najczęściej są to rodziny. Robimy taki przystanek w Napromie, tam koło gospodyń. Zawsze raczy nas, prawda, jakimś posiłkiem, a przede wszystkim kawałkiem ciasta, napojami. No i udajemy się dalej. Absolutnie to nie jest wyścig, to jest taka rowerowa przejażdżka, to jest miłe spędzenie popołudnia, akurat w tym roku niedzielnego, i właśnie do takiej grzecznej, mogę powiedzieć w cudzysłowie, jazdy w tym roku również zachęcam.
7: Panie wójcie, zapisy trwają. Dlaczego warto się zapisać? Bo na finiszu jest bardzo, bardzo miły akcent. Jeden z uczestników, w zasadzie więcej uczestników, bo tych nagród wy gwarantujecie dla uczestników tego rajdu rowerowego sporo, ale taką wisienką na torcie jest ten już sławetny rower.
17: Rower, tak jest, od wielu, wielu lat. No ja mam to szczęście, że już od praktycznie 13, a prawie 14 lat, to będzie mój już 14 rajd, w czasie kiedy pełnię kadencję wójta gminy Ostróda. Robił również to mój poprzednik. Dla szczęśliwca, prawda, wręczę ten rower. Czyli kochani, każdy z uczestników rajdu, który zapisze się na ten rajd, no otrzyma numer startowy, no i ten numer może się okazać numerkiem szczęśliwym. Można wylosować rower, zawsze są jakieś vouchery. Na pewno w tym roku tych atrakcji będzie więcej. Zresztą staramy się co roku wśród uczestników rozlosowywać jak największą ilość. I to są ciekawe rzeczy. No oczywiście też związane z naszym regionem, z naszą branżą turystyczną, nie tylko turystyczną. Także zachęcam do udziału i życzę wszystkim tak zwanych szczęśliwych numerków.
7: Panie wójcie, ale co roku też rajd był organizowany w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Ta tradycja została zachowana?
17: Tak, tak, oczywiście, że tak. No to jest rajd rodzinny. Bardzo często całymi rodzinami, nawet ci, którzy jeszcze nie jeżdżą na rowerkach, to uczestnicy potrafią, prawda, nie chcę mówić, że wózki, bo tam nikt wózków nie... Ale są niektóre rowery dostosowane, żeby również zadbać o bezpieczeństwo tych najmłodszych. Ja się bardzo cieszę, że ktoś już od najmłodszych lat bierze udział w takim miłym spędzeniu czasu. No niestety, znaczy niestety, no jestem przekonany, że będzie ładna pogoda, ale w historii rajdu zdarzyło się, że musieliśmy odwołać, przenieść termin kilka lat temu, no bo żadna przyjemność sympatycznie przejechać rowerem wtedy, kiedy są nieodpowiednie warunki atmosferyczne.
7: Ale teraz tak, bo zapisy trwają zaledwie kilka dni, one zostały uruchomione szybko i świeżo, bo przypomnijmy, że 24 maja o godzinie 12 startuje 25 rajd rowerowy Wzgórza Dylewskie, ale ja widzę na liście startowej już 63 uczestników. To pokazuje chyba renomę tej imprezy, że jeśli pojawia się taka informacja, to już gdzieś tam uczestnicy z lat poprzednich, a może nawet i nowi, odnajdują link. Ja tylko przypomnę, że on jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda, ale jeśli wejdziecie na stronę Super Czas i wyszukacie rajd rowerowy na Dylewską Górę, no to możecie już się zapisać. 63 osoby na start, to jest bardzo dużo.
17: To jest taki, ja powiem... Może nie śledziłem nigdy dzień po dniu, jak wyglądają te zapisy, ale najczęściej jest tak, że kilka dni przed rajdem ta intensywność zapisywania się rośnie. Także najczęściej, no to mówię, szereg czynników musi być spełnionych. Czynnik pogodowy jest bardzo, bardzo ważny. Oczywiście cieszę się, że już miesiąc przed imprezą pierwsi uczestnicy się zapisują. Mówiąc szczerze, na tej zasadzie, że chcą mieć już to za sobą, chcą zgłosić akces i spokojnie czekać tej wspaniałej niedzieli, kiedy wspólnie przejedziemy się rowerkiem właśnie w te malownicze tereny wzgórz Dylewskich.
7: A ja tylko przypomnę, że rajd rowerowy Dylewska Góra to 23 km. Kończymy w Glaznotach, zaczynamy w Kajkowie. Link rejestracyjny odnajdziecie na stronie internetowej Urzędu Gminy, a zapraszał Was na to wydarzenie wójt gminy Ostróda Bogusław Fijas. Dziękuję za rozmowę.
17: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
0: Zapisz tę datę.
7: W tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury będzie sporo aktywności fizycznej, bo przed nami jubileuszowa 10. edycja Ostródzkiego Półmaratonu Świętego Jerzego. Ze mną dyrektor i jeden ze współtwórców tego biegu, Krzysztof Bagiński. Cześć, Krzysztof.
18: Witam, dzień dobry, kłaniam się.
7: Krzysztof, drugi raz porozmawiamy o tej 10. edycji Ostródzkiego Półmaratonu Świętego Jerzego. Zapisy już trwają. Sama impreza 21 czerwca, start godzina 10. Krzysztof, szybka jeszcze wrzutka odnośnie listy startowej. 86 zawodników i zawodniczek, bo to lista główna, ale są tacy weterani, jak pan Jan Antochowski. Ale mamy też mocną ostrudziankę. Monika Danelska jest na liście
18: startowej. Monika jest mocna, bardzo mocna jest.
7: No ciekawe.

0: naszego kraju, ale liczymy, że jeszcze troszeczkę rozpropagujemy i będzie ich więcej. No, na pana Janka Antochowskiego to można liczyć, no można powiedzieć, że zawsze. On w tamtym roku przed biegiem pomagał mi malować trasę, także to jest człowiek, który dużo z siebie daje. To nie jest ten typ, co mówi, co może mi Ostróda dać dla mnie. To jest człowiek, który mówi, ciekawe, co ja mogę dać dla Ostródy. To mi się bardzo podoba.
1: Były samorządowiec, ale jeszcze w to życie społeczne Ostródy, powiatu ostródzkiego, bardzo się angażuje.
0: Tak, no pokazuje, że on samorządowcem był dlatego, że on po prostu chciał coś robić, a nie liczył na jakieś tam profity, tak?
1: Także pozdrawiamy wszystkich tych, którzy są na liście, a jeszcze do nas dołączą. Krzysztof, ale teraz o trasie, bo wiem, że policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie dali ci zielone światło na przeprowadzenie tego biegu i na zabezpieczenie trasy. To jest też bardzo ważna decyzja, bo ona pokazuje, że już mamy gdzie biegać.
0: Tak, to jest taka wstępna jakby decyzja na to, żebym, bo ja przygotowałem szkic trasy, szkic zabezpieczenia. W każdym miejscu są zaznaczeni odpowiedni funkcjonariusze i takie coś musi się spotkać z aprobatą naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego i dopiero ja wtedy powinienem pisać pisemny opis takiego zabezpieczenia i włożyć go do projektu tymczasowej organizacji ruchu. Naprawdę trasa jest wymagająca, jeśli chodzi o zabezpieczenie, bo biegnie przez uliczki miasta, tych wlotów, wylotów jest dużo różnych ulic, skrzyżowań, nawet małych, ale je trzeba zabezpieczyć. No.
1: Odstępstwa, zmiany od tej ubiegłorocznej?
0: Nie, ubiegłoroczna zostaje za namową Pawła Tadejewskiego, który jest dla mnie jakby guru biegania też w Ostródzie, jednym z wielu oczywiście. I on obiegał tą trasę i na zawodach, i przed, i mówi, że ona jest według niego bardzo dobra, dużo lepsza niż bardzo podobna wcześniejsza, ale jednak lepsza, bo jest trochę tam cienia przy tej drwęcy, jest super. Mówi, że to jest naprawdę fajny pomysł i to, żeśmy wspólnie wypracowali i trzymamy się na razie tego rozwiązania. Zobaczymy, co dalej.
1: Ja wiem, że stan zdrowia ci nie pozwala, ale nie kusi cię tak przebiec tej trasy?
0: Bardzo mnie kusi, tylko powiem, że ostatnio sprawdziłem sobie kręgi lędźwiowe i troszkę jestem załamany. Na razie muszę chyba dosłownie to przepracować w jakiś sposób, bo no nie jest ciekawie. Zobaczymy, co mi powie lekarz, bo na razie tylko mam wyniki, ale chyba biegałem do ostatniego momentu, że tak powiem. Widać, że jestem upartym zawodnikiem, bo pewnie dużo innych już by powiedziała sobie, dobra, dam sobie spokój. Ale śni mi się to po nocach. Rozmawiam często z żoną, że tak bym sobie pobiegł tędy, albo tędy, ale tamta trasa była świetna. Albo Szafranki, albo gdzieś tam Leszaki, ten podbieg tam pod tym wiaduktem. To jest coś niesamowitego. Jeśli ktoś biega, to wie, jaką to daje swobodę, wolność, odprężenie, spalanie kortyzolu.
1: My przestaliśmy biegać, czy tyle mamy imprez? Ty też wspominasz, że powiedzmy w latach były takie edycje, że było więcej już na liście startowej.
0: Tak. To powinno być przedmiotem jakiejś analizy. Ja pamiętam, jak biegi po COVID-zie, one nam na początku ustały zupełnie. Później się w Polsce tam po 2-3 latach zaczęły odradzać, ale już ta forma, sposób robienia tych biegów już trochę był inny niż przed COVID-em, gdzie bardzo mocno włączali się sponsorzy, gdzie jakby bieganie było na tyle atrakcyjnym sportem dla mediów, dla sponsorów, że naprawdę mocno w to wchodzili. Teraz jakby zaczynamy budować to od zera. Natomiast na naszym terenie, tutaj nawet choćby spojrzawszy na zapisy w super czas, gdzie można się zapisać na nasz bieg, tamtych biegów jest bardzo dużo.
1: Na koniec jeszcze woli ścisłości, 21 czerwca o godzinie 10 w Ostródzkim Amfiteatrze startuje 10 Ostródzki Półmaraton Świętego Jerzego. Zapraszamy Was do zapisów.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: 50. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybrid plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Szukasz dobrego sposobu na zainwestowanie swoich pieniędzy? Developer Credo spółka ZO ma dla Ciebie świetną propozycję. Witaj w kolejnej odsłonie mieszkań w Kajkowie przy ulicy Widok nad jeziorem Saimino. To idealne miejsce dla miłości kameralnego stylu życia. Drugi etap obejmuje 3 gotowe budynki do zamieszkania. Ponadto ruszyła sprzedaż kolejnych mieszkań przy ulicy Pierwszej Dywizji. Etap 4, budynek 1 i 5. Wybierz komfort i jakość nowoczesnego osiedla Nowe. Skontaktuj się z nami. Credo to sprawdzony deweloper.
8: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Polecam.

reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

Cześć, wjechała 10 na zegarki, a ja teraz składam obietnicę. Jeszcze przed południem dzisiaj do kogoś z was trafi podwójne zapro na pierwszy dzień Sunrise Festival. Fajnie? Opoka, siemano, to Eli Oaks dla was.

All the Time, John Summit, The Chainsmokers w Meloradiu, a na meloradio.pl quizy na weekend idealny. Dzisiaj piękna pogoda, więc jak gdzieś na przykład nad wodą sobie siądziecie, albo w ogródeczku, albo na tarasie, na balkonie, gdziekolwiek, to można sobie poklikać. Przy okazji pamiętajcie, żeby dać znać, gdzie dzisiaj jesteście, gdzie nas słuchacie. Czekam na wasze głosówki albo wiadomości. Meldujcie się, kochani, a oczywiście tego WhatsAppa znajdziecie też tam na meloradio.pl, jak bijecie sobie na smartfonach. Sound of Legend i Blue przed wami. Pewnie skojarzycie ten numer. Takie mam przeczucie.

Remind, James Hype to jedna z gwiazd Sunrise Festival, jeden z najważniejszych artystów tego wydarzenia, na które zabieramy was nad Polski Bałtyk do Kołobrzegu na Podczelo. O szczegółach na meloradio.pl. Jeszcze dziś będę miał wejściówkę.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101,5, 96,5.

0: mundo.
1: Tamo bien, Enrique Iglesias, Pitbull, I'm Chino. Dzisiaj piękny dzień przed nami. Piękny, majowy, weekendowy dzionek, który będziemy oczywiście spędzać razem z wami. Dostarczamy muzę, dostarczamy dobrą energię i dostarczymy wam również dzisiaj parę zaproszeń na fajne imprezy w trakcie weekendowego Melo, więc bądźcie czujni. Ale pytam już o wakacje. Jakie macie plany? No właśnie, bo czasami jest tak, że człowiek musi na coś odłożyć, musi wyremontować chatę. Czy jesteście w stanie odłożyć remont, żeby pojechać na urlop? A może jednak rezygnujecie z urlopu, żeby wykonać pewne obowiązkowe czynności? Jak podchodzicie do tematu? Czekam na was na WhatsAppie. Głosówki albo wiadomości wysyłajcie. A to Calvin Harris, Satisfy. Nóweczka, proszę.

0: 2,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Szukasz dobrego sposobu na zainwestowanie swoich pieniędzy? Developer Credo spółka z o.o. ma dla Ciebie świetną propozycję. Witaj w kolejnej odsłonie mieszkań w Kajkowie przy ulicy Widok nad jeziorem Saimino. To idealne miejsce dla miłośników kameralnego stylu życia. Drugi etap obejmuje 3 gotowe budynki do zamieszkania. Ponadto ruszyła sprzedaż kolejnych mieszkań przy ulicy Pierwszej Dywizji. Etap 4, budynek 1 i 5. Wybierz komfort i jakość nowoczesnego osiedla Nowe. Skontaktuj się z nami. Credo to sprawdzony deweloper.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas 2, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: O reklamie.
5: Siemanko, 11 wjechała na zegarki. Obiecałem, że przed południem trafi do Was podwójne zaproszenie na Sunrise Festival 2026. No to trafi, w tej godzinie, bądźcie czujni. A rozkręcamy się tym numerem Galaxy Kung z Theophilus London. Róbcie głośniej, opoka, siema.

0: pana do ucha u mnie i mam nadzieję, że za chwilę was też się pojawi, bo już przenosimy się w ten piękny czas lata, wakacji, nad morze, no nie może być piękniej. Chris nie mógł tego po prostu lepiej wymyślić niż właśnie tam, w Kołobrzegu, na Podczelu. To jest po prostu niesamowite przeżycie. No ja byłem na zeszłorocznej edycji jeszcze bez Melo, tak po prostu pojechałem, żeby pobawić się, poszaleć. No i powiem wam, że do dzisiaj wspomnienia są razem ze mną i mam nadzieję, że w tym roku zbierzecie razem z nami, do czego gorąco zachęcam. Słuchajcie, mam podwójne zaproszenie na pierwszy dzień festiwalu na 31 lipca. Jeśli macie ochotę po nie sięgnąć, oczywiście podwójne, żebyś sam nie musiał tułać się na drugi koniec Polski, to bardzo proszę, żebyście teraz spróbowali przyłączyć się do zabawy. Jak wiecie, tradycja hymnów Sunrise Festival jest bardzo długa. No, ten ostatni, Control Dreams, rewelacja i petarda. Ciekawe, czy w tym roku usłyszymy coś nowego, ale to na razie jeszcze jest tajemnica. Ja bym bardzo chciał, żebyście wy spośród naszych numerów z Meloradia, z playlisty, tych, które znacie z naszej anteny, zaproponowali jakiś numer, który mógłby być hymnem tegorocznej edycji Sunrise Festival. No i dorzućcie do tego jeszcze krótkie wytłumaczenie, dlaczego właśnie ten numer, co przy nim czujecie, co przy nim przeżywacie. Czekam na głosówki albo wiadomości na naszym WhatsAppie.
1: Sunrise Festival z Meloradia.

Tego gościa zobaczycie z nami w tym roku dwa razy na Tomorrowland i na Sunrise Festival, na które rozdajemy właśnie podwójną wejściówę. Dajcie znać, który z naszych numerów z naszej meloradiowej playlisty pasowałby na hymn tegorocznego Sunrise Festival i dlaczego. Wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Zaraz finał.

0: to promocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz Florajda 23 maja w

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj nas 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.

0: A z moim radiem są teraz Klaudia i Kacper. Siemano!
1: Cześć!
0: Co u was? Jak pogoda? Gdzie jesteście w ogóle? Mówcie!
2: Jesteśmy we Wrocławiu, pogoda dopisuje, od samego rana słuchamy Melo Radio, także...
0: Dobra, czyli jest
1: czyli
0: jest słonecznie, jak w tym numerze, który proponujecie na hymn tegorocznego Sunrise Festival, czyli Sun is Shining, Axwell i Steve, Axwell Ingrosso, zgadza się?
2: Dokładnie tak.
0: Dobrze, wiecie, że Axwell Ingrosso w tym roku pojawią się na Sunrise Festival?
2: Wiemy, mamy świadomość, tak że...
0: I co? I pewnie fajnie byłoby na ten Sunrise pojechać, nie?
2: No, planujemy już od 2 lat, także przydało mi się w końcu dopełnić celu.
0: Okej. A jakbym tak powiedział, na przykład na razie hipotetycznie, że daję wam podwójną wejściówkę na 31 lipca, na pierwszy dzień Sunrise Festival, to jakbyście krzyknęli z radości? Klaudia, Kacper, to teraz tak na serio. 31 lipca, jedziecie do Kołobrzegu na Sunrise!
2: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo się cieszę, bawcie się dobrze.
2: Damy popis.
0: Mam nadzieję, że dacie popis i mam nadzieję, że tam się spotkamy. Sun is Shining, świetny numer na hymn Sunrise Festival. Jaki będzie ten prawdziwy, to się jeszcze okaże. Teraz numer, który mógłby być takim ponadczasowym hymnem. Każdej edycji, zdecydowanie. Ecuador, Sash, zróbcie głośniej i pamiętajcie, że wejściowy na Sunrise Festival będziemy dla was jeszcze mieć. Bądźcie czujni, bo to właśnie my, Melo Radio, zabieramy was w tym roku do Kołobrzegu na Sunrise Festival.

0: Słonecznego Kołobrzegu i świetnych brzmień granych na terenie Podczela napisała. Pamiętajcie, że będziemy mieć jeszcze więcej wejściówek dla was. Mamy też jeszcze więcej gorącej muzyki, którą podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście.
1: A już o 12 zagramy
0: Dive into the Ocean, Alok Ziba, Portugal The Man.

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Rybaczki kochane, nie uwierzycie, ale do wakacji nie licząc weekendów zostało 34 dni. A jakby liczyć też weekendy, to 46 dni. A pamiętam, jak mówiliśmy, że ponad 150 jeszcze. Kiedy po raz pierwszy pojawił się ten numer Dive into the Ocean, numer, przy którym do wakacji odliczamy w Melo. Alok, Portugal The Man dla was, opoka, siema.

Vintage Culture i Lost. Przy tym utworze jest dobry moment, by wspomnieć o człowieku, który odkrywał nieznane i przypominał o tym, jak niezwykły jest świat, na którym żyjemy, i przyroda, której na co dzień dotykamy, choć często jej nie zauważamy i niewystarczająco szanujemy. David Attenborough skończył dokładnie przedwczoraj 100 lat. Gratulacje i życzenia płyną z całego świata, a wy możecie dać wyraz temu swojemu uznaniu dla niego, jeśli oczywiście wspomnicie któryś z jego programów, czy widzieliście jakiś, czy coś zapadło wam w pamięć. Oczywiście nasz WhatsApp do waszej dyspozycji, a my lecimy dalej. Natalia Nekiel-Erro.

0: Gordo Renie Zonneveld z numerem Loco Loco w tym roku na Sunrise Festival. W tym roku, jak co roku w maju, Juvenalia w całej Polsce. No to dajcie znać, czy w waszym mieście, na waszej uczelni już Juvenalia się zaczęły. Czekam oczywiście przy naszym WhatsAppie, głosówki, wiadomości, jak wam wygodniej. Meldujcie się, czy u was już studenci miasto przejęli. Za kilka minut David Guetta.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szukasz dobrego sposobu na zainwestowanie swoich pieniędzy? Deweloper Credo spółka ZO ma dla Ciebie świetną propozycję. Witaj w kolejnej odsłonie mieszkań w Kajkowie przy ulicy Widok nad jeziorem Saimino. To idealne miejsce dla miłośników kameralnego stylu życia. Drugi etap obejmuje 3 gotowe budynki do zamieszkania. Ponadto ruszyła sprzedaż kolejnych mieszkań przy ulicy Pierwszej Dywizji. Etap 4, budynek 1 i 5. Wybierz komfort i jakość nowoczesnego osiedla Nowe. Skontaktuj się z nami. Credo to sprawdzony deweloper.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.

Trip z Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną tańce, to się dopiero zaczną. Marta pisze, że studenci w Kielcach przejmują miasto w poniedziałek, 11 maja. Patryk z kolei, że Kraków przejmują 13 maja, więc w nadchodzącym tygodniu. Na Warszawę Żacy przejmą 15 maja, też w nadchodzącym tygodniu i na tych właśnie warsonaliach będziemy razem z wami. Mamy wejściówkę na te wspaniałe koncerty. Wejściówki nawet bym rzekł na sobotę, 16 maja. Problem, czy Białas wtedy koncertują. Jeśli macie ochotę odwiedzić Stadion Syrenki, bawić się tam w tych najlepszych momentach i z najlepszym warszawskim studenckim towarzystwem, to bardzo proszę, dajcie mi znać, dlaczego studenci z Warszawy potrafią bawić się najlepiej. Niech to będzie wasze kreatywne zadanie. Zobaczymy, czy jesteście kreatywni. Boy, You Turn Me. Czekam na odpowiedzi na WhatsAppie.

Kory w Melo Radio. Za chwilę lecimy dalej z naszą muzyką oczywiście i podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteśmy. Jazzy Spritz, Candy Night. To będzie pierwsza propozycja za chwilę dosłownie.

Zróbmy tak, niech ten numer będzie z pozdrowieniami dla tych, którzy w zeszłym roku polecieli z nami do belgijskiego Boom i dla tych, którzy bardzo chcieli z nami polecieć i próbowali, ale nie do końca się udało i dla tych, którzy chcieli, ale no właśnie, cały czas mają nadzieję, że może w tym roku, bo w tym roku też będziemy z wami na Tomorrowland, będziemy zbierać te wspaniałe przeżycia, a to naprawdę jest niezwykłe miejsce, w którym, no, na każdym kroku coś wpada do głowy i nie chce z niej uciec. To jest po prostu coś niesamowitego i bardzo chcielibyśmy, żebyście na Tomorrowland byli również z nami. Będziemy mieć zaproszenia. Już teraz mogę to oczywiście głośno powiedzieć. Zachęcamy do tego, żebyście byli czujni, bo nikt nie wie, kiedy padnie hasło na antenie. I found you, Switch Disco przed wami.

Another 5-4 Ultra Talk to You to jest jeden z gorętszych numerów w naszej playliście, ale te najgorętsze to możecie sobie sprawdzić na player meloradio.pl, tam 30 Meloradia, co było w topie w ostatnim notowaniu. Proszę wbić, zobaczyć i wesprzeć te numery, które wam się podobają. Za chwilę Lonely Together, Avicii.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego, tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
0: Po reklamie.

When We Were Young, David Guetta, Kim Petras w Melo Radio. Gdzie planujecie wakacje? Jeżeli na przykład w azjatyckim Wietnamie, to musicie przygotować się na nowe obostrzenia i dobrze wczytać w zasady, które zostały tam wprowadzone. Jest nowy wymóg wjazdowy, a wszystko po to, żeby to, co działo się podczas kontroli paszportowych, te długie kolejki nieco skrócić. Dream Out Loud, inna, jeżeli będziecie stać w kolejkach do samolotów i stresować się nieco, że nie zdążycie, albo że długo stać trzeba, polecamy, by nawet do Wietnamu zabrać nas ze sobą, smartfony w kieszenie, na nich nasza apka i taka muza będzie wszędzie tam, gdzie wy i tam, gdzie będziecie. Będziemy podkręcać tempo takimi świeżakami jak Dream.

0: a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To jest nasz gość, Robin Schulz. W każdą sobotę w dobrym Melo, właśnie u nas w Melo Radiu ze swoimi setami, a przed momentem z rewelacyjnym Jamesem Bluntem w numerze OK w Melo Radiu. No to co? Gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo?
1: A już o 14 zagramy
0: Forever and a Day, punktualnie o 14. Okay.

0: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Po reklamie.
2: Cześć, to jest weekendowe Melo, gdyby ktoś pytał. O poka, z tej strony siemanko, Alex Lemiraz leci do was numerem Forever and a Day. Jak macie ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to dzwońcie, za chwilkę podejmij wyzwanie. 321 321 37.

0: wstawanie. Siema Piotrula.
1: Siemano, cześć.
0: Piotrek, czy ty imieniny też masz 29 czerwca jak ja?
1: Tak.
0: Będę o tobie sympatycznie myślał, kiedy będę świętował. Ale to jeszcze nie teraz. Teraz pora, byś podjął wyzwanie. Mówiłeś, że stoisz w korku.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: W Poznaniu.
1: No dobra, tak.
0: To powolutku będę podprowadzał cię pod wyzwanie, które za chwilę przed tobą stanie. Nie wiem, czy kojarzysz, ale w zeszłym roku, jak byliśmy na Tomorrowland, to spotkaliśmy się tam ze Skytekiem, naszym polskim wspaniałym DJ-em, który grał akurat na Tomorrowland. On jakiś czas temu złożył obietnicę, że wystąpi tam w naszych skietach. No. Rzeczywiście to zrobił, dostał je, założył na stopy, wystąpił w nich, fajnie to się rozeszło po internecie wiralem. Ja nie proszę, żebyś teraz wykładał nasze skarpety, bo jeszcze ich nie masz, ale jak chcesz je dostać, to teraz. Odsuń szybę w samochodzie.
1: No, chwila.
0: Odsuwaj.
1: Czekaj. Nie słychać?
0: Nie słychać, ale wierzę ci na słowo. Wierzę ci na słowo. I krzyczysz z całej siły. Dostałem czyste skiety od Melo.
1: Jeszcze raz, dostałem jakie?
0: Czyste skiety od Melo!
1: Głośno! Dostałem czyste skiety od Melo!
0: Nie patrzą się dziwnie?
1: Patrzą się. Jezu, pani w ciąży jakaś idzie, patrzy się, ale nie, spoko.
0: Pomachaj do niej i powiedz, że ją bardzo Melo też kocha. Niech sobie włączy. Ciebie ściskam, Piotrula. Oczywiście spoko. Pakujemy skiety dla ciebie i wysyłamy. No i chciałem tak nieśmiało przypomnieć, że Skytek, który w zeszłym roku grał na Tomorrowland, w tym roku pojawia się na Sunrise Festival, podobnie jak gość, który już teraz dla was zagra, a nazywa się Sigala. Utwór od niego to Melody w Melo.

John Summit, The Chainsmokers, All The Time. Takie świeżaki mamy dla was w Melo Radio. Jak wam się podobają, to szukajcie ich w propozycjach do 30 Melo Radio i wspierajcie. No i wbijcie na meloradio.pl, bo szybka kasa na was czeka. Jutro kolejna runda i kolejne stówki lecą do was.

0: emocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobil One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Tak gra Melo. Melo Radio.

i tak wam zagraliśmy od Carly Fernandez. Co jeśli? A co jeśli teraz sięgniemy po absolutnego świeżaka? To będzie numer, który, jak to mówią, jest historią potrójnego samplingu z udziałem Davida Getty. Just the way you are. Takiego świeżaka przygotowaliśmy. Milki w tym numerze bierze udział. Zresztą, no, dajcie znać, jak się podoba, to może wkrótce zrobimy z tym numerem coś więcej. Sprawdźcie, czy już jest notowanie o 30 Meloradia. Albo może w propozycjach chociaż. I razem z nimi, razem z nami, ty.

0: Alan Walker na TML w Boom. W tym roku oczywiście gra Sign Me to Sleep. Czy też Sing Me to Sleep, chyba bardziej tak. Sorry, pomyliłem się. Ale to już moja ostatnia pomyłka dzisiaj, bo się odmeldowuję. Za chwilę zmiana ze sterami. Bawcie się dobrze, pięknego tygodnia życzę. Opoka, cześć.
1: A już o 15 zagramy.
0: Thomas Gray, Rumors.

0: Kupuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental

0: to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: O reklamie.
2: To już 15 na zegarkach, a my w Meloradiu podkręcamy tempo. Thomas Gray na dobry początek tej godziny. Za chwilę też m.in. Andaluz, także będzie bardzo, bardzo gorąco. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

To Sweet Nothing w Meloradio, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 15, a Włosi okazuje się, że pod koniec roku przegonią Grecję. No gorzej tylko, że niestety przegonią ją, jeśli chodzi o zadłużenie ich kraju. No i tym samym staną się najbardziej zadłużonym krajem strefy euro. No ale nie ma co się smucić, zawsze mogą się pocieszyć pastą i pizzą.

Tempo w Meloradiu razem z Gipsem, a już za chwilę zdradzę wam sposób na szybkie zgarnięcie 200. No i to całkowicie za darmo. Zagra nam też Daria Marks, to już za moment.

0: Reklama. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
5: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

To DJ Remo i Tymek w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. Jak tam stan waszych kont i portfeli po wczorajszym dobrym Melo? No podejrzewam, że może być z tym różnie. Niektórzy pewnie zaszaleli, ale od czego macie Melo Radio? My mamy dla was szybką kasę. Już jutro szansa na zgarnięcie 200. Jedyne, co wy musicie zrobić, to wejść na meloradio.pl i zgłosić się do naszej zabawy. No prawda, że proste? Tak jak proste jest granie wam najlepszej muzy. Już teraz podkręcamy tempo. Two ships in the night.

0: to Offenbach w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16. No i cieszymy się tą niedzielą i tym, że weekend cały czas trwa. Pomyślcie sobie, że w czerwcu czeka nas długi weekend. No to wtedy to już w ogóle poodpoczywamy. A tymczasem już za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 16 zagramy
0: Think About Us. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my dajemy wam najlepszą muzę.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
8: To już 16 na zegarkach, a my podkręcamy tempo w Melo Radio, no bo przecież przy niedzieli nie można robić niczego innego. Sony Fodera i Think About Us otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już kilkanaście minut po 16, a my w Melo Radio podkręcamy tempo. No tego to się nie spodziewałem. Czytam, słuchajcie, właśnie w internetach, że aż 60% Polaków uważa ruch za, uwaga, skuteczny sposób wypoczywania, no a ponad połowa z nas spędza wakacyjne urlopy aktywnie. No ale tak teraz myślę, że no to w sumie aktywny urlop można rozumieć na kilka sposobów. No bo jeden taki ankietowany mógł pomyśleć o wspinaczce i spacerowaniu, no a inny o aktywnym piciu kolorowych napojów przy

0: to Lost w Melo Radio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17, a ja za chwilę zabiorę was 4,5 tysiąca lat wstecz. Daleko, ale obiecuję, że temat będzie ciekawy. Zagra nam też United Nations, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5.

Tony Hoof w Melo Radio jeszcze przed 17:00, to niedziela, a my tak podkręcamy tempo. Zastanawialiście się kiedyś, skąd może pochodzić ten słynny, złocisty, popularny napój? No, naukowcy się zastanawiali, bo ostatnio to odkryli i uwaga, okazało się, że jego ślady znaleziono na naczyniach sprzed 4,5 tysiąca lat, które, uwaga, były gdzie? Na Podlasiu. No to dla mnie to nie jest zaskoczenie.

0: szał w Meloradiu jeszcze przed 17. Czy może być coś lepszego niż niedziela? No może być niedziela razem z Meloradiem i z najlepszą muzą. Tej za chwilę też oczywiście nie zabraknie.
1: A już o 17 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. I tym numerem pięknie wejdziemy w sobie punktualnie w 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają...

0: promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
1: No w sumie.
2: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem
6: przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować czekolady.
6: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra. 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. Kaufland.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Po reklamie.

0: 4 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Dajcie głośniki na fulla, otwórzcie okno w furce, bo to Fast Cars and Superstars na początek 17. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Choć wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

Loco, Loco. No coś czuję, że ten numer będzie jeszcze bardzo gorący i latem i pojawi się na niejednym All Inclusive. Nie zwalniamy tempa w Melo Radio, a ja mam dla was lifehack prosto z internetów na czkawkę. Co zrobić, jak was dopadnie? No, według jednego z TikToków wystarczy się pochylić, no i małymi łykami popijać wodę, uwaga, z przeciwnej strony szklanki. Podobno działa, ja nie testowałem, ale nawet jeżeli czkawka wam nie przejdzie, to przynajmniej rozbawicie swoich ziomków.

0: Axwell i Ingrosso i More Than You Know. Obaj panowie już latem rozgrzeją Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Melo tam będzie, bądźcie i wy, a u nas już za chwilę Infinity.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

Perdoname, jeszcze przed 18:00 tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Chcecie mieć zdrowe serducho? Prowadźcie dziennik wdzięczności i mniej się denerwujcie. No do takich wniosków ostatnio doszli za granicą. No to właśnie te rzeczy obniżają nasze ciśnienie krwi podobno, no i też sprawiają, że mamy lepsze zdrowie. No to w takim razie proponuję zacząć, słuchajcie, prowadzenie dziennika wdzięczności od podziękowania dla tych, którzy wyjątkowo was nie wkurzyli tego dnia.

0: To I Got You w Meloradiu jeszcze przed 15, tak podkręcamy tempo, bo na tym znamy się najlepiej. Ja mam nadzieję, że wy znacie się najlepiej na wypoczywaniu, no bo w końcu niedziela jest od tego, żeby sobie trochę poleniuchować, a najlepiej robić to przy najlepszej muzie.
1: A już o 18 zagramy
0: I Run. Tym kawałkiem punktualnie zaczniemy 18, bo kiedy inni gadają.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków promocji.

0: tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie. Torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Po reklamie. Melo Radio Mazury.
8: I Run na dobre wejście w 18, a za chwilę też m.in. Sean Baker i Maloy oraz Andy Dust, to oni wszyscy w przygotowanej przeze mnie na 18 plejce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Kongs i Teo Phillips London na kilkanaście minut po 18:00. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a już niebawem niewykluczone, że wsiadając do taksi pojedziecie autonomicznym autem, czyli takim bez kierowcy. No, jeszcze w tym roku jedna z dużych firm planuje, słuchajcie, pierwsze zakupy i testy. No, ciekawe jak to się sprawdzi na polskich drogach, szczególnie gdy trzeba będzie na rondzie zrobić zakup.

ten numer jeszcze pachnie nowością. How does it feel w Melo Radio po 18? A ja mam do was pytanie przy niedzieli. Jaki jest wasz dziś największy sukces? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia, a u nas za moment Felix Jen i Jasmine Thompson.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Po reklamie.

To ATB w Bell Radio, tak podkręcamy tempo. Parę chwil temu pytałem was o wasz największy dziś sukces. No i Kamil na przykład napisał, że udało mu się zrobić takie naleśniki, że jego dziewczyna aż go pochwaliła. No, to mocny szacun, bordeczko. Sukcesowa niedziela też u Sandry, która napisała, że dla niej sukcesem jest to, że w ogóle wstała po wczorajszym Melo. No, to wierzę, że musiało być grubo. U nas też będzie. To Rehab i to Melo Radio.

0: jedno z nimi, to człowiek by poszedł w niejedno melo. Ekipa i Santa Cruz w Melo Radio jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo, no bo na tym znamy się najlepiej. No i weekend w końcu też jest od tego, żeby się dobrze bawić, dlatego za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Don't Want Your Love. Ailinium i Ellie Goulding punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Melo Radiem.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Oh, sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem
8: przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
8: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl.

0: premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Są pewnie tacy, którzy już myślami gdzieś tam przy kocyku i przy szybkim zaśnięciu, ale nie ma spania, jest czas grania. Don't Want Your Love na początek 19. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Two ships in the night.

To Sweet Nothings w Meloradio, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 19:00. Dwie stówki na waszym koncie już jutro się mogą pojawić. Na co je wydacie? No właśnie, o tym napiszcie nam na meloradio.pl, bo już jutro szansa na szybką kasę, na jakąś fajną randkę, na wyjazd, na city break, na co tylko macie ochotę. Meloradio.pl, tam zaglądajcie i tam zgłaszajcie się do naszej zabawy.

Ale w Orben i Body Tak, tak podkręcamy tempo w Meloradiu po 19:00, a ja już za chwilę powiem wam o nowym zajęciu w życiu Marianny Schreiber. No sam nie mogłem uwierzyć, jak to zobaczyłem. Zagra nam też David Guetta, to już za moment.

emocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie.

Oliver Heldens i Waybird. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. A Marianna Schreiber ma tymczasem, słuchajcie, zamiar podjąć się nowej roboty. Mianowicie zamarzyła sobie, żeby zostać policjantką tym razem. No to ciekawe, czy częściej będzie pałeczka, czy pouczenie. Tell me a story.

To Topic i A7S, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. A po 20 u nas oczywiście też nie zabraknie najlepszej muzy, bo my zdecydowanie znamy się na podkręcaniu tempa, także nigdzie się nie ruszajcie, a ja wracam do was w sobotę po 15. Dobrego tygodnia, wszystkiego dobrego, hej!

0: magazyn reporterów Meloradia Mazury. Audycja sportowa.
1: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury i jak słyszeliście przed chwilką, porozmawiamy teraz o sporcie, a to oznacza, że ze mną w studiu Krzysztof Filiczkowski, Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. Cześć Krzysztof.
2: Cześć Marku.
1: Zaczynamy od, można powiedzieć, takiego przełomu, bo Liga Orlikowa nam się wyklarowała, choć 9 zespołów ostatecznie na starcie tych rozgrywek. Krzysztof, no to takie też znamienne, że 9, nie 10, jeden zespół pauzuje, nie udało się tej jednej drużyny zmontować chłopakom.
2: Wszelkie kanały, social media, wszystko, telefony, maile uruchomiliśmy. Okazuje się, że co innego grać zimą w halowej lidze piłki nożnej, gdzie jest ta przerwa, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, A klasa, B klasa, okręgówka, czwarta liga. Wtedy te zespoły na tą niedzielę lub sobotę się mobilizują, a tu nawet jak będziemy chwilkę rozmawiać o wczorajszych wynikach pierwszej kolejki, widzimy, że pomieszały się te składy w zespołach. Poza tym próbowaliśmy namówić, ale tu nie trzeba było namawiać, zespoły spoza Ostródy, typu na przykład Dąbrówno, mają też w tygodniu treningi. Są to często panowie pracujący. No nie każdemu pasuje, także myślę, że te, szkoda, że nie 10, ale 9 to jest bardzo dobry wynik, uważam, jeżeli chodzi. Rok temu było 10.
1: Wiesz, bo to jest tak, że jesienią i zimą to bierzesz torbę, idziesz grać, od żony odpoczniesz, tak? A tu wiosna, lato, żona każe w ogródku trawę skosić, coś zrobić. No to już są inne
2: realia. Świetnie wybrnąłeś z tego. Ja zawsze lubię, jak na wszelkich rozdaniach nagród i plebiscytów panowie sportowcy, szczególnie żonom, dziękują. Tak. Kochankom już nie.
1: Tak. No to wyniki pierwszej kolejki. Laga Bonito wygrywa 4-2 z Promilem Lubajny. Wit Nieruchomości pokonuje Hemmę Nieruchomości 5-2. FC Mario, nie, Wałdowo Team wygrywa 5-4 z FC Mario. Wynik hokejowy, FC Kumple 12-3 wygrywają z ekipą Zrywu. To są pierwsze wyniki Ligi Orlikowej. Krzysztof, chyba taki najciekawszy pojedynek z tej kolejki to dwa zespoły od Nieruchomości rywalizujące ze sobą.
2: No tak.
1: I Wit pokonuje Hemmę. To takie znaczące na naszym lokalnym podwórku sportowym.
2: Czyli Grand Derby w Nieruchomościach.
1: Tak. Tak.
2: El Clasico.
1: Tak. Tylko dodamy jeszcze, że pauzował Model Art. Krzysztof, 9 kolejek do rozegrania 3 lipca. Ta Liga Orlikowa finiszuje. Ale ja cię zapytam o ten zagraniczny zaciąg. Jest w tym roku w tych zespołach?
2: To znaczy jest. Jeszcze tak naprawdę to niektóre zespoły dopiero wczoraj wpisywały nam składy lub przesyłały w ostatniej chwili, ale nie ma za wielu tych zawodników, bo wiem do czego zmierzasz. Patrzyłem na składy, nie ma aż tak wielkiego zaciągu. Myślę, że w tamtym roku chyba był większy, tak mi się wydaje, ale zobaczymy.
1: Także gramy krajową,
2: raczej tak,
1: ostrudzką czołówką do kilku, 3 tak, lipca. Jeszcze tylko ważna informacja. Sponsor znalazł się w końcu do tej ligi?
2: Nie, Ostródzkie Centrum jest organizatorem i...
1: I sponsorem
2: na nagród.
1: Na swych barkach to...
2: No i wpisowe drużyny też płacą. Będą na pewno ładne nagrody i puchary dla wszystkich zespołów.
1: Tak, przypominam o wpisowym, bo Krzysztofowi nie wypada, bo tam chyba nie każdy jeszcze uregulował.
2: Wczoraj na pewno panowie się dogadali co do wpłaty. Zawsze na tej pierwszej kolejce jest spotkanie też organizacyjne, być może po kolejce i na pewno będzie wpisowy.
1: Krzysztof, Ostródzkie Biegi Uliczne, 36. edycja tych zawodów, 8-9 maja, piątek, rywalizacja dzieciaków. Zapytam cię o rozrost tej imprezy, bo w pewnym momencie dla dzieciaków też był regres. To dzieciaki z gminy przestały jeździć, a w tym roku macie deklarację, że szkoły z gminy przyjadą, dołączą do tej rywalizacji?
2: Powiem tak,

0: Bardzo trafnie to określiłeś. Przez wiele lat, nie chcę teraz strzelać, że tak powiem, z pamięci ile, ale faktycznie te biegi się skurczyły, ograniczyły do miasta Ostróda. No, szkoda było. Kiedyś przyjeżdżały całe autokary, bardzo dużo szkół z gminy Ostróda. Nie mam potwierdzenia, ile będzie tych szkół. Rok temu było przynajmniej 3, z tego co pamiętam. Były szkoły lub 4 i to naprawdę ta rywalizacja była świetna. Te dzieciaki bardzo dobrze biegają z tych szkół gminnych. Zwiększa to nam frekwencję też w biegach i przekazaliśmy informację do Urzędu Gminy i ona dotarła do wszystkich szkół, więc czekamy jutro o godzinie 11:00 zaczynamy biegi od klas 1-2 do 7-8 i jeszcze, jeżeli mogę, przy okazji naszej audycji, bo rodzice do nas mailują, dzwonią, szkoły wiedzą o tym i przekazują. Nie ma wcześniejszych zapisów do biegów szkół, to chciałem tylko tyle powiedzieć, tak samo jak do przedszkolaków 9 maja. Stawiamy się na linii startu 5 minut przed danym biegiem.
1: Zgadza się, Krzysztof, ale na koniec też będzie, oprócz tej klasyfikacji indywidualnej, to na koniec jeszcze też będzie klasyfikacja szkół. I to jest piękna rywalizacja zawsze pomiędzy podstawówkami. No jednak taka nutka rywalizacji jest potrzebna szkołom, że ten pucharek na koniec fajnie odebrać.
0: Tak, ja tam przeważnie jestem starterem w tych biegach z kolegą właśnie, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe. I zwróciłem uwagę, że czasami ta rywalizacja do ostatniego biegu nie jest rozstrzygnięta klasyfikacja szkół właśnie, czyli te klasy 7-8. Dziewczęta, chłopcy. Nieraz są to minimalne różnice. 3 piękne puchary czekają na 3 najlepsze szkoły, jeżeli chodzi o klasyfikację tą zbiorczą.
1: Z kolei w sobotę 9 maja bieg memoriałowy. Utrudnienia w ruchu. Tu już możemy też zaznaczyć i przeprosić wszystkich zmotoryzowanych, ale ostrudzkie święto biegania jest na ulicach naszego miasta. Start biegu godzina 11. Tak od godziny 10:30 polecamy wam omijać centrum miasta. Krzysztof, pamiętasz ulice, które będą z utrudnieniami?
0: Będą to ulice Wyszyńskiego, Jana Pawła. No tam jedną nitką na pewno będzie możliwość, jeżeli chodzi o autobusy, kursowanie autobusów. Jana Pawła, Jana III Sobieskiego. Wracamy Pieniężnego, Kościuszki i w dół do stadionu. 5 pętli takich wybiegając ze stadionu robią zawodnicy. Jest to około 10 kilometrów. Ja również chciałem z góry przeprosić, bo wiem, że to są no maksymalnie 2 godziny, 10:30, 12:30, raz w roku ta wspaniała impreza. Bardzo proszę mieszkańców o wyrozumiałość.
1: Także omijajcie centrum miasta od 10:30 do 12:30. Krzysztof, ale te biegi to, tak jak już wielokrotnie też na antenie radia wspominałeś, to taki twój konik, bo zaczynałeś pracę w Ostrudzkim Centrum właśnie od biegów.
0: Tak, zaczynałem i pomagaliśmy i na ile mogliśmy jeszcze z Julianem Pawłowskim. Ruszyła firma Centrum Kultury i Sportu. No i oczywiście głównym organizatorem, promotorem tych biegów był Czesław Najmowicz. Myślę, że ta współpraca wyglądała dobrze. Staraliśmy się, żeby wszyscy byli zadowoleni co do nagród i tak dalej. I frekwencja była, kiedyś wspominałem, niesamowita. Wtedy były biegi szkół, były biegi niepełnosprawnych na wózkach i zawodowców, i amatorów. Także była to, jeżeli chodzi o skalę, ilość startujących, dużo, dużo większa impreza i od tamtej pory dobrze, że jest kontynuowana. Mam nadzieję, że będzie nadal.
1: Pamiętasz, od ilu lat biegają przedszkolaki?
0: Nie pamiętam w tej chwili. No nie wiem, nie chcę teraz skłamać.
1: Ale stosunkowo młody bieg przedszkolny.
0: Nie, jeszcze Mareczku, pamiętam jeszcze na tej chyba żużlowej bieżni biegały te dzieciaki. Na pewno myślę, że to jest ponad 10 lat na pewno. O. Na 100%, bo to jeszcze przed tartanową bieżnią, którą mamy tam od 2017 chyba roku. Tak, no wtedy była taka inauguracja na tej bieżni tartanowej. No i świetnie, że jest ta tartanowa bieżnia, także korzystajmy z niej jak najczęściej.
1: Zostajemy przy najmłodszych, zostawiamy biegi uliczne, bawmy się razem. To jest impreza, która ma swoją renomę i markę w Ostródzie. Takie małe igrzyska dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. 16 maja na powietrzu czy w hali?
0: W hali, ulica Kościuszki. 12 konkurencji, zawsze było 10, tu zwiększamy, ale będzie też chwila odpoczynku, będzie występ zespołu takiego ze szkoły podstawowej numer 4, dzieciaki odpoczną. Wydaje mi się, że nie pamiętam już, robiliśmy przeważnie dla przedszkoli i dla klas drugich. Tym razem robimy dla klas pierwszych. No klasy pierwsze kończą już teraz pierwszy rok nauki. Daliśmy im około 3 tygodni na przygotowanie tych konkurencji. Jest kilka nowych, ciekawych, takich rekreacyjnych konkurencji. Nie chcę teraz zdradzać, ale już dziś zapraszam wszystkich na godzinę 10, właśnie 16 maja. Nabawmy się razem, na pewno będziemy się wszyscy dobrze bawić.
1: No to teraz przechodzimy do tych nieco starszych sportowców, bo od 22 do 24 maja nasze miasto będzie gospodarzem turnieju Masters tenisa stołowego i to są Mistrzostwa Polski. Krzysztof, ci zawodnicy musieli odbyć kilka turniejów, takich Grand Prix rozsianych po całej Polsce, żeby spotkać się tu w Ostródzie. To będzie duże wydarzenie sportowe.
0: Tak, oni się spotykają. Też nie będziemy już teraz zgadywać. Myślę, że 7-8 na pewno turniejów oficjalnych Grand Prix rozgrywanych w całej Polsce. Ci zawodnicy zdobywają punkty za każde z miejsc. Spotykają się w roku bardzo często, ale są to fanatycy, miłośnicy tenisa stołowego, a takim ukoronowaniem właśnie będą te Mistrzostwa Polski. U nas Masters, także myślę, że świetna promocja Ostródy. Rok temu pamiętam tą imprezę tej rangi właśnie u nas. Wszyscy byli zadowoleni, my jako organizatorzy, współorganizatorzy z MLKS Ostrudzianką również, bo to jest kilka dni grania dla tych pań i panów. Każdy mecz to są niesamowite emocje, a szczególnie jak się ogląda na przykład panów urodzonych jeszcze w latach 30. ubiegłego wieku, którzy mówią: ty gówniarzu, jesteś ode mnie miesiąc młodszy, a pan ma 89 lat. Świetna sprawa.
1: 22-24 maja indywidualne Mistrzostwa Polski Masters w tenisie stołowym. Hala przy ulicy Kościuszki to będzie baza tych zawodów. Byłeś na centrum aktywności albo może na wyciągu nart wodnych?
0: No nie byłem, bo akurat byłem za granicą, wyjeżdżałem na wycieczkę, także na pewno będę już w najbliższym czasie.
1: A do czego nawiązuję, bo nasze atrakcje sportowe są już czynne, możecie korzystać z wielu miejsc, między innymi strefa aktywności rodzinnej, wyciąg nart wodnych. To powiedzmy jest jeszcze taki przedsezon, bo póki co wyciąg funkcjonuje tylko w weekendy, nie na co dzień, powiedzmy od tego sezonu wakacyjnego już codziennie niektóre atrakcje włączacie. Krzysztof, sporo turystów się przewinęło, dobra pogoda była, ja wiem, ty wyjechany byłeś, jak wspomniałeś.
0: Ale pogoda była w Ostródzie taka jak w Mediolanie, mogę potwierdzić, także Perła Mazur miała taką samą pogodę jak centrum Milano.
1: Ale korzystajmy odpowiedzialnie z tych atrakcji. Ja zawsze powtarzam, że huśtawka, jedyna huśtawka, którą mamy dla osób z niepełnosprawnościami na strefie aktywności rodzinnej, jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla dzieciaków z niepełnosprawnościami. Nie korzystajcie z tego sprzętu, jeśli nie musicie, bo on jest niszczony, Krzysztof. I ja zawsze patrzę z takim trochę smutkiem, jak widzę tabliczkę awaria, bo wy jako pracownicy musicie dbać o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, także ponawiamy ten apel, nie niszczcie, nie korzystajcie, to jest przeznaczone dla określonej grupy i to jest jedyne miejsce w Ostródzie z taką właśnie huśtawką.
0: Piękne miejsce i potwierdzam, szanujmy, bo też widziałem wielokrotnie, że no przez, nie wiem, czy to nie jest niewiedza, to już jest głupota, nie wiem jak to określić, szanujmy właśnie tą huśtawkę, bo to jest dla osób z niepełnosprawnościami i miło by było, żeby wziąć sobie do serca, szanujmy to.
1: Kogo pozdrawiamy w tym tygodniu?
0: Myślę, że pozdrowimy wszystkich, którzy wezmą udział w biegach ulicznych. Tak. Od przedszkolaka do weterana, że tak powiem. O, na pewno, tak jak wczoraj przeglądałem z ostatnich kilku lat zdjęcia, być może zamykać będzie wyścig na przykład pan Jan Gniady, którego bardzo serdecznie w tym momencie pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy wszystkich biegaczy, biegajcie. Ostróda to też rozbiegane miasto.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy o badaniach profilaktycznych. Jak się pewnie domyślacie, będzie dużo o mammografii, cytologii, czyli o stałych punktach naszej audycji profilaktycznej w Meloradiu Mazury, ale będzie też o panach, bo jak ja zobaczyłem zaproszenie na Dzień Matki w Ostródzie, no to tak się zdziwiłem, bo będą techniki samobadania piersi, ale też panowie, samobadania jąder. I to jest temat naszej dzisiejszej rozmowy. Ja nazywam się Marek Apel, ze mną w studiu Meloradia Mazury Ewa Wawrzonkowska, prezes Towarzystwa Ostródzkich Amazonek. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Ewo, Dzień Matki to jest kolejny przystanek na takim kalendarzu profilaktycznym, bo my spotykamy się co jakiś czas i przy okazji różnych dat przypominamy wam, mieszkańcom powiatu ostródzkiego, że w Ostródzie mamy Centrum Profilaktyki Chorób Piersi. To dla pań. Możemy zrobić mammografię, ale mamy też lekarza onkologa dostępnego na pstryknięcie palca, można powiedzieć, Ewa, bo ty zawsze powtarzasz, że jeśli kobietę, albo też i pana, coś niepokoi, to nie do żadnego lekarza rodzinnego, tylko od razu walimy do onkologa.
3: Jak w dym.
1: I co, pomaga wtedy?
3: Uważam, że tak. Z moich informacji, które w tej chwili mam, jest gro ludzi, którzy korzystają właśnie z naszej poradni onkologicznej i nawet dane takie statystyczne mam, że około 49% mieszkanek powiatu właśnie ostródzkiego skorzystało z badań profilaktycznych, co jest uważam wielkim sukcesem, bo chociażby powiat węgorzewski 33% tylko z mammografii i o dziwo, co aż z przykrością należy w ogóle stwierdzić chyba, że Elbląg ma najmniej, po 27%. Więc jak na nowo powstałą właśnie poradnię onkologiczną, a może nie wiem, chyba nie będę tutaj nieskromna. Być może, że po części naszą zasługą jest to, że jakiś taki monit dajemy, tak? Dajemy informacje, robimy różne akcje z różnych okazji, czy jest to okazja właśnie jak teraz Dnia Matki, czy Różowy Październik, czy Dzień Walki z Rakiem, czy przy każdej innej okazji mówimy o tym dużo. Profilaktyka, samobadanie w szkołach, w instytucjach. Więc to daje jakiś taki efekt, że świadomość naszego społeczeństwa jest większa, z czego się bardzo cieszę.
1: Jest większa. 49% mieszkanek powiatu ostródzkiego. Ale zanim zaprosimy zaraz, drodzy słuchacze, na Dzień Matki, ten zdrowy Dzień Matki, to... Ewa, a dlaczego i gdzie jest te 51%? Dlaczego nie 100%? Dobra, wiem, okej. Okay. Żeby mieć 100%, no to ohoho, świadomość musi być dużo, dużo większa. Te 49 super, ale jednak jest 51% pań, które się nie przebadały.
3: No trudno mi jest odpowiedzieć na to. Wydaje mi się, że jest dużo powodów, dla których te kobiety, czy w ogóle mężczyźni również nie dbają o profilaktykę, nie myślą o tym, chociażby nie korzystają z takich badań profilaktycznych, które są dla 40-latka plus, czy właśnie mammografia w tej chwili, czy nie umieją, czy nie robią samobadania piersi, czy też no takie proste, najzwyklejsze, mnie to nie dotyczy, mnie jeszcze nic nie dolega, jeszcze jestem w kwiecie wieku i tak dalej. Takie usprawiedliwienia, które
1: wymówkę
3: nie
1: to
3: są.
1: Zawsze znajdziemy. Drodzy słuchacze, 26 maja budynek przy ulicy Kościuszki 2, czyli dobrze nam znana przychodnia zdrowia, od godziny 9 do 13, czyli całe 4 godziny, Centrum Profilaktyki Chorób Piersi zaprasza wszystkie panie na mamografię, na naukę samobadania piersi. I tu się chwilkę zatrzymajmy, Ewa, bo to będzie wasza część i wasz wkład w to wydarzenie. A mianowicie, Amazonki od pewnego czasu mają fantomy. To jest bardzo przydatne.
3: To znaczy
1: narzędzie.
3: Mieliśmy, ale teraz mamy jeszcze lepsze.
1: Macie lepsze, no i bardzo dobrze. I wy uczycie kobiety, jak samodzielnie w domu, co jakiś czas sprawdzić, czy nic się nie dzieje.
3: Zdecydowanie. Co jakiś czas, to może nie co jakiś czas, ale kobieta, która jeszcze miesiączkuje, wybiera, bada swoje piersi między 7 a 10 dniem cyklu. Kobieta, która już jest w okresie menopauzalnym, czy już jej przeszła menopauzę, wybiera sobie jeden dzień w miesiącu. Tak samo badanie powinna wykonywać kobieta, która też i karmi. Czyli znać swoje po prostu piersi. Co nie znaczy, że panowie nie powinni też badać swoich piersi.
1: Okej, okay, ale na tym plakacie, jak na wstępie wspomniałem, jest też nauka samobadania jąder. Macie fantomy?
3: Będziemy mieli.
1: Tak?
3: Tak. To znaczy, my nie mamy jako my stowarzyszenie jeszcze, że mi się jeszcze nie dorobili, a może jakiś tam sponsoring, może darczyńca tak. się znajdzie na taki fantom.
1: Panowie,
3: bardzo mile widziany.
1: Panowie, zrzutka na fantom jąder.
3: Dokładnie, mile widziane. Ale będzie i fantom właśnie jąder. Będzie możliwość pokazania, jak to należy zrobić, kiedy należy zrobić, a panowie, to jest żadna filozofia, najlepiej pod prysznicem, w temperaturze ciała, żeby nie było za gorąco. No wiadomo, że to jest. I badacie swoje jądra, czy coś zauważycie, jakąś zmianę niepotrzebną i tak dalej.
1: Ja wam powiem, że się wybiorę na ten event, żeby się nauczyć. Ale oprócz tego, Ewa, bo zaraz przejdziemy do tego głównego tematu, czyli cytologii i mammografii, ale ja bym dzisiaj sobie tak poskakał trochę po takich wydarzeniach towarzyszących, bo one są bardzo też przydatne. A mianowicie, będziecie mieć przemiłe panie pielęgniarki ze szpitala powiatowego w Ostródzie, które będą wykonywać pomiar cukru we krwi, pomiary ciśnienia tętniczego. Będzie też możliwość wyrobienia karty EKUS. Ja wiem, to ciśnienie i ten poziom cukru we krwi, to brzmi tak, że a co to tam za badanie? Słuchajcie, ja podczas takiego eventu zostałem zaproszony na pomiar ciśnienia i drogie panie, i ta przemiła pani pielęgniarka ze szpitala wykryła mi nadciśnienie. Od tego momentu zacząłem się leczyć i uwaga, unormowało mi się ciśnienie. Także panowie, panie, zajdźcie na ten event, bo to naprawdę jest taka lampka ostrzegawcza, że coś się dzieje.
3: Zapraszamy bardzo. Przemiłym naszym towarzystwie, pani pielęgniarki i nie tylko, zbadamy. I tak jak Marek powiedział, z korzyścią dla każdego. I to właśnie takie skromne badanie profilaktyczne, skromna można powiedzieć akcja, może coś pokazać. Może ta akcja spowodować, że właśnie pójdziesz do lekarza, że może znajdziesz czas, żeby znaleźć dla siebie ten moment, że coś jest nie tak. I zacząć się leczyć. Gdzieś im szybciej, tym lepiej.
1: Także drogie panie i drodzy panowie, bo to też apel do was, badajcie się, przyjdźcie 26 maja od 9 do 13 do Centrum Profilaktyki Chorób Piersi w Ostródzie. Ono się mieści w budynku przychodni przy ulicy Kościuszki 2. Nasze kochane mamy, to jest skarb, o który trzeba dbać. No to teraz dzieci, podajcie dalej, że w tym dniu wasze mamy mogą zrobić mammografię, a także cytologię na miejscu w przychodni zdrowia. Jak?
3: Tak, wystarczy po prostu podskazany numer 55 235 89 53 zadzwonić, zarejestrować się i przyjść właśnie. Będzie cytobus, będzie można zrobić cytologię, jak również wykonać badanie mammograficzne. medyczny zbadać. Ja tutaj oprócz tych badań właśnie mammografia i cytologia, również będzie można, jak zauważyłeś na pewno, uzyskać porady dietetyka. Ponieważ jak wiemy, Europejski Kodeks Walki z Rakiem jest to całe od 2026 roku, bodajże od tego roku właśnie, już jest nie 11 punktów tego Europejskiego Kodeksu, ale już jest 14
1: punktów. Co tam punktów.
3: Dodano? No, dodano kilka takich punktów, jak na przykład nadwaga i otyłość, jak karmienie piersią, dodatkowo czego nie było, jak też hormonalna terapia zastępcza, czy też zorganizowane programy badań przesiewowych, gdzie trzeba po prostu wziąć w swoje ręce i właśnie tę profilaktykę wprowadzić w swoje życie. Dlatego też przyjdźcie Państwo i skorzystajcie, tak jak słuchałam pogodę i obserwowałam, będzie bardzo ładna, 22 stopnie, więc też będzie jeszcze możliwość wyjścia z domu na spacer i skorzystać z tego wszystkiego, czym będziemy dysponować. Poza tym przy współudziale właśnie, jakim jest ta FIDEA, NUMED, współpraca z koordynatorem jest naprawdę, uważam, świetna. Nie chcę tutaj cukierkować, jakiś tam lukrować tego, bo pamiętajcie o tym, że zdrowie jest najważniejsze i taki jeden spacer może wam uratować życie, może wam pomóc być szczęśliwym.
1: Jeden spacer może wam uratować życie, drogie mamy, i nie tylko, bo jeśli nie jesteście mamami, to spokojnie, też będziecie tam mile widziane. Cytologia, mammografia, co ile lat panie powinny wykonywać te badania i w jakim przedziale wiekowym, bo on jest różny.
3: Tak, różny jest. Mammografia jest zalecana u pań między 45 a 74 rokiem życia, co nie znaczy, że wcześniej mammografii nie należałoby robić, jeżeli jest ku temu potrzeba, jeżeli są wskazania, tak? Kobiety młodsze, powiedzmy 20-24 lata, ja zawsze mówię, że wiek generalnie nie może być podstawą do tego, czy mam zrobić USG, czy nie mam zrobić. Uważam, że USG panie już w miarę potrzeby 20 czy 18-latki już powinny zrobić USG. I generalnie do ostatnich dni swojego, można powiedzieć, życia powinniśmy właśnie robić USG czy też mammografię. Nie patrzeć na to, że jest przedział wiekowy, tylko profilaktycznie robić. Stać nas jest na wiele przyjemności. Dlaczego nie pójść i nie zbadać się, czy to komercyjnie, czy też skorzystać nawet właśnie z gabinetów, jakim jest u nas poradnia onkologiczna, w której również można zrobić USG piersi. No, cytologia jest przynajmniej co 2 lata powinna być zrobiona, jeżeli jest potrzeba, jeżeli są jakieś zmiany, prawda? Więc lekarz zaleca nawet co rok robić cytologię.
1: Te badania, które będą 26 maja w Ostródzie, są całkowicie bezpłatne.
3: Dokładnie.
1: Dla pań ze wskazanych grup. One są wykonywane na Narodowy Fundusz Zdrowia. Zapraszamy was, drogie panie, ale też panowie, bo tu zaraz wtrącenie do panów. Panie na cytologię i mammografię. 26 maja od 9 do 13 Centrum Profilaktyki Chorób Piersi, Przychodnia Zdrowia przy ulicy Kościuszki 2. Natomiast panowie, przyjdźcie, potowarzyszcie swoim kobietom, a nauczycie się samobadania jąder.
3: Nie bez kozery jeszcze dodam, że badamy nie tylko mamy.
1: Jeśli nie jesteście mamą, przyjdźcie. Nie, każda kobieta powinna się przebadać, niezależnie od wieku, czy jest mamą, żoną, córką, przyjdźcie.
3: Tak, pamiętajcie o tym, że no, nowotwór rak nie wybiera ani płci, ani wieku, ani statusu. Czyha za rogiem i w każdej chwili możecie dopaść.
1: Widzimy się 26 maja w Przychodni Zdrowia przy ulicy Kościuszki 2.
3: Bardzo serdecznie zapraszamy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: z mikrofonem Meloradia Mazury. Znajdujemy się na plenerze malarskim. Ten trwa w Ostródzie, a dokładniej w hotelu Lake Hill Mazury. To będzie pierwszy temat naszego dzisiejszego spotkania. Ja nazywam się Marek Apel. Wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury i zabieram Was w niezwykłą podróż, której finałem będzie wystawa poplenerowa w Ostródzkim Muzeum. Ta odbędzie się 12 maja o godzinie 17. Będzie można spotkać artystów i z nimi porozmawiać. I zachęcam Was do zostania przez najbliższe kilkanaście minut na antenie, bo będziemy rozmawiać o Ostródzie i o takich ulotnych chwilach, które trzeba przedstawić na płótnie.
4: Aneta Tetmer, prezes Warmińsko-Mazurskiej Fundacji Sztuki.
1: Plener malarski, międzynarodowy. Ja na początku zaznaczyłem, że znajdujemy się w hotelu Lake Hill Mazury. To jest wasza baza wyjściowa. Podróżujecie po Ostródzie, czy rozstawiacie się, można powiedzieć, nad Jeziorem Drwęskim?
4: To jest 14 plener. Byliśmy już w wielu miejscach. Artyści bardzo dobrze znają i te plenery wybieraliśmy jakiś temat związany z Ostródą. Na początku była to właśnie przyroda, były to jeziora, lasy, pejzaże. Później skupiliśmy się na malowaniu architektury ceglanej Ostródy, czerwieni, głównie w czerwieniach. Także były kolory zielony, niebieski, czerwony. W tym momencie jest to ogólnie pejzaże Ostródy, więc mają do wyboru, mogą wyjść na zewnątrz, mogą malować piękno przyrody, mogą malować też architekturę. W tym momencie, w związku z tym, że jest to plener i tak zawsze było, że promujemy miejsce, w którym jesteśmy, czyli jak najbardziej Ostródę i atrakcyjność tego miejsca. Tutaj przede wszystkim atrakcyjność wypoczynkowo-rekreacyjną. W związku z tym wybraliśmy hotel, który stosunkowo jest najmłodszy na mapie naszego miasta, czyli Lake Hill Mazury Resort and Spa. Czyli jest to w dużym stopniu też promocja atrakcyjności wypoczynkowo-rekreacyjnej. W związku z czym powstaną część prac będzie dotyczyła związku właśnie z architekturą i z przestrzenią, w jakiej ten hotel funkcjonuje, czyli nad pięknym jeziorem Drwęskim, naszym w centrum miasta. W zeszłym roku byliśmy z wycieczką żeglugą ostrudzko-elbląską, więc też powstały w tym temacie prace. Artyści, z którymi którzy znajdują się w orbicie Warmińsko-Mazurskiej Fundacji Sztuki, to przede wszystkim Polacy, ale również od wielu lat, jeszcze sprzed czasów, powiedziałabym, wojennych, zapraszałam artystów z krajów naszej ściany wschodniej. Więc w tym momencie też znajdują się tacy artyści. Mogę powiedzieć, no jest 12 artystów na plenerze w tym momencie. Są to głównie malarze, natomiast wcześniej były to też plenery rzeźbiarskie. W tym momencie nie mamy jakby takiej możliwości, żeby zorganizować tutaj plener rzeźbiarski, ale myślę, że w przyszłości będzie taka możliwość. Są to artyści profesjonalni i nieprofesjonalni. Ideą było, żeby była różnorodność, żeby powstawały prace różnego rodzaju, różnej wrażliwości. Są to akademicy. Akademicy, w sensie profesorowie, którzy prowadzą zajęcia ze studentami z ośrodków w Polsce i zagranicy. Mamy tutaj panią Olenę Żerebecką, która jest profesorem Akademii Sztuk we Lwowie. Przywiozła prace malarskie swoich studentów, przedstawiające naszego burmistrza i kilku osób, które wsparły właśnie na ten temat możliwości organizacji naszego pleneru na terenie miasta Ostródy. Jeśli chodzi o samych artystów, to jeszcze tutaj warto wspomnieć, że jest uczestnikiem praktycznie od początku artysta pochodzący z regionu Wrocławia, Janusz Łozowski z małżonką. Jest rzeźbiarz, który na tym plenerze stał się malarzem, chociaż wiadomo, że uczelnie artystyczne też oczywiście musi, czyli jest też również malarzem. Jest to góral Bartłomiej Kurzeja, który tworzy głównie ogromne dzieła monumentalne, sakralne, również płaskorzeźby.
5: Ewa Renak, dyrektor generalna Alei Kil Mazury.
1: To nie jest pierwszy raz, kiedy wasz hotel gości lokalnych artystów. Skąd w ogóle pomysł na promocję lokalnego malarstwa, rzeźbiarstwa i jakim to się cieszy zainteresowaniem wśród waszych gości?
5: My uwielbiamy wspierać tego typu inicjatywy, zarówno dla naszych gości, którzy po prostu uwielbiają, jak coś tego rodzaju u nas się dzieje i mogą uczestniczyć w takich warsztatach razem z artystami, ale też działamy bardzo dla Ostródy tutaj, często pod patronatem burmistrza miasta, pana Rafała Dąbrowskiego. Nasza scena gości wiele sztuk teatralnych, są koncerty, teraz był piękny występ braci Jachimek. Za chwilę Ewa Wojdyło, bardzo znana i lubiana przeze mnie. Za chwilę stand-up Van Blendera. Wiele koncertów i staramy się, żeby to nie było tylko dla gości hotelowych, których uwielbiamy i którzy bardzo cieszą się i przyjeżdżają często ze względu na te wydarzenia, ale staramy się, żeby jak najwięcej było również dla Ostródy, żeby ona była się tutaj w tym miejscu mile widziana i żeby łączyć to z miastem.
1: 12 maja odbędzie się wernisaż wystawy. Zobaczymy prace, które tworzą artyści z Polski, ale też z zagranicy, tu w waszym hotelu. Te prace będą do zobaczenia przez określony czas w Galerii Wystaw Ostródzkiego Zamku, a potem posłużą do tworzenia dobra.
5: Staramy się, aby te rzeczy, które są wytwarzane na terenie naszego hotelu, obrazy, rzeźby, były wykorzystywane do pozytywnych celów, właśnie do jakichś akcji charytatywnych. Mieliśmy marzec miesiącem kobiet, gdzie otworzyliśmy to dla naszych gości i dla Ostródy, żeby kobiety, które no, normalnie są zapracowane, obowiązki, praca, przyjaciele, mogły się zatrzymać i zrobić coś ciekawego dla siebie. Mieliśmy lekarzy, fizjoterapeutów, neuropatów, wszystkie wykłady i konsultacje były za darmo i na końcu takiego wydarzenia, które jest otwarte i dla naszych gości, i dla Ostródy, staramy się jeszcze licytować na jakieś dobre cele te rzeczy, które mamy do dyspozycji. Teraz na przykład dołączamy tutaj do akcji na rzecz chorego chłopca Leosia i staramy się cały czas wspierać nie tylko mieszkańców, ale szkoły, wszystkie organizacje, które do nas się zgłaszają, co jest bardzo łatwe, nie ukrywam, w tym mieście, bo burmistrz bardzo działa pod tym względem czynnie, więc staramy się tylko wspierać, skromnie powiem, a nasi goście bardzo dobrze przyjmują takie inicjatywy.
1: Takie zajęcia dla gości, czyli malowanie, jest atutem na przykład przy promowaniu hotelu? Mamy lokalnych artystów, z którymi możecie namalować Ostródę.
5: Zdecydowanie. Goście uwielbiają, dlatego że mają specjalistów, artystów wysokiej klasy z całego świata, z Polski, z Ostródy. Naprawdę wspaniałe, ciepłe osoby, które z naszymi gości malują, tworzą. Staramy się te obrazy potem gdzieś na terenie hotelu umieścić. Goście są zachwyceni, bo to jest takie oderwanie od codzienności. Można naprawdę na chwilę zgubić się w tym świecie sztuki i zrobić coś dla siebie. I niektórzy odkrywają talenty.
6: Anna Rutkiewicz, wiceprezes Arset Liber, Stowarzyszenia Twórców Kultury Przyjaciół w Ostródzie.
1: Aniu, do ciebie podejdę trochę inaczej, bo znamy się. Z perspektywy sportowej zróbmy tę rozmowę. Masz pewien handicap, czy raczej utrudnienie? Bo w myśl sportowej zasady grasz u siebie. Jak się maluje Ostródę? To jest ułatwienie czy utrudnienie dla ciebie?
6: Jak się coś kocha, to się to lubi i to się chce cały czas mieć przed sobą, w sobie. Nie ma problemu malować Ostródę, którą się zna. Myślę, że osobom, które przyjeżdżają i nie znają tej Ostródy tak jak ja, jest trochę trudniej, bo widzą tylko powierzchowność. A ja staram się złapać klimaty, pokazać to, co do mnie przemawia, co jest w moim sercu i myślę, że również to, co zachwyca innych, tylko głębiej.
1: To kiedy namalowałaś najpiękniejszą Ostródę? Już ją namalowałaś, czy jeszcze jej nie namalowałaś?
6: Bardzo trudne pytanie. Maluję i to od razu idzie w czyjeś ręce. Często na aukcje, często, bo rzadko sprzedaję, częściej oddaję, ale myślę, że za każdym razem, każdy nowy obraz to jest ten najpiękniejszy, a potem za chwilę się okazuje, o, kolejny też jest najpiękniejszy, więc myślę, że jeszcze ten najpiękniejszy przede mną.
1: A miałaś taką sytuację, że ktoś kupił twój obraz, zadzwonił i powiedział, pani Aniu, jestem w Ostródzie, ale to tak nie wygląda. Czy piękniej, czy może trochę gorzej? Miałaś taką sytuację?
6: Nie, natomiast miałam inne sytuacje. Po wielu latach zobaczyłam obraz, zimową Ostródę, w domu osoby, o której nie myślałam, że mogła wylicytować sobie na aukcji, na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. I to było piękne.
1: Plener malarski, międzynarodowy. Tak patrzysz na pracę współtowarzyszy, towarzyszek i co sobie myślisz? Przekoloryzowują, czy jednak odwzorowują to miasto?
6: Każdy artysta maluje po swojemu i to jest piękne. Nie ma powielania, nie ma kalkowania stylu, techniki. Każdy twórca ma swoją gamę kolorów, przedstawia. Ktoś maluje impastem, ktoś lawuje i myślę, że właśnie o to chodzi, żeby każdy przedstawił to tak, jak to czuje i widzi. Podziwiam bardzo często pracę koleżanek, kolegów, bo są przepiękne, ale nie mam kompleksów.
7: Ja jestem Olena Żerebeska, artystka ze Lwowa, profesor Narodowej Uniwersytetu Politechnika, katedra grafiki. Ja jest nie pierwszy raz w Ostrodzie i w Ostródzie, bo pierwszy raz ja była 10 lat temu też na plenerze w hotelu Villa Port, dlatego, że wiem i pro muzeum, i pro Grunwald, i pro biblioteku, jaka jest bardzo piękna w waszym mieście. I osobiście jeszcze jest te malarki, zawsze młodzi malarki w Ostródzkie, kiedy oni mają swoje takie stanowisko. Nie mówię, że oni jest profesjonalni, ale bardzo mnie przyjemno, że oni prowadzą takie warsztaty i dla siebie, i dla ludzi. I bardzo mnie to miło tutaj zawsze przyjechać.
1: Jak Ostróda zmieniła się przez te 10 lat? Można namalować inaczej?
7: Można, bo rozwija się bardzo dużo młodych ludzi teraz widać na terenach miasta i dzieci, i ci ludeczki, i bardzo mi podoba się, że widoki już stawia taki bardzo i nowoczesnych budowlanych nowych rzeczy, ale i starówka taka zbierzona i widzę, że rozwija się i mnie to bardzo pasuje i widoki, te jezero, te ludeczki, te ptuszki. Bardzo mi miło tak każdy raz.
8: Janusz Łozowski. No jestem tutaj od początku pleneru, który organizuje Aneta, czyli już, nie wiem, już lat, 12 lat.
1: Jest pan nazywany specjalistą od aniołów. Dlaczego?
8: Ja się od aniołów. Długo bym opowiadał. Powiem krótko. Kiedyś szedłem nad morzem, znalazłem kawałek patyka i sobie pomyślałem, jakby było pięknie namalować coś, pięknie wymyte przez morze, i namalowałem pierwszego anioła. I tych aniołów już namalowałem, powędrowały w różne zakątki świata, no chyba ponad 1000 i każdy jest inny. I zawsze maluję na towarach znalezionych gdzieś tam. Tu jak pan widzi, tu są kawałki płotu, no takie różne historie.
1: Ostróda jest miastem aniołów, pana zdaniem?
8: Myślę, że tak, bo ja jestem kilkanaście tu lat. Powiem, jeździłem na różne plenery w różne części świata, ale wracam z wielką radością zawsze do Ostródy i do Anety, która organizuje te plenery. Bo jest to przepiękne miasto, przepiękni ludzie, wspaniali, uprzejmi.
1: Pomysł? Skąd się rodzi pomysł na pracę w pana głowie? Inspiracja? Jedna chwila? Ulotny moment?
8: Ja myślę, że to, co powiedział pan na końcu, ulotny moment. Coś, co nagle spada, nie wiadomo skąd. I staje się nagle czymś i to potem owocuje. I potem się rodzi z tego obraz.
1: Te ulotne chwile inspirowane Ostrudą będziecie mogli zobaczyć 12 maja o godzinie 17 w sali reprezentacyjnej Ostródzkiego Zamku. Wówczas zostanie otwarta wystawa poplenerowa Ostródzkie Pejzaże, która jest zwieńczeniem pleneru malarskiego organizowanego przez Warmińsko-Mazurską Fundację Sztuki.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Witajcie, Marek Apel, magazyn reporterów Meloradia Mazury. Ze mną jest Agnieszka Karłowicz, Stowarzyszenie Ekipa z Bagien. Cześć.
9: Cześć Marek, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: A zwykle. Dziś mamy dla Was rozmowę o takim trochę stwierdzeniu, które mnie zdziwiło osobiście, bo jak Agnieszka je wypowiedziała pierwszy raz, mało jest wyrazów, które słyszę pierwszy raz w życiu, ale to słyszałem pierwszy raz w życiu. Agnieszka, o czym dziś rozmawiamy?
9: Dzisiaj będziemy rozmawiać o dewzroście.
1: O czym?
9: Tak, słuchajcie Państwo, to było bardzo śmieszne, bo jak z Markiem przygotowaliśmy się do audycji, ja rzeczywiście powiedziałam mu, że chcemy o czymś takim rozmawiać, a Marek, o czym? Dosłownie w ten sam sposób. Dewzrost. Dewzrost to jest takie spolszczona wersja angielskiego słowa the growth. Growth to jest rozwój, de to wiadomo jest taki no, przedrostek, który jest jakimś tam trochę zaprzeczeniem, a trochę odwrotnością, czyli de wzrost, czyli mniej znaczy więcej.
1: Mhm. Okej, ale jak to się ma do ekologii, do ostrudy, tematów, które są ważne z perspektywy codziennej?
9: To może tak trochę próbując rozszyfrować to słowo, bo już tak literalnie powiedziałam, o co chodzi. Generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, żeby mówić o tym, że nie musimy patrzeć na rozwój jako na nieustanny właśnie wzrost, chociażby przez to mityczne PKB, tylko powinniśmy zacząć myśleć inaczej o ograniczaniu konsumpcji, ograniczeniu wzrostu, a o poprawie jakości życia. Z jednej strony, żeby pomóc środowisku, no ale z drugiej strony, wiadomo, już nieraz to w naszych rozmowach było, jeśli pomagamy środowisku, no to pomagamy też przede wszystkim sobie. Ten wzrost PKB, taki mityczny i liczony, że prawda, że jak PKB wzrasta danego kraju, no to wtedy jest lepiej, bo wszystkiego jest więcej. No ale teraz powinniśmy sobie zadawać pytanie, czy jak wszystkiego jest więcej, to jest nam lepiej. No bo to jest takie trochę zamknięte koło. Bo my z jednej strony tak, mówi nam się, musicie chcieć więcej, bo jak będziemy chcieć więcej, to będzie bardziej się rozwija dany kraj, wszystkiego jest więcej. Ale jak chcemy czegoś więcej, to my musimy więcej pracować, żeby na to więcej nas było stać. W związku z tym pracujemy więcej, ale mamy mniej czego.
1: No właśnie.
9: Mamy mniej czasu. Mogą być takie głosy, które powiedzą, no ale zaraz, hola, no to będzie, będzie mniejsza produkcja, to przecież będzie zacofanie, to przecież będzie mniej miejsc pracy, tak? Bo nie będziemy dużo produkować, więc jak będziemy mniej produkować, no to automatycznie sypie się cały system. Ale jeżeli na przykład część, jeżeli zaczniemy z większą uwagę zwracać na jakość życia, na to, żeby na przykład edukacja, usługi opiekuńcze, czy jakiekolwiek inne, czy na przykład, nie wiem, praca w, chociażby związana z odnawialnymi źródłami energii i tak dalej, no to jeżeli część tych zasobów pracowniczych przeniesiemy na tamtą stronę, to nie będzie gorzej, nie? A podniesie się jakość życia.
1: No to teraz z tej skali globalnej do skali lokalnej. Ostruda jest, tak można powiedzieć, takie stwierdzenie też, terraformowana. To znaczy, jestem na takim forum w mediach społecznościowych, gdzie tam są zdjęcia starej ostrudy, zestawione czasami ze zdjęciami dzisiejszej ostrudy. Chodzi mi o betonozę, chodzi mi o wygląd Jeziora Drwęskiego, że myśmy to wdrożyli lokalnie, a dzisiaj trochę tego żałujemy. To znaczy, wybetonowaliśmy sobie sporo. Swojego czasu mieliśmy w Ostrudzie właśnie projekt pani Janiny Gukiewicz. Odbetonowanie. On wyszedł, powiedzmy, że wyszedł, to może nie na skalę oczekiwań mieszkańców, ale tyle, ile można było zrobić, to zrobiliśmy.
9: Mówisz o odbetonowaniu Placu Tysiąclecia, czyli o tym projekcie budżetu obywatelskiego.
1: Tak,
9: Tysiąclecia
1: odnowa. Tak. Ale do czego zmierzam? Dawniej, jako Ostrudzianie, byliśmy też tak zafiksowani, że kłaść kostkę, kostka piękna, nawiozą nam tu kostki, ale będzie pięknie.
9: Będzie czysto.
1: A dzisiaj tę kostkę się zrywa, bo miasto się nagrzewa, bo woda nie ma gdzie odpływać, bo jak jest zima, to nas zasypie i ten śnieg nie ma potem w postaci wody gdzie spłynąć.
9: Ładnie, brzydko to pojęcie względne. To kwestia estetyki, a ta jest trudna.
1: Bo tyle lat,
9: zauważ,
1: Ostruda się rozwijała, o czym dzisiaj wspomnieliśmy. No i na tyle się rozwinęliśmy, że sobie miasto zabetonowaliśmy, że dziś wyglądamy na pewno nie tak jak Perła Mazur, czyli wtedy, kiedy to sławetne stwierdzenie było gdzieś tam tworzone o naszym mieście.
9: Wiele wątków poruszyłeś. Rzeczywiście na tym takim forum, gdzie z sentymentem wspominamy starą Ostrudę, pojawiają się stare zdjęcia, jak się pojawia jakaś taka... Pamiętam, że też ostatnio była... Trafiłam na takie zdjęcie ulicy kiedyś 1 maja, a obecnie Jana Pawła. Piękny chodnik z pięknymi drzewami. Jeszcze. kiedyś tam rosły, pamiętam, szpalery drzew po jednej i po drugiej stronie i właśnie też mnóstwo takich wpisów. Ojejku, jakie piękne drzewa. Ale to zresztą na tym forum bardzo często się zdarza, jak się pojawiają stare zdjęcia ze starymi drzewami, których już nie ma. Jak to pięknie, jak były te drzewa. I teraz tak. Moment takiej tej transformacji miasta, kiedy skończył się słusznie miniony system i zaczęliśmy myśleć o tym takim wzroście i rozwoju, to ten wzrost i rozwój był pojmowany jako takie właśnie budować.
10: Budować,
9: betonować, unowocześniać. I synonimem tej takiej nowoczesności zestawionej z jakąś taką czymś, co jest nienowoczesne i przestarzałe, rzeczywiście był ten beton chyba taki, nie? Czyli na przykład nabrzeże jeziora Drwęckiego, które ja pamiętam z dzieciństwa, było wyłożone kamieniami, zresztą na których kiedyś się poślizgnęłam, pamiętam, że z mokrym tyłkiem wróciłam do domu. I takiego bardzo naturalnego. To było traktowane jako coś, co jest przestarzałe, a nowoczesne to takie właśnie beton, czysto, prosto. No i też te wszystkie inwestycje, które powstały w mieście, tak? Ale też właśnie tak jak ty mówisz, czy Plac Tysiąclecia zabetonowany, czy wszelkie inne miejsca. I my na przykład już mamy trochę inną wiedzę, czyli my już wiemy, że ten beton nie sprzyja, bo nagrzewa. Mamy zmiany klimatu, które powodują takie inne zjawiska atmosferyczne, które jak się okazuje w zestawieniu z tym betonem, to raczej przynoszą nam więcej szkody i pożytku, niż pożytku. Więc trochę mamy inną wiedzę, trochę inne nastawienie i my już wiemy, że ten beton to nie. No i teraz tak jakby zaczyna się odwrotna. Idziemy w drugą stronę, nie? Już wiem. Beton nie, beton jest przestarzały. To już nie jest nowoczesne podejście i takie praktyczne, ale też sprzyjające mieszkańcom i jakości życia, no to jednak zdejmowanie tego betonu. Idziemy w drugą stronę. Pozostając w wodku Placu Tysiąclecia, tam też jest w tym projekcie wpisane zagospodarowanie tej takiej części nad Drwęcą. Mhm. Róg Placu Tysiąclecia i trochę tak naprzeciwko Netto.
1: Plac zabaw kiedyś tam był.
9: Tam kiedyś był taki plac zabaw, długo jak się tam straszyła taka stara karuzela. To jest bardzo fajne miejsce, bo tam rośnie trawa, ludzie wydeptali sobie ścieżkę i tamtędy sobie chodzą. Fakt, że jest trochę utrudniony dostęp do brzegu Drwęcy, bo niestety powstała tam ścieżka rowerowa, trochę bez sensu, no ale okej, jest już to jest. Ludzie też traktują to jako szlak pieszo-rowerowy, bo i chodzą tamtędy, jeżdżą. No i teraz tam w ramach tego projektu ma też powstać właśnie i jakiś i plac zabaw, i jakiś ogród sensoryczny, i siłownia chyba na świeżym powietrzu. Też były plany, że tam będzie jakaś tężnia taka, ale to na szczęście upadło, bo to moim zdaniem zupełnie bez sensu. No i teraz pytanie, czy my znowu, bo rozmawiamy o wzroście, nie? Czyli o tym, że nie...
1: Chcemy inwestować, budować.
9: Tak, że inwestować, żeby więcej, żeby lepiej, żeby to było takie wszystko ładniejsze. Tylko pytanie, czy jest taka potrzeba? To znaczy, jeżeli mamy ten fajny, zielony kawałek terenu, może wystarczyło by tam po prostu zainstalować, nie wiem, może ławeczki, może jakieś oświetlenie, może po prostu troszkę zadbać bardziej o ten temat, może jakieś nowe nasadzenia tam zrobić i tak dalej. A ja to sobie, przyznam szczerze, nie widziałam projektu, więc może to jest jakaś moja projekcja taka, wiesz, że od razu sobie wyobrażam z innych miast takie działania, że jest fajny zielony kawałek terenu i nagle przychodzi jakiś projekt i po prostu ten fajny zielony kawałek terenu jest zmieniany w takie właśnie fikumiku. Tylko pytanie, czy to jest potrzebne?
1: To znaczy co? W ramach wzrostu w ogóle nie inwestować?
9: Nie, to nie chodzi o to, żeby nie inwestować, tylko czy to wszystko musi być rozbuchane, czy to wszystko musi być takie, wiesz, to jakby każdy... Ja sobie mam wrażenie, że niektóre samorządy to się ścigają, u kogo będzie lepiej, u kogo będzie więcej, u kogo będzie bardziej. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja opinia, każdy może sobie myśleć inaczej, ale tak, czy to wszystko musi być takie rozbuchane, nie?
1: Ale teraz też jeszcze tak do początku, dlaczego my w ogóle rozmawiamy w Melo Radio Mazury o zielonych projektach, błękitnych projektach? To wszystko, tak tylko przypominając mieszkańcom, to nie, ale wiesz, mnie trochę też zainspirowaliście jako stowarzyszenie Ekipa z Bagien, tym, że wygraliście swojego czasu walkę o Bagienko przy ulicy Pionierskiej. Bo gdyby nie wy, to dziś mielibyśmy tam strefę koncertową, jeździłyby tam kosiarki, przyroda byłaby zniszczona. I to dlatego rozmawiamy na antenie Melo Radia Mazury o tym, że w naszym mieście kawałki zieleni są potrzebne, że racjonalne inwestowanie jest potrzebne. Bo dziś nie byłoby Bagienka na Pionierskiej, gdyby nie wy.
9: No i pewnie parę tam innych osób, bo to też nie jest tylko i wyłącznie nasza zasługa, możemy to gdzieś tam zaczęliśmy nagłaśniać? No pewnie tak. Potrzebujemy tych kawałków zieleni. Oczywiście, że potrzebujemy. One są bardzo ważne, to nieraz. Znaczy, wydaje mi się, że też świadomość ludzi i taka świadomość potrzeby tej zieleni w mieście jest dosyć duża. Ludzie rozumieją albo też instynktownie czują, że ta przyroda jest dla nich ważna, bo ona podnosi ich jakość życia. Nie zawsze musimy tą przyrodę za wszelką cenę ujarzmiać. No to trochę mówiąc o tym wzroście i o tym, czy ty mówisz na przykład to, co w ogóle nie inwestować. No nie, nie chodzi o to, żeby w ogóle nie inwestować. Tylko chodzi o takie mądre inwestowanie z takim namysłem, czy to wszystko musi być takie duże, rozbuchane i takie tak bardzo mocno poukładane, nie? Że czasami po prostu wystarczy, mając właśnie na przykład tą zieleń, albo chcąc na przykład coś odbetonować, to może wystarczy po prostu to odbetonować i zrobić w jakiejś takiej formie jak najbardziej zbliżonej do naturalnej. Nie?
1: Czyli nie dać się zafiksować.
9: Nie dać się zafiksować, właśnie o to chodzi, bo to też jest trochę taka, wiesz, dla mnie to jest takie ADHD inwestycyjne, że jak się pojawiają pieniądze z zewnątrz, są środki, to trzeba je wydać. Znaczy, okej, fajnie, że się pojawiają środki z zewnątrz, trzeba je wydać. Można je wydać na różne sposoby, niekoniecznie stawiając sobie jakieś tam od razu wielkie pomniki, nie? To tak jak, wiesz, rozmawialiśmy kiedyś tam na temat naszych doświadczeń wizyt w krajach skandynawskich. Ja mówiłam o Norwegii, ty mówiłeś akurat o Szwecji. I tam w tych krajach skandynawskich, przykład chociażby placów zabaw, tam nie ma takich, wiesz, gotowych, wielkich, rozbuchanych. Znaczy, takie też są. Ale czasami ten plac zabaw to wystarczy, że to są, nie wiem, leżą drewniane kłody, jakieś drewniane instalacje. Ja pamiętam, jak ja byłam w Oslo, stolica dużego europejskiego państwa, i na jednym z osiedli, gdzie stały nowoczesne bloki, na placu zabaw, był to ograniczony teren wysypany piaskiem, na którym stały takie szopki drewniane. I tam po prostu dzieci się bawiły. To nie był jakiś nie wiadomo jaki domek, nie wiadomo jakimi kolorami. Już pomijając, że tam, nie wiem, pewnie nie było żadnych atestów, ale tam akurat chyba nikt się nie przejmuje. Te dzieci mają sobie po prostu radzić same. U nas to od razu by potrzebne były nie wiadomo jakiego rodzaju atesty, albo Jezu, bo dziecko spadnie.
1: Z Instytutu Lotnictwa.
9: Ależ co najmniej NASA, nie? I jakoś tam to tak działa, nie? Że te rzeczy są takie proste, funkcjonalne, tanie w obsłudze, bo to też trzeba mieć świadomość tego, że każda inwestycja, która jest im bardziej skomplikowana i bardziej rozbudowana, to więcej nakładów wymaga, żeby tą infrastrukturę potem utrzymać, najzwyczajniej w świecie po prostu, tak? A tam jakoś to tak wszystko jest jakoś takie zdroworozsądkowe, ekonomiczne,
1: minimalistyczne
9: i jakoś się da. Trochę mi tego u nas brakuje.
1: I ludzie żyją.
9: No żyją. I żyją całkiem, wydaje mi się, że całkiem dobrze, nie? Zapamiętajcie sobie tą nazwę i w ogóle, drodzy państwo, poszukajcie sobie różnych rzeczy na temat wzrostu i takiego innego podejścia do ekonomii. To, że rośnie nam PKB i że na przykład w danym kraju PKB jest wysokie i wydawałoby się, że w związku z tym jakość życia wzrasta, no bo im kraj jest bogatszy, tym mieszkańcy są bogatsi. To tak jakby wzrost PKB, na to są badania naukowe, wzrost PKB wcale nie idzie ze wzrostem poziomu szczęścia i zadowolenia z życia. Wymieniajmy się i dzielmy. Chociażby, nie wiem, wymienialnia ciuchów, tak? Czy my za każdym razem, jak przychodzi, nie wiem, nowy sezon, potrzebujemy nowych ciuchów? Może możemy się wymienić z koleżankami? Może coś nie jest zużyte? Czasami kupiłyśmy...
1: Szafa jest w Ostródzie.
9: O, na przykład wymienialnia, cudowne, tak? Są też aplikacje do wymiany ubrań, bo to też możemy z takich rzeczy korzystać, czy aplikacje do wymiany narzędzi, czy na przykład, nie wiem, jak jest wspólnota mieszkaniowa i potrzebuje kosiarki, to może na przykład warto, żeby się zrzucić na jedną, którą, albo na przykład, nie wiem, sąsiedzi się mogą na przykład, nie wiem, ty mieszkasz na już jednym domków jednorodzinnych, w kilku sąsiadów się zrzucić na przykład na kosiarkę, nie? Więc tak jakby no automatycznie jakoś tam to nam się koszty zmniejszają. I stawiać w życiu na doświadczenia, a nie przedmioty, bo przedmioty nam szczęścia nie dadzą, to jest jakiś substytut. Stajemy się zbierać doświadczenia i budować relacje.
1: A jeśli chcecie poczytać o wzroście albo o innych projektach realizowanych w naszym mieście, no to zapraszamy Was na stronę Ekipy z Bagien.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwoni

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: reporterów Meloradia Mazury.
1: Na początek tego wydania magazynu reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy o jednym z najbardziej zasłużonych mieszkańców naszego miasta, regionaliście, czyli Gustawie Gizewiuszu. Ze mną w studiu Meloradia Mazury ksiądz Wojciech Płoszek, proboszcz parafii ewangelickiej. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam państwa. Już myślałem, że pan redaktor mówi o mnie, jeśli chodzi o tych zasłużonych, ale chyba jeszcze...
1: Nie widziałem żadnej publikacji księdza Wojciecha odnośnie regionu.
2: No to prawda. Neguję w ten sposób, że powiedziałbym, że jest to nie jeden z, ale najbardziej zasłużony mieszkaniec tego miasta, a ja zawsze skromnie w jego cieniu.
1: I imieniu.
2: I imieniu, tak.
1: I imieniu w tym przypadku. Księże Wojciechu, Dni Gustawa Gizewiusza. To jest wydarzenie, które tworzone chyba przez księdza, bo ja nie pamiętam ery przed księdzem w parafii ewangelickiej, ale to skąd się w ogóle zaczęły Dni Gustawa Gizewiusza?
2: Tak, więc gwoli sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że z jednej strony oczywiście na pewno nie byłem pierwszą osobą, która... kultywowała czy dbała o pamięć o Gustawie Gizewiuszu. Tutaj chociażby na przykład należy nadmienić działania Muzeum w Ostródzie, które w 2010 roku w tą okrągłą rocznicę urodzin przygotowało sympozjum naukowe i też wydało książkę, taką niewielką książkę na temat Gustawa Gizewiusza. Także to się działo. I no też ogólnie lokalni tutaj działacze związani z regionalizmem, z historią, z turystyką też się tym tematem zajmowali, go podejmowali, promowali. To nie jest tak, że Ostróda się dowiedziała o Gizewiuszu, jak Płoszek przyjechał. Broń Boże nie, i tu trzeba oddać sprawiedliwość i honor wszystkim tym, którzy się tym tematem zajmowali i zajmują. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o format Dni Gizewiusza, no to jest mój autorski pomysł, to prawda. W tym roku będziemy obchodzić nominalnie 10 Dni Gizewiusza, chociaż tak naprawdę one zaczęły się trochę wcześniej, a to dlatego, że tam w okolicach pandemii mieliśmy krótką przerwę. Tam były chyba bodajże 2 lata, kiedy się takowe nie odbywały, więc formalnie są to 10, natomiast zaczęliśmy to bodajże około 12-13 lat temu. Musiałbym dokładnie sprawdzić. No i to był taki mój pomysł, z którym wyszedłem zarówno tutaj do ostródzkich i instytucji, czy to do biblioteki, czy do muzeum, do osób, które się tym tematem zajmują. No i sam zacząłem pisać projekty do Urzędu Marszałkowskiego, dzięki którym też regularnie dostajemy finansowanie na te przedsięwzięcia.
1: Księże Wojciechu, ale teraz jeszcze krótka wstawka, może być i długa, to jak ksiądz nam zaraz zacznie wykład i opowieść, to nie starczy nam czasu antenowego. Kim był Gustaw Gizewiusz? Ja tylko na wstępie zaznaczę, że to ksiądz ewangelicki, który dbał o dorobek Mazurów, czyli region, w którym się znajdujemy. Ocalić od zapomnienia, tak możemy podsumować osobę Gustawa Gizewiusza na początek oczywiście.
2: No tak, jest to postać wielowymiarowa i wielopłaszczyznowa. Dla nas oczywiście najważniejsze jest to, że był duchownym ewangelickim, luterańskim. Był księdzem, który przyszedł tutaj w roku 1835 roku jako młody duchowny, który wygrał wybory, bo w kościele ewangelickim do dzisiaj zresztą pozostała ta tradycja wyborów duchownych. To parafianie wybierają swojego księdza na określoną kadencję. No i tak też się stało i on działał jako, z jednej strony jako duchowny w kościele polskim, który już dzisiaj nie istnieje. Tam w okolicach I wojny światowej został rozebrany i na jego miejsce wybudowano późniejszą plebanię, która też już dzisiaj nie istnieje, i to jest mniej więcej to miejsce, gdzie dzisiaj jest ta nowa wybudowana zakrystia przylegająca do tej bryły historycznej kościoła Dominika Savio, bo oczywiście to był kościół ewangelicki przed wojną i w tym miejscu był, można powiedzieć, przylegający do tego kościoła taki mniejszy kościółek, właśnie kościół polski, gdzie odbywały się nabożeństwa ewangelickie w języku polskim. Taki układ zresztą można w wielu mazurskich miastach spotkać. Na przykład, no tu przychodzi mi na myśl Kętrzyn, gdzie też obok tego dzisiejszego kościoła katolickiego jest mniejszy kościół, który jest kościołem ewangelickim do dzisiaj, tak? Więc to była taka praktyka, a jednocześnie był jakby wikariuszem w tej parafii niemieckojęzycznej miejskiej właśnie w kościele Dominika Savio. I to była jego podstawowa funkcja, duchowny ewangelicki w mieście, które na tamty czas było praktycznie w 100% ewangelickie. Natomiast on trafił tutaj do miasta w konkretnym kontekście. No, trafił do

0: miasta, które było cały czas jeszcze chyba nie do końca odbudowane, czy nie do końca jeszcze stanęło na nogi po tym wielkim pożarze z końca XVIII wieku. I dlatego było to społeczeństwo też dosyć ubogie i Gizewiusz tutaj ma też duże zasługi w tych działaniach prospołecznych i działaniach na rzecz ludzi, na rzecz mieszkańców, których wspierał materialnie, charytatywnie powiedzielibyśmy dzisiaj, ale też jednocześnie ma ogromne zasługi dla kultury. W tamtych czasach, to te lata 30., 40., to były takie początki germanizacji w Prusach Wschodnich, czy w Królestwie Prus wtedy jeszcze. Z tego względu, że wcześniej, trzeba powiedzieć, historycznie początkowo Prusy były takim krajem bardzo otwartym, gdzie mieszkało bardzo dużo ludzi z różnych stron Europy, różnych języków i różnych wyznań. I jakoś to funkcjonowało. Natomiast ten XIX wiek był czasem no właśnie takiej nasilonej germanizacji. Później też to doprowadziło oczywiście do zjednoczenia Niemiec. I nagle ci Mazurzy, ci dawni osadnicy polscy, którzy mówili, modlili się po polsku, stali się przeszkodą. No i tutaj Gizewiusz po pierwsze działał wśród tej polskojęzycznej ludności, która przede wszystkim skupiała się, jak to zwykle na Mazurach bywało, na wsiach, nie w miastach. On odwiedzał te wszystkie miasteczka, które są wokół Ostródy, Ornowo, Kraplewo, i w tych wioskach po prostu słuchał ludzi, słuchał kobiet, które śpiewały przy pracy, i spisywał te wszystkie pieśni. Stąd też powstało to słynne dzieło Pieśni Ludu z Nadgórnej Drwęcy.
1: Więcej historii dowiecie się podczas 10 dni Gustawa Gizewiusza. Księże Wojciechu, ale dobra informacja jest taka, że Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego przyznał środki na organizację tegorocznych dni Gustawa Gizewiusza.
0: Tak, ja jestem bardzo wdzięczny, że to już kolejny raz nam zaufano w tym względzie. No bo rzeczywiście te wszystkie działania kulturalne wymagają oczywiście odpowiednich opłat, kosztów, więc sami nie bylibyśmy w stanie tego udźwignąć. I cieszę się, że tutaj nasze województwo również te działania wspiera i możemy o Gizewiuszu mówić, bo mam cały czas to nieodparte wrażenie, że ciągle wiemy o nim za mało i że nawet właśnie w tej powszechnej świadomości mieszkańców Ostródy jest to postać dosyć mocno anonimowa.
1: Kiedy i jakie będą elementy tegorocznych dni Gustawa Gizewiusza?
0: Tak, przeważnie taką przyjęliśmy zasadę, że składają się one z czterech wydarzeń, chociaż oczywiście były też od tego wyjątki. I w tym roku jeszcze do końca kalendarz się tworzy, natomiast mogę już zaprosić na kilka z tych wydarzeń. Przede wszystkim takim najbliższym nam wydarzeniem będzie koncert. I wracamy do takiej starej tradycji, ponieważ tu no, przy tych dniach współpracujemy chociażby też z naszym muzeum. I wracamy do takiej tradycji sprzed paru lat, kiedy to koncert organizujemy w dzień Nocy Muzeów i łączymy to razem z tym programem Muzeum na Noc Muzeów, tak żeby no właśnie z jednej strony ułatwić ludziom udział, tak, zachęcić i uatrakcyjnić te wszystkie wydarzenia, skumulować to w jeden czas, żeby po prostu też i frekwencja była większa. Stąd też 16 maja na godzinę 17 zapraszamy do sali reprezentacyjnej naszego muzeum na zamku, gdzie odbędzie się wyjątkowy koncert. W tym roku będzie to zespół Zelowskich Dzwonków. Ciekawe o tyle, że jest to prawdopodobnie jedyny taki zespół istniejący w Polsce. Nie ma chyba drugiego, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Zespół, który powstał na bazie no przede wszystkim młodzieży, ale w ogóle członków parafii ewangelicko-reformowanej z Zelowa. To jest z Łódzkiego. I oni, ponieważ tam od wielu lat współpracują też z parafią swojego wyznania ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ta tradycja grania na dzwonkach jest dosyć silna, zarazili właśnie tą polską stronę, tą tradycją, i grają właśnie na takich dzwonkach ręcznych. To jest bardzo ciekawe, brzmi niesamowicie. I myślę, że warto posłuchać, bo są to nie tylko pieśni kościelne, ale także utwory, nazwijmy to, tej muzyki popularnej, rozrywkowej. Tak też jest to coś zupełnie nowego i warto na ten koncert przyjść 16 maja na godzinę 17 i oczywiście na inne wydarzenia, które tego dnia odbędą się w ramach Nocy Muzeów. Tutaj pozwolę sobie, by te informacje już przekazało muzeum i zaprosiło na te wydarzenia. I myślę, że będzie to naprawdę ciekawa, mile spędzona sobota. Chwilę później, bo już 21 maja, to jest w czwartek, czyli dokładnie w rocznicę urodzin Gizewiusza, bo zawsze, jeżeli to jest możliwe, staramy się jedno z tych spotkań też właśnie w te urodziny Gizewiusza zrobić, żeby też móc zaśpiewać 100 lat, chociaż to już może symbolicznie oczywiście, bo to już dawno 100 lat minęło. I zawsze staramy się też, żeby był tort urodzinowy dla Gizewiusza. I tym razem będzie to spotkanie, które odbędzie się o godzinie 18 w czytelni Biblioteki Miejskiej, również na zamku, ponieważ tutaj biblioteka również z nami od zawsze praktycznie współpracuje przy tych wydarzeniach. I zaprosiliśmy na to wydarzenie wybitnego historyka, pana profesora Jarosława Kłaczkowa z Uniwersytetu w Toruniu, który jest wybitnej klasy specjalistą, historykiem zajmującym się zarówno tematyką Kościoła Ewangelickiego, ale też no właśnie tą historią okołopruską, nazwijmy to, XIX-XX wieku. A tematem tego wystąpienia będzie właśnie Kościół Ewangelicki po 1945 roku, czyli ta historia zupełnie najnowsza, którą często się póki co jeszcze gdzieś pomija, a myślę, że też warto. Mamy w tym roku rok 26. W zeszłym roku z okazji tej okrągłej rocznicy z jednej strony hołdu pruskiego, z drugiej strony zakończenia II wojny, mówiliśmy właściwie no, o tych wydarzeniach, natomiast pomyślałem sobie, że w tym roku warto powiedzieć właśnie, co było po tym 1945 roku, czyli co się wydarzyło później. I właśnie jednym z tych spotkań to będzie historia ewangelicyzmu na Mazurach w ogóle po 1945 roku. Zachęcam, myślę, że będzie to ciekawe spotkanie. Kolejnym spotkaniem, które będzie kierowane do młodzieży, bo to znów jest też takim naszą specyfiką, że zawsze kierujemy jedno z tych wydarzeń szczególnie do młodzieży, do dzieci. Myślę, że będzie w tym roku niezwykle ciekawe, dlatego że zaprosiliśmy do współpracy kogoś, no można powiedzieć, takiego całkowicie nieszablonowego, niestandardowego, a mianowicie ostatnio bardzo popularną i nagradzaną Kasię Kosmos, tak zwaną Warmiarę, nie wiem, czy pan redaktor kojarzy, pewnie tak. Obraca się w świecie mediów społecznościowych, więc na pewno. A więc osobę, tutaj panią, która właściwie w minionym roku szturmem zdobyła regionalny internet, tak to nazwijmy, właśnie nagrywając te wszystkie tam rolki, filmiki, wirale, czy jak to tam się nazywa, ale o tematy regionalnej. No dla niej oczywiście jest to tematyka warmińska i bardzo mnie to urzekło, ponieważ ona opowiada rzeczywiście o rzeczach istotnych, mówi, przekazuje jakieś tam fakty, jakąś wiedzę regionalną, ale robi to w tak niesamowicie niebanalny, często żartobliwy sposób, no że ciężko tego jakby nie obejrzeć, ciężko to pominąć, ciężko się nie uśmiechnąć oglądając te filmiki. A jednocześnie człowiek no, uczy się dużo, tak? I stwierdziliśmy, że zaprosimy ją, by poprowadziła takie warsztaty dla młodzieży właśnie z nagrywania właśnie takich materiałów, tworzenia rolek, tworzenia jakichś klipów muzycznych ze sztuczną inteligencją, ale o tematyce mazurskiej. Mazurskiej, czy też no, idąc dalej, ewangelickiej, tak? Byśmy to teraz naszą młodzież zarazili tym i być może, żeby ktoś, tak jak ona nagrywa o Warmii, tak żeby u nas się pojawił ktoś, kto zacznie poprzez taką właśnie formę promować historię, kulturę i tradycję Mazur.
1: Do kolejnych wydarzeń będziemy jeszcze wracać. Pierwszy koncert w sali reprezentacyjnej Ostródzkiego Zamku odbędzie się 16 maja o godzinie 17 w ramach tegorocznej Nocy Muzeów, czyli kompletnie za darmo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Kanapa kulturalna w Meloradiu Mazury.
1: Ja nazywam się Marek Apel, a wy słuchacie Kanapy Kulturalnej, ale nie jestem jedynym gospodarzem tego programu. Ze mną Anna Głowińska. Cześć, Aniu.
3: Dzień dobry.
1: kolejny gość z perspektywy kanapy kulturalnej jest dla mnie niezwykły. Aniu, bo ty obiecywałaś, że będziemy zapraszać do studia osoby mało znane. Ja dzisiejszego gościa znam bardzo dobrze. Ostrudzianie zapewne też, chociaż dzieła tego gościa znają. Bo tak jak przed wejściem na antenę krótko podyskutowaliśmy, to jednak dzisiejszy gość jest mało znany, bo uwaga, my widzimy owoce. Ja nawet pamiętam jedno z wydarzeń współtworzonych przez dzisiejszego gościa i ten gość siedział za kotarą, skromnie, po cichu, były brawa oczywiście na koniec, ale te brawa były skierowane do aktorów. Aniu, kto dzisiaj zdradzi nam, jak robi się ostrudzką kulturę za kulisami?
3: Naszym dzisiejszym gościem jest Maria Krystyna Andrzejewska. I tak jak powiedziałeś, Marku, Maria Krystyna Andrzejewska jest osobą, która jest znana z powodu tego, co robi. A czasami, gdy się poda gdzieś tam nazwisko, a to Krysia Andrzejewska, to jest takie, a ale nie znam. No właśnie, nie znam. A tymczasem to jest osoba, która tworzy dzieła dla naszego miasta bardzo, bardzo ważne. Swoją pracę zaczęła niemalże jednocześnie z pracą w szkole podstawowej numer 6, gdzie zaczęła pracować jako nauczycielka w 1992 roku, a od roku 1993 już była organizatorką korowodu Świętego Marcina, który był realizowany do roku 2012 z małą przerwą, potem znów od 2015 do 2019, no i niestety w to wspaniałe wydarzenie zakończyła nam pandemia i już nie wróciło. Kolejne duże wydarzenie to jest Orszak Trzech Króli, którego współorganizatorką jest od roku 2013. Dalej, w 2016 powstała grupa teatralna Dobra Wspólnego i już od roku 2017 właśnie z tą grupą Krysia organizowała Misterium Męki Pańskiej. To są te takie duże wydarzenia, jak ja to mówię, miejskie. Natomiast ja mam to ogromne szczęście, że współpracuję z Krysią od ponad 20 lat. W 2004 roku utworzyłyśmy razem jeszcze z gronem innych wielbicieli literatury i teatru fantastyczną grupę, grupę inicjatyw kulturalnych INKU, która organizowała wieczory poezji oraz spektakle podczas obchodów Dni Papieskich. Od 2013 roku to właśnie z Krysią organizowałam narodowe czytania. Wszystkie Krysia była reżyserką tego wydarzenia i przez cały czas jest, niezmiennie. W 2019 roku utworzyła fantastyczny spektakl Szwabka w ramach projektu, który realizowałam. W 2021 już w moim nowym miejscu pracy w Bibliotece Przystań z Kulturą spektakl Promemoria obrazki z historii Polski. Od 2021 roku organizujemy Gody Mazurskie. To jest fantastyczne wydarzenie, które nawiązuje do pięknej mazurskiej tradycji Jutrzniana Gody. W 2020 roku powstał spektakl, który ja darzę miłością przeogromną, Kamień z Ostródy. Jest dostępny na YouTube. Gdyby ktoś jeszcze chciał obejrzeć, to można, a naprawdę warto. Jest też współtwórczynią gry miejskiej, która powstała w ramach projektu Awantura w Ostródzie. Tam utworzyła fantastyczne literackie zagadki do tej gry, także też świetna sprawa była i szkoda, że no nie ma chyba kontynuacji, troszeczkę nam się tylko topografia zmieniła też. I cóż jeszcze, od roku 2025 prowadzi grupę teatralną przy Bibliotece Przystań z Kulturą, jest naszym reżyserem. Była też wielokrotnie nagradzana, wiadomo, większość tych nagród to były jednak te związane z pracą w szkole, czyli takie edukacyjne, ale ma też ważne nagrody w dziedzinie kultury, zasłużone dla kultury polskiej oraz nagrodę w dziedzinie kultury od starosty Ostródzkiego otrzymała w roku 2023. No i tak powolutku chyba przejdziemy do tych pytań. No Krysiu, tak w ogóle to nasza współpraca zaczęła się w zasadzie troszeczkę inaczej niż wszystkie współprace, które ja nawiązywałam, bo zazwyczaj to ja zapraszam kogoś, żeby coś ze mną porobił, natomiast to było odwrotnie. Pewnego razu zaprosiłaś mnie, żebym razem z grupą ludzi, których zebrałaś, ludzi w różnym wieku, poczytała poezję. To był jeden z wieczorów poezji i teraz wydaje mi się, że to była poezja wtedy Jana Twardowskiego, więc to był początek naszej współpracy tak naprawdę, takiej prawdziwej.
4: Tak jest, ale przede wszystkim ukłon w twoją stronę. Tyle mi tutaj wyciągnęłaś takich rzeczy z takiej pracy twórczej, zwłaszcza z datami, ilościami. W niektórych miejscach to szeroko otwierałam oczy, bo ja już zapomniałam. Także podziwiam. I nie jest to tak, że miałaś szczęście, żeby ze mną współpracować, tylko to szczęście to chyba w obie strony działa, dlatego że ja uważam, że ty w większości moich dzieł jesteś takim motorem napędowym. Przypominają mi się słowa prymasa Wyszyńskiego: jeśli potrzebujesz w czymś pomocy, to zwróć się do człowieka, który jest nieustannie zajęty, bo tylko ten, który jest stale aktywny, nie odmówi ci. I jakoś to tak jest, kiedy się do mnie zwraca, że coś trzeba poprowadzić, że czym się trzeba zająć, tak jak teraz tą grupą naszą teatralną przy Bibliotece Powiatowej, no to ja się jeszcze nie zastanawiam, kiedy ja tam, gdzie to zmieszczę, tylko po prostu trzeba to robić. Zresztą całą tajemnicę takiej pracy twórczej stanowią ludzie. Także tworzący i także odbierający. No i jeśli chodzi o ludzi tworzących, szkoda czegoś nie robić, bo oni mają zapał, mają talenty i mają ogromną chęć. Natomiast szkoda czegoś nie robić ze względu na odbiór, dlatego że odbiorcy są i są rzeczy, które z naszej przestrzeni publicznej nie powinny zniknąć. Tak jak orszak, korowód Marcina, o który wspomniałaś.
3: Powiedziałaś o ludziach, bo to jest też twoje podejście do teatru, które mnie zachwyca. Tak jak mówisz, ty tworzysz spektakle, które są dla ludzi. Już w momencie, kiedy wybieramy tekst, to ty zastanawiasz się, czy będzie on dobrze odbierany, czy on trafi do naszej publiczności, czy ona będzie z tego spektaklu zadowolona i nie nastawiasz się na to, że będziesz uczestniczyła gdzieś w konkursach, gdzie grupa będzie odnosiła tego typu sukces, tylko dla ciebie zawsze najważniejszy, tak, z jednej strony jest ten aktor, który fantastycznie się realizuje, pracując w tej grupie, ale odbiorca. I to jest takie piękne.
4: Celem tutaj jest pokazanie czegoś publiczności, więc ona jest głównym adresatem. Nie jakiś znawca, nie jakiś juror, nie jakaś prześwietna komisja, którym nie odbieram zasług, ale bardzo często wiemy, że w różnych konkursach głosy jurorów są zupełnie różne niż publiczności. A teatr tak naprawdę, czy narodowe czytanie, jakiekolwiek spektakle, są dla publiczności, nie dla jurorów, specjalistów, krytyków. Także to jest pierwszy i najważniejszy. A drugi, że po przeciwnej stronie są ludzie, którzy mogą coś z siebie dać.
3: A pamiętasz swój pierwszy spektakl, bądź też który z tych spektakli, które robiłaś, był dla ciebie taki na początku tej twojej teatralnej drogi jakiś szczególnie ważny?
4: Nie umiem powiedzieć, który był pierwszy. To się jakoś tak cały czas ciągnęło. No, praca w szkole przede wszystkim w Kornelówce była klasa teatralna prowadzona zresztą przez naszą koleżankę, z którą dotąd współpracujemy przy Narodowym Czytaniu, Elę Jakubiak. Klasa teatralna. Więc no, siłą rzeczy też tak współpracował i potem jeszcze no, wiele spektakli, które staraliśmy się prowadzić w szkole tak, żeby one były na takim poziomie profesjonalnym, żeby nie było takich akademijek, że dziecko dają dziecku mikrofon, ono nie bardzo potrafi sobie z nim radzić, kręci głową, mówi szybko albo emisja słaba. Uczyliśmy dzieci grać głosem, było dużo ćwiczeń i rzeczywiście wiele z nich to są osoby, które albo mają świetną autoprezentację, co się we wszystkich dziedzinach życia przydaje, nawet na egzaminach na studiach. Ale też niektórzy z nich nadal pracują właśnie w takiej w takim twórczym klimacie i są świetni. A jeśli chodzi o spektakle, pamiętam, że najtrudniejsze i mocno przeżywane to były te wszystkie, które wspomniałaś, związane z dniami papieskimi. Jak Jeremiasz, Profile Cyrenejczyka, do dzisiaj czuję po prostu ciężar tego, ale też wiele wzruszeń. Promieniowanie ojcostwa, jeszcze robione z grupą, ze zmysłem jeszcze prowadzonym przez Monikę. One były bardzo trudne i takie bardzo bolesne. Dzisiaj trudne też są wszystkie misteria, które przygotowujemy. Specyfiką tych rzeczy jest to, że aktorzy tam nie grają ról, tylko oni te swoje role przeżywają autentycznie. I tam, mimo że na próbach bywa czasami bardzo radośnie, to potem w czasie spektaklu bywa, że autentycznie przeżywają, płaczą, są po prostu tacy prawdziwi. Natomiast spektakle, które się pokazuje publiczności i naprawdę się gra, no to takie, no na pewno Gody, ale taki, który ogromnie w ostatnim czasie zachwycił mnie, praca w ogóle z ludźmi, no walorem było to, że ludzi było aż troje, więc było łatwo, ale to były właśnie dziewczyny, to była Iwona Podgórska, Dominika Smoleńska i Danusia Jędrzejczyk. Dzięki tobie się z nimi spotkałam i robiłyśmy spektakl Stokrotki i to była praca komfortowa, fantastyczna. Pewnie z profesjonalnymi aktorami byłoby gorzej, bo by coś tam marudziły. One po prostu przyjmowały wszystko, każdą uwagę. Efekt był genialny. No i praca była bardzo przyjemna, nawet na próbach. Nie męczyła. Więc te Stokrotki to pewnie zapamiętam na całe życie. No ale te rzeczy, które są takie cykliczne, chociaż zawsze jest nowy scenariusz. Jeszcze nie powtórzyliśmy ani razu Misterium. Zawsze są nowe. Już też nasze, bo w tym roku tworzyłam scenariusz razem z Andrzejem Chorbajczukiem. Wcześniej był Kornela Andrzejewskiego, mojego syna notabene. Scenariusz też piękny, więc tworzymy je. I tak samo Gody. No, Gody to już w ogóle perełeczka.
3: Tym, co myślę, bardzo wyróżnia spektakle, które ty realizujesz, to są ludzie, których do tych spektakli włączasz, ponieważ pojawiają się wśród aktorów ludzie, którzy należą w zasadzie do grup zagrożonych w takim powszechnym mniemaniu, i tak w ogóle jest, osoby wykluczeniem, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy. Powiedz mi, jak ty to robisz i jak do tego w ogóle doszłaś, żeby właśnie w taki sposób realizować spektakl, wyciągając ludzi, którzy absolutnie w żaden sposób z aktorstwem nigdy nie mieli nic wspólnego, nigdy nie mieli takich ambicji i nagle są i są świetni.
4: To ale, że są autentyczni. No, rzecz polega na tym tak z mojej strony, bo nie wszystko ode mnie zależy. Z mojej strony to jest tak, że każdy ma jakiś atut. Każdy, to trzeba wyciągnąć. Czasami jakaś słabość jest właśnie atutem, jest tym czymś bardzo ważnym. Przypominam sobie, kiedy w czasie pandemii postanowiliśmy zamiast Orszaku Trzech Króli zrobić profesjonalne filmiki, scen, pokazując jednocześnie szopki z ostródzkich kościołów i pokazując dzieci, które śpiewały kolędy w konkursie online, to od Iwonki Ciunelis miałam nagrania tych dzieci, zgodę rodziców, żeby mogły zaistnieć publicznie. Wtedy w tym filmie, pamiętam, najbardziej, najpiękniejszą sceną była scena pasterzy, gdzie okazało się, że wszyscy pytali, skąd ty wzięłaś takich aktorów? Ja mówię, to są naturszczyki. To jest to, co ode mnie. Natomiast ktoś powiedział, że mam szczęście do obsady. I nie umiem tego określić, ale zawsze jakoś tak się wyjątkowo trafia.
1: Także życzymy więcej takich wydarzeń, Aniu i Krysiu. Dziękujemy, że mogliśmy cię poznać od tej strony zakulisowej, bo jednak po dzisiejszej rozmowie możemy odczuć jedno wrażenie. To, co my oglądamy na ostródzkich scenach, to jest tylko zwieńczenie tego, co dzieje się za kotarą.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym programie mam dla Was na początek poradnik, jak prawidłowo umyć ręce. Ja nazywam się Marek Apel, to jest magazyn reporterów Meloradia Mazury i na początek o happeningu zorganizowanym przez pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
5: Patrycja Szymańska, promocja zdrowia i oświaty zdrowotnej, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Ostródzie.
6: Światowy Dzień Higieny Rąk. Po raz kolejny organizujecie event przed Przychodnią Zdrowia przy ulicy Kościuszki. Pani Patrycjo, co my tu dzisiaj mamy? Bo są eksponaty, albo inaczej, są materiały instruktażowe dla dzieciaków, bo przyjmiecie też wycieczki z ostródzkich szkół i dzieci będą uczyły się myć ręce. Wydawać by się mogło, że to nie jest skomplikowana czynność.
5: Wydaje się, że to właśnie jest banalne, te nasze mycie rąk, ale jednak mycie rąk to taka prosta, najprostsza w sumie metoda, żeby uchronić się przed różnymi chorobami, szczególnie zakaźnymi. Nie zapominajmy, że na naszych dłoniach gromadzi się bardzo wiele drobnych ustrojów, czy to bakterie, wirusy, jakieś jajeczka pasożytów, czy grzyby nawet. Więc te mycie rąk przy użyciu mydła, ciepłej wody najlepiej i oczywiście wysuszenia tych dłoni jest bardzo istotne, żeby się wystrzec tych wszystkich drobnoustrojów.
6: Jest specjalna instrukcja dla dzieciaków i taki wierszyk. Ja pamiętam, że pani zna go na pamięć.
5: Więc tak, no to powiem ten wierszyk. Umyj rączką brzuszki, później plecki i paluszki, potem palce złap na wędkę, potrzyj kciuki śrubokrętem, a na koniec swe paluszki, potrzyj szybko o dwa brzuszki. Ale ja jeszcze do tego zawsze na końcu dodaję, że nie zapominamy o nadgarstkach. To jest bardzo istotne.
6: No dobra, to ile powinno trwać mycie rąk i jak często to robić?
5: Tak naprawdę często zapominamy u nas w Polsce i w ogóle na całym świecie po skorzystaniu z toalety. Ja proponuję zawsze jeszcze przed skorzystaniem zawsze, tak, bo dotykamy różnych przedmiotów, ale co jest jeszcze ważne, przed przygotowywaniem posiłków, tak, nie wiem, dotykamy różnego mięsa, tak, to też, czy jajek, tak, jak przygotowujemy, nie wiem, jakieś potrawy z wykorzystaniem tych produktów, no to wówczas właśnie ta higiena jest bardzo istotna, ale tak jak pan stwierdził, przed posiłkami, tak, po skorzystaniu z toalety, ale jeszcze na przykład wracamy do domu, tak, dotykamy różnych przedmiotów, elementów, osób, czasami mamy kontakty różne, więc w taki sposób tutaj się staramy chronić. I 30 sekund mówi się, tak?
6: Ta zasada, 30 sekund. Dlaczego?
5: Dłużej, tak? Można dłużej, ale tak zostało wpojone na wszystkich instrukcjach, tak jest, że tak powiem, to zamieszczane, żeby przynajmniej te 30 sekund właśnie te myć ręce.
6: Woda ciepła czy zimna, czy nie ma to żadnego znaczenia?
5: Najlepiej by było, żeby myć ręce w takiej takiej letniej wodzie, ale jak nie mamy takiej możliwości, no to oczywiście ta chłodna woda też jest istotna, ale te mydło albo środek dezynfekcyjny, jeżeli nie mamy możliwości umycia rąk, też stosujmy na przykład w podróży. Ono wiadomo, nie chroni w 100% przed tymi drobnoustrojami, ale jednak jest skuteczne.
2: Zmieniamy temat.
6: 5 maja obchodzimy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami. Tego dnia w Bibliotece Powiatowej Przystań z Kulturą w Centrum Użyteczności Publicznej otwarto też niezwykłą wystawę. Wystawa jest tylko elementem pewnych nowatorskich badań nad godnością, postrzeganiem, ale też codziennym życiem osób z niepełnosprawnościami.
7: Katarzyna Ćwirynkało, profesorka na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
6: Proszę nam opowiedzieć o tych badaniach, które dziś podsumowaliście w Bibliotece Powiatowej w tym niezwykłym dniu dla osób z niepełnosprawnościami.
7: Badania są przede wszystkim, powiedziałabym, awangardowe, nowatorskie, ponieważ nazywamy je w ogóle badaniami włączającymi. Oznacza to, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną w takich badaniach nie tylko są osobami badanymi, udzielają wywiadów, ale też te badania współtworzą. To znaczy, my wspólnie planujemy te badania, wymyślamy temat tych badań, razem prowadzimy wywiady, czyli jest zawsze badacz akademicki, jest osoba, która jest współbadaczem z niepełnosprawnością intelektualną i rozmawiamy z innymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną na tematy, które po prostu wspólnie wybieramy. A później też staramy się, żeby przełożyć te wyniki na środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną, na to, żeby w jakiś sposób na pozytywny zmienić wizerunek osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tworzymy teksty, które są publikowane w czasopismach i magazynach krajowych i międzynarodowych. I muszę powiedzieć tutaj o naszej grupie, że jest to jedna z dwóch dwóch grup takich znanych w Polsce. Jest to właśnie nasza grupa ostrucka i druga grupa lubelska. My współpracujemy z sobą, także jesteśmy na razie jedyni w Polsce, ale już mamy całkiem sporo tekstów za granicą i staramy się po prostu ten wizerunek zmieniać. Poza tym na podstawie naszych wyników planujemy dalsze działania, dajemy rekomendacje, co powinno się zmienić i organizujemy wspólnie szkolenia. W tych szkoleniach biorą na przykład udział osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jeśli dostrzeżemy, że na przykład jest problem z tym, że dużo ludzi nie wie, że trzeba się badać, trzeba stosować profilaktykę, trzeba się zdrowo odżywiać, żeby na przykład uniknąć albo zminimalizować ryzyko zachorowania na nowotwór, to my o tym mówimy. Prowadzimy szkolenia, które również razem współtworzymy. To nie jest jakieś zewnętrzne szkolenie, tylko jest to szkolenie, które razem projektujemy.
6: Społeczność akademicka od zarania dziejów stara się zmienić świat poprzez badania, naukę, czyli coś najcenniejszego, co ma ludzkość. Wy w pewien sposób postawiliście osoby z niepełnosprawnością w tej roli badacza. Badacza samego środowiska osób z niepełnosprawnościami. Te badania mają zmienić postrzeganie społeczne od wewnątrz i od zewnątrz?
7: Zdecydowanie tak. Czy to jest w ogóle jedna z cech badań włączających, tak? One muszą czemuś służyć. To nie są badania, które są po prostu dla nauki, po to, żeby napisać o kimś coś, tylko są to badania, które mają po prostu i ten wizerunek zmienić osób z niepełnosprawnością intelektualną i mają też wpłynąć na środowisko, żeby poprawić ich sytuację. Także to jest jedna z takich głównych cech badań włączających.
6: Teraz mamy wystawę Szczęście w moich oczach. Oni w pewien sposób opisują różne elementy tego projektu, jak wiarę, religię, ale też takie życie codzienne, coś, co sprawia im radość. Tylko przez tydzień tutaj w Bibliotece Powiatowej możemy zobaczyć, o czym marzą i czym jest szczęście dla osób z niepełnosprawnościami.
7: Projekt, który tutaj mamy i wystawa dotyczy piękna konkretnie i mówiąc o pięknie, okazuje się, że możemy je w bardzo różny sposób rozumieć. Dla części osób, które brały udział w tych badaniach, pięknem było to, że mają partnerskie relacje z terapeutami. Dla innych to, że mogą być niezależni, starają się być niezależni, że mają asystenta, który tę niezależność w jakiś sposób umożliwia. Dla jeszcze innych może to być rodzicielstwo albo miłość, bycie w związku intymnym. To jest też poznawanie sławnych ludzi, to jest też podróżowanie, także to piękno bardzo różnie rozumiane, a jednocześnie odkrywanie, bo to wszystko było toczone i rozmawialiśmy też prowadząc takie wywiady fokusowe, że okazuje się, że rodzi też to piękno czasami jakieś bariery, że nie zawsze ono jest dla nas dostępne, my staramy się, żeby było, a nie zawsze tak jest, nie zawsze nasze relacje na przykład z rodzeństwem są całkowicie partnerskie, może nas traktować z góry z uwagi na to, jakie mamy na przykład trudności, jakie doświadczamy trudności, a tutaj pokazujemy, jak to powinno wyglądać i co powinno się zmienić. Także pozwoliło nam to na też takie wypracowanie pewnych rekomendacji, co nam się nie podoba. Nie podoba nam się na przykład to, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną w głębszym stopniu nie ma takiej pełnej wolności, żeby na przykład zawrzeć związek małżeński. Także tych barier jest cały czas dużo.
6: Proszę przedstawić te osoby, które zajęły się tym ważnym zagadnieniem.
7: Jedna osoba z Lublina, jest to pani profesor Monika Parchomiuk, która razem z nami od samego początku współpracuje, współtworzyła szkolenie dla współbadaczy i razem z grupą trzech współbadaczy z Lublina realizuje takie same projekty jak my. My to wspólnie ustalamy na spotkaniach online, się spotykamy i po prostu wymyślamy te tematy razem. I też pani profesor Agnieszka Żyta, która jest razem ze mną zaangażowana w niektóre z tych projektów. Także na początku współpracowałyśmy wspólnie i prowadziłyśmy szkolenie i prowadziłyśmy pierwsze projekty, które tego dotyczyły.
8: Nazywam się Alicja Bożyńska, jestem z Ostródy. Pracuję w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Ostródzie.
6: Alicjo, piękno w Twoich oczach. Otacza nas wystawa, która jest finałem badań naukowców z Lublina, ale też z Olsztyna. Piękno w Twoich oczach. Jesteś na jednej z fotografii. Opiszesz nam z kim i co zdecydowałaś się pokazać?
8: Zdecydowałam się pokazać piękno poprzez to, że mam starszą siostrę. Jest między nami 17 lat różnicy, ale to absolutnie nie przeszkadza, bo my się lubimy, my się spotykamy, jeździmy sobie na wycieczki, robimy sobie grilla, chodzimy na spacery, rozmawiamy na poważne tematy. Ona mnie traktuje na równi, nie traktuje mnie, że jestem osobą niepełnosprawną, która wymaga cały czas pomocy, jest ze mnie też dumna. Aktualnie mieszkam samodzielnie, więc też mnie w tym wspiera. Także jest dla mnie ogromnym wsparciem i z tego się cieszę. Mam też dużo innego rodzeństwa, ale no nie bardzo mam z nimi kontakt. Chciałabym. To wynika z różnych rzeczy. No jest ta siostra i cieszę się, że ona jest jakby no zawsze blisko mnie.
6: Trudno było przełamać siebie wewnątrz i pokazać nam, mieszkańcom Ostródy, powiatu ostródzkiego, czego wy, osoby z niepełnosprawnościami, pragniecie, czego na co dzień oczekujecie, bo dziś mamy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami. To jest bardzo ważny dzień w budowaniu świadomości społecznej.
8: Tak, trudno mi było, gdyż już pracuję w tym projekcie długo i po prostu byłam wtedy młodsza. Jeszcze inaczej patrzyłam na pewne rzeczy. Byłam też troszkę bardziej zamknięta. Pewnych rzeczy się bałam. O pewnych rzeczach nie chciałam mówić, bo uważałam, że to są moje rzeczy. Ale jak dostałam szansę bycia w tym projekcie, to zobaczyłam, że są osoby, które tak jak ja mają podobne problemy i że jednak warto, żeby to pokazać, że osoby z niepełnosprawnością to osoby, które mogą pracować, to osoby, które mogą właśnie robić różne projekty, to osoby, które mogą mieć wsparcie w rodzinie, że to nie są osoby, które tylko siedzą w domu i tak naprawdę nic nie robią, że są też wartościowe.
6: Praca, mieszkanie, to zapytam o plany na przyszłość.
8: Plany na przyszłość? No to chyba dalej to praca. Być może w przyszłości mąż, mam taką nadzieję. A jeśli nie, no to oby była praca. Obym mogła dalej właśnie różne takie rzeczy robić jak w tej chwili i oby było zdrowie, rodzina i wsparcie. Myślę, że to jest najważniejsze.
6: Jesteś wzorem, bo twoja ciocia nam dziś powiedziała, że też długo dojrzewałaś do samodzielnego mieszkania, żeby podjąć tę decyzję. To była też trudna decyzja w twoim przypadku?
8: Tak, bardzo trudna to była decyzja, gdyż zawsze mieszkałam z ciocią. Mieszkaliśmy w domu dużym. Więc dla mnie to było super, ogród, duży dom, a tu nagle przyszedł czas, gdzie nagle, no, wypadałoby, żebym poszła na samodzielne mieszkanie. No i to było trudne, bo się bałam. Bałam się tego, że nie ogarnę rachunków, bałam się tego, że nie ogarnę, nie wiem, jakichś tam drobnych, nie wiem, rzeczy typu, no coś się zepsuje, czy czegoś nie dopilnuję. Okazuje się, że są takie teraz metody i ułatwienia, że wszystko można ogarnąć. Minęło pół roku, mieszkam sama i radzę sobie świetnie. Też ciocia, no tutaj jeszcze mnie wspiera w pewnych rzeczach i dużo pomaga, także to nie jest tak, że poszłam na swoje i nie ma kontaktu. Tak jak mówiłam, i siostra, i ciocia są dla mnie no, osobami najważniejszymi i dzięki nim jestem tu, gdzie jestem i też się cieszę, że tak jest i miałam taką szansę.
6: Do 12 maja w Bibliotece Powiatowej możecie oglądać wystawę, która jest podsumowaniem projektu, o którym właśnie rozmawialiśmy na antenie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
6: W tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy na temat lokalnego rynku pracy. Bezrobocie z miesiąca na miesiąc spada. I to są dobre informacje, a omówimy je z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie, Mariuszem Bojarowskim. Witam serdecznie.
9: Dzień dobry.
6: Panie dyrektorze, 3463 osoby na koniec kwietnia. Tyle z meldunku wynika, że mieliście zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiecie ostródzkim. Za liczbami stoją ludzie, konkretne historie i ja się z tym zgodzę. Ale jak jest spadek, no to chyba to jest
1: pozytywna informacja z lokalnego rynku pracy.
9: Zgadza się, no oczywiście, że tak, że każda malejące bezrobocie oczywiście, że cieszy. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że mamy wiosnę. Jest to tendencja coroczna, czyli na wiosnę za każdym razem mamy taką tendencję, jeżeli chodzi o zarejestrowane osoby, że rzeczywiście liczba osób zarejestrowanych spada.
1: Budownictwo, rolnictwo i turystyka to są gałęzie, które teraz wiosną potrzebują rąk do pracy?
9: Turystyka, restauracje. To też tutaj obserwujemy duże zapotrzebowanie i sporo umów. Niestety są to przeważnie albo umowy zlecenia, albo umowy czasowe. Natomiast też bardzo mnie cieszy, że są solidne umowy z przemysłu stoczniowego w Ostródzie.
1: Nie ma gorzej niż w poprzednich latach, bo był lekki kryzys i zastój, to wszyscy powtarzali. Tam nawet widmo było zwolnień grupowych, ale ono zostało oddalone. To są nadal najpopularniejsze zakłady w Ostródzie, jeśli chodzi o zatrudnienie?
9: Powiem w ten sposób, są solidne miejsca pracy i widać oferty pracy napływające z tej branży i widać też umowy o pracę, które są zawierane w tej branży.
1: Panie dyrektorze, jak się dzisiaj poszukuje pracy osobie bezrobotnej? Bo ja ostatnio byłem w starostwie powiatowym, przechodziłem przez korytarz i tam ludzie w różnym wieku, młodzi, ale też nieco starsi mieszkańcy naszego powiatu, macie strefę dla młodych. To jest wymóg ministerialny, musicie się dostosować do wymogów dzisiejszego rynku pracy, ale jak się szuka pracy osobie bezrobotnej w 2026 roku?
9: No, pewnie zależy, której są różne techniki szukania. Są osoby, które tylko przeglądają oferty pracy, są takie osoby, które aktywnie szukają, dopytując, nawet jeżeli pracodawca nie składa oferty pracy, sami się dopytują, są też takie osoby. No, są też osoby, które czekają tutaj na pośrednika, który zaproponuje jakąś ofertę pracy. Są różne sposoby, nie wszystkie są skuteczne, jak się okazuje. Polecam za każdym razem aktywne poszukiwanie, czyli to, co mnie naprawdę interesuje, dopytywać. Czasami nie ma oferty ze strony pracodawcy potencjalnego, a jeżeli jestem zainteresowany, warto się pokusić o więcej informacji z danej branży, czy zdobyć pewnego rodzaju informacje poprzez swoich znajomych, czy zapytać potencjalnego pracodawcę, czy nie byłby zainteresowany kandydaturą.
1: Ofert pracy jest sporo. W ostatnim tygodniu pojawiło się 51 nowych ofert zatrudnienia u 15 pracodawców. Dyrektorze, ale ja tak śledzę te oferty. To wynagrodzenie to jest najniższa krajowa i to jest problem, który przewija się w komentarzach w mediach społecznościowych. No, ludzie piszą, że jest to najniższa krajowa. To jest chyba dzisiejsza bolączka.
9: Niewątpliwie tak. Oczywiście, że wynagrodzenie ma olbrzymie znaczenie przy podejmowaniu danej aktywności zawodowej. Natomiast zwracam uwagę, że to, co potem widzę na umowach o pracę, no to na szczęście nie są tylko oferty związane z najniższą krajową, czyli po prostu wymogiem ustawowym, bo niżej zapłacić nie można. Są już oferty, są umowy o pracę, w których widać, że są inne kwoty i cieszę się, że takich umów o pracę przybywa.
1: Jakie aktywne formy przeciwdziałania bezrobocia planujecie uruchomić w najbliższych tygodniach? Ten boom na otwarcie własnej działalności gospodarczej już minął, czy jednak macie już pod korek nabite wnioski o tę formę wsparcia?
9: Nabicie pod korek by mnie nie martwiło, tutaj już daleko jest poza korkiem, jest dużo większe zainteresowanie niż można byłoby przypuszczać, a z drugiej strony ważniejsze, że przekracza znacznie zainteresowanie poziom alokacji przeznaczonej na działalność gospodarczą. No ale tutaj może, jeżeli jeszcze się uda, pozyskamy środki, liczę na rezerwę ministerialną na jesieni, do tego jeszcze pewnie wrócimy w naszych kolejnych rozmowach. To, co w tej chwili się zadzieje, to jeszcze w maju, 9 maja zapraszam do składania staży. Staże będą od 3 do 6 miesięcy, tym razem wydłużone, zwłaszcza dla osób długotrwale bezrobotnych. Dla tych osób będzie dedykowany specjalny jakby ten program. Myślę, że jeszcze będą prace interwencyjne, które cieszą się dużą popularnością. No i liczę, że na jesieni, jeżeli się uda jeszcze pozyskać rezerwę ministerialną, ruszymy jeszcze z jedną edycją, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą.
1: Krajowy Fundusz Szkoleniowy, wnioski rozpatrywane w nieco innych datach, o czym informowaliście też na swojej stronie internetowej. Dlaczego?
9: Z powodu dużego zainteresowania, ale też zmiany przepisów i ci, którzy do tych składali bezbłędnie, no jednak jest sporo błędów. Na szczęście zmieniły się na tyle przepisy, że te błędy można poprawiać i po prostu dajemy szansę, żeby te dokumenty zostały właściwie przygotowane. Ale to też nie oznacza, że nie będzie kolejnej edycji, jeżeli chodzi o Krajowy Fundusz Szkolenia, ponieważ jeszcze w maju na pewno będzie możliwość złożenia kolejnych wniosków.
1: Także śledźcie komunikaty Powiatowego Urzędu Pracy, między innymi w mediach społecznościowych, to tak po młodzieżowemu, jeśli nawiązujemy do szukania pracy dla osób młodych. Dyrektorze, blisko rok od rewolucji na rynku pracy, bo blisko rok obowiązuje nowa ustawa. Z perspektywy roku, jak dyrektor widzi te zmiany, które się odbyły w branży, w której dyrektor pracuje?
9: No cóż, no rzeczywiście, może się pokusić o jakieś podsumowanie. Ja wrócę do swojej pierwszej tezy zaraz po wejściu ustawy. Jakiekolwiek zmiany, za którymi nie idą też działania związane z finansami, no są czasami mniej skuteczne. W tym przypadku skutecznością raczej wykazały się przepisy, które zwiększyły trochę sztucznie bezrobocie, ponieważ część osób do tej pory, która była wyrejestrowana, kiedy nie podejmowała ofert pracy, w tej chwili jest w rejestrze i zostanie z nami na dłużej, co też dosyć sztucznie zawyża niektóre statystyki. To taki jest jakby pierwszy efekt. Też widzimy na pewno, jeżeli pan redaktor często do tego nawiązuje, mniej liczby wolnych miejsc pracy zgłaszanych przez pracodawców. No tak, ale ustawa wygasiła taki obowiązek, jeżeli chodzi o tak zwany test rynku pracy, kiedy pracodawcy chcieli zatrudnić cudzoziemców, musieli przedkładać te oferty pracy. W tym momencie już nie muszą, a tych ofert pracy było jednak dużo. I to ta liczba teraz też widzimy właśnie w rubryce liczba wolnych miejsc pracy jest o tyle mniej. To są takie pierwsze jakby widoczne efekty. Na pewno ustawa nam pozwala teraz, jeżeli chodzi o większą współpracę, i za chwilę Państwo też to zobaczycie na pewno na naszych stronach, na Facebooku, ale też w rzeczywistości będziemy zacieśniać współpracę, jeżeli chodzi o ośrodki pomocy społecznej na naszym powiecie. Tutaj jeszcze jest wiele do zrobienia, czyli tak zwane osoby bierne zawodowo są na naszym celowniku. Ustawa również zobowiązuje nas, abyśmy tymi osobami zajęli się w szczególności. Cieszę się też, że tutaj są wyraźne kroki poczynione, jeżeli chodzi o osoby młode. Naprawdę jest im teraz trudniej wejść na ten rynek pracy. Rzeczywiście teraz zmiany, jeżeli chodzi o płatne staże, spowodują, że może być tak, że nie będą mieli aż tylu potencjalnych miejsc pracy, żeby spróbować swoich sił, żeby zacząć swoje życie zawodowe. I tutaj trzeba się tym też problemem zająć i nasilić współpracę z naszymi doradcami, którzy są do dyspozycji młodych ludzi.
1: Czyli taki umiarkowany optymizm póki co?
9: Tak, no trzeba być optymistą, jeżeli chodzi o narzędzia, które nam dostarczono, bo one jeszcze w pełni nie funkcjonują, ale jest tutaj możliwość pewnych zmian i będziemy je sukcesywnie wprowadzać. Natomiast to, co na pewno martwi, to tak zwane otoczenie makro, czyli to, co nie zależy od nas, ale przecież nie można udawać, że sytuacja na świecie nie wpłynie na ceny usług, produktów w naszym mieście, w naszym powiecie, co też powoduje, że jest mniejsze jakby zapotrzebowanie na pracowników. Sytuacja jest dosyć taka nieprzewidywalna. Część osób nie chce jeszcze, zwłaszcza mówię o pracodawcach, angażować się w zwiększanie miejsc pracy, w nowe inwestycje, a to jest pożądane, żeby rzeczywiście bezrobocie skutecznie zmalało.
1: Niepokoją pana takie billboardy w Ostródzie i to nie tylko w Galerii Mazurskiej. Sprzedam, wynajmę lokal. Jednak ten handel w Ostródzie, i to ten drobny handel, dostał po kieszeni, jeśli nie powiedzieć, że po pewnej części ciała, po otwarciu dużych jakby galerii handlowych, parków handlowych w Ostródzie, ale też na obrzeżach naszego miasta. To są takie niepokojące obrazki, że jednak ci, którzy powtarzali, że okej, optymizm, bo się buduje duże centrum handlowe pod Ostródą, największe w regionie, będą miejsca pracy, no jednak powoduje, że w samej Ostródzie tych szyldów sprzedam i wynajmę jest coraz więcej.
9: No też z racji swojej funkcji jako też radnego miasta Ostróda ubolewam za każdym razem, wyrażam to ubolewanie, że funkcja handlowa Ostródy zamiera jako miasta. Niestety nasze centrum przeniosło się na obrzeża, teraz tam jest centrum handlowe. Wyraźnie to widać. Część sklepów, które była do tej pory w mieście, w granicach miasta, no niestety zamyka swoje podwoje i przenosi się tam, gdzie są po prostu ludzie, gdzie jest wygodniej zrobić zakupy, gdzie łatwo zaparkować samochodem, bo dzisiaj to też jest taka moda, że robimy zakupy samochodami. Myślę, że to jest jeden z głównych powodów, że nie ma takich dużych centrów handlowych w mieście. No ale nie uda się ukryć, że idąc wieczorem, prawda, czy po południu, nie ma już tych funkcji handlowych zbyt dużo, jeżeli chodzi o nasze miasto. Nie ma już tych osób, które przechodziły chodnikami ze sklepu do sklepu. Wszystko rzeczywiście, większość osób koncentruje się na ulicy Grunwaldzkiej i w nowym centrum handlowym.
1: Ruszył maraton maturalny. Dyrektorze, pamięta pan własny egzamin dojrzałości?
9: Oczywiście, że pamiętam.
1: To jeszcze te wewnętrzne.
9: Tak, pamiętam przede wszystkim to, że jednak były bardzo duże obawy. Od tego egzaminu zależało bardzo dużo, jeżeli chodzi o dalsze możliwość kształcenia. Konkurencja była znacznie większa. Na studia, jeżeli chodzi, były oblegane kierunki różne i bardzo trudno się było dostać. A z tego, co pamiętam, to zazdroszczę trochę dzisiaj, że na maturze jest kartka, której coś jest napisane. Natomiast na naszej kartce to była kartka w kratkę lub w linię, na
1: i
9: której nie było nic. I na tablicy zostały napisane 3 tematy. Trzeba było przepisać temat i reszta wszystko było napisane z głowy, czy jak się mówi, z niczego, tak? I bo ta matura wyglądała zupełnie inaczej. No, zmieniają się czasy. Być może teraz są lepsze warunki do tego, żeby tą maturę zdać i rzeczywiście oddać to, co się naprawdę wie, może to jest bardziej przystępny sposób niż tak, jak my zdawaliśmy.
1: Tak czy inaczej, młode pokolenie, kolejny rocznik wyfrunie nam z Ostródy celem kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. Tego życzymy tegorocznym maturzystom, ale do naboru do szkół ponadpodstawowych. 18 maja rusza nabór do szkół średnich, do liceów, do techników, ale też do szkół branżowych. Żadna to ujma iść do szkoły branżowej.
9: W ogóle bym w takiej kategorii nie rozpatrywał. To jest bardzo dobry pomysł, jeżeli chodzi o zdobycie solidnego zawodu w dzisiejszych czasach i potem możliwość kontynuowania edukacji. To nie jest tak jak kiedyś, że to się zamykało swoją możliwość edukacji czy rozwoju zawodowego. Szkoła branżowa wprost przeciwnie, daje solidną podbudowę i daje szansę na dalszą edukację, ale też na solidną pracę i już przyzwoite zarobki w dosyć młodym wieku. Warto to rozważyć. Warto się rozejrzeć, jakie są zawody proponowane, w których zawodach jest wzięcie, bo jest. I są pewne zawody, w których no już dzisiaj, jeżeli ktoś ma do tego smykałkę, warto się tym zainteresować.
1: A dla mnie takim wzorem dyrektora, który promuje jakby szkoły wielobranżowe, jest pani Anna Teodorowicz, która zawsze powtarza tej młodzieży, którą ma u siebie w Staszicu, że to, że chodzą do szkoły wielobranżowej, to jest wartość dodana dla rynku pracy, to po pierwsze. A po drugie, jakby w którymś momencie życia chcieli napisać maturę, pójść na studia, to jest taka ścieżka, że życie nie kończy się tylko na tym jednym dyplomie.
9: Mogę się podpisać pod tymi słowami i popieram ten sposób myślenia. A zresztą sam kończyłem też również w średniej szkole z maturą szkołę techniczną i przyznam, że nawet się nie spodziewam, jak to się w życiu przydaje.
1: Co nawet nie wiedziałem, to jakie wykształcenie?
9: Tak, elektrotechniczne, tak. Aha, elektroenergetyczne,
1: czyli,
9: tak.
1: Czyli jak mi się coś popsuje z elektroniki, to tam prywatnie do dyrektora?
9: Proszę mnie nie testować.
1: Lutownica i te
9: to
1: sprawy?
9: Są, nie, no to są trochę też już zamierzchłe czasy. Do tej pory widzę, że technika się bardzo mocno zmieniła. Trzeba pewne rzeczy uzupełniać. Oczywiście prawo OMA i Kirchhoffa się zmieniło, natomiast sposób, jeżeli chodzi o narzędzia i technologię, to już jest przepaść między tym, co było, a co dzisiaj jest.
1: Także pamiętajcie, wykształcenie to nie wszystko. Ważna jest jeszcze praktyka i to jest ważna wartość na rynku pracy.
9: Do tego namawiam, tak. Praktykujmy to, co umiemy. Uczmy się poprzez też praktykę, doświadczenie. To bardzo ważne.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema!
1: Bakłażan. Rano.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Zwiększamy tempo.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy,

z forsą. Oni czują samotność, ja nie czuję już nic.

0: One się patrzą non stop. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrać się w to, co modne. Hej.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

0: Mello Radio.
1: Czwartek, piątek, weekend.